rise the tide if we

już to jest zrobione, nie będzie inaczej. Zapytaj na Kaukazie, co o tej rozsiecie, tak się sądzi w takim razie. Uśmiechnięty wacjaty,

pytań. Sam nie jedzie, lecz wiemnymi ministrami czas chce uprzyjemnić. Jedyne co złe, że łyżwy też do Moskwy pojechać chce. Wtedy będzie lat niedawnych, co się działo niedawno. W Sochi to było, życie się miło, się jadło to serebrati. Chociaż tymczasem pojechać i przypomnieć sobie stare dobre czasy. Chociaż te co są teraz, nie ma co narzekać. Właśnie władze i pochody, jej nie trzeba uciekać. Jak Erich Honecker, ten miał szczęście.

tried making sense. I got no defense.

Radio Opole 2. Kultura znajdziesz w nowym DAB+ i online.

Radio Opole 2. Kultura w nowoczesnym brzmieniu. I just moved around the corner. Radio Opole 2. Czysta kultura. Bez reklam, bez pośpiechu.

Radio Opole 2. Kulturalna przestrzeń czasu.

0: Głos kultury w cyfrowym świecie. Radio Opole 2.
1: Wielkie WSB srebrne dymi góra dół.

porozkręcone sprzęty radia miasto. Podotykaj sobie się, nie bój, no. Co się boisz? Dotykać boisk paluchem w biura miasta, gdzie się załatwia każdy zduś. Zobacz, jak śmierdzi, dziady, hurtownie podnieś. Zobacz to, gryzą duszą swetry, no. Idę jeden krok, jeden rok, gruby, i jeszcze kumpli karmię. Mam takie kule tłuste, dzieci, matka, Wojtek. Niosę, puszczam kupę, biegają. Chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie.

chcesz, czy nie, świat zmieni się. Świat się zmienia, a świat się zmienia.

Radio Opole 2. Kultura na pierwszym planie.

0: Dziękujemy serdecznie. Chciałem przywitać Państwa jeszcze raz tak od siebie i od kolegów w imieniu zespołu.
1: Nie przegap kultury. Znajdziesz nas w DAB+ i online.

Radio Opole 2. Słuchaj kultury w DAB Plus i online. Najlepsza muzyka. We wszystkich dźwiękach ty.

0: Jasiek Piwowarczyk. Z tym artystą rozpoczynamy nasze muzyczne spotkanie, audycję we wszystkich dźwiękach. Ty, no przyznajcie Państwo, to wyjątkowy artysta, naprawdę świetny głos młodego pokolenia. Zostańcie ze mną przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Za chwilę powiem, co w programie, a teraz przed nami Katarzyna Żak w kultowym utworze Uciekaj moje serce.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży.

Uciekaj moje serce, Katarzyna Żak. To artystka, która w zeszłym roku wygrała konkurs premier na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a to wszystko za sprawą głosów publiczności. I oczywiście takie wybory publiczności też pokazują, że ta piosenka aktorska, literacka, poetycka ma się dobrze, ma swoich odbiorców i cały czas mocno się zaznacza zawsze podczas konkursu premier na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Chociaż też, jak patrzę na ostatnie wykonania, publiczność lubi też takie klimaty okołofolkowe. Oczywiście taki sprawdzony, dobry pop też tutaj jest lubiany. I dzisiaj, drodzy słuchacze, w związku z tym, że chwilę temu została ogłoszona oficjalna lista wykonawców podczas konkursu premier, to dzisiaj w audycji We Wszystkich Dźwiękach Ty postanowiłam Państwu przypomnieć i zaprezentować artystów, którzy w ostatnich latach właśnie zdobywali nagrody, zarówno te związane z wyborami publiczności, również pojawią się artyści, którzy otrzymali nagrodę od jury. Będzie to takie podsumowanie, może lekki komentarz, ale przede wszystkim dźwięki od artystów i między innymi dzisiaj usłyszymy Stanisławę Celińską, Karolinę Lizer, dziewczyny z zespołu Tulia, Józefinę Skubasa, Lanbery, Natalię Zastępę, Krzysztofa Iwaneczko, ale wszystkich Państwu nie zdradzę, musicie być ze mną. No i teraz rozpoczynamy od laureatki, która otrzymała nagrodę jury i to była Ania Iwanek w zeszłym roku. Również ze swoją ławeczką został nagrodzony Czesław Mozil i zespół Tulia, który również wygrał konkurs premier, a w ich wykonaniu wybrzmi piosenka Jeszcze Cię Nie Ma.

Jeszcze Cię nie ma, zespół Tulia, i za tę piosenkę zespół Tulia w 2018 roku otrzymał dwie nagrody. Dziewczyny otrzymały, bo to cztery wokalistki, śpiewaczki nawet, mogłabym tak powiedzieć. Zarówno zostały docenione przez publiczność, a także przez jury. To był bardzo wtedy zapamiętywalny, wyjątkowy i wyróżniający się występ, bo rzeczywiście takie folkowe stroje i ten biały, charakterystyczny śpiew nie jest aż taki popularny, chociaż historia pokazuje, że takie folkowe akcenty w Opolu, one zawsze są lubiane. I dzisiaj w naszej audycji, we wszystkich dźwiękach Ty, postanowiłam zrobić taki przegląd ostatnich laureatów koncertu premier właśnie z festiwalu w Opolu. No i okazuje się, że zespół Tulia nagrodę w konkursie premier otrzymał drugi raz, występując z Halinką Młynkową. Wtedy wszyscy się zastanawiali, czy taki sukces można powtórzyć. Tym artystkom się to udało. Również artystką, która otrzymała dwie nagrody, i nawet mogę powiedzieć, że to, co prezentowała w Opolu, było trochę związane z taką muzyką poetycką i lekko folkową również, była Karolina Lizer, ale ona otrzymała dwie nagrody w jednym roku. To też coś takiego bardzo mocnego, bo to pokazuje, że ona rzeczywiście się wyróżniła, a trafić w gust publiczności i w gust jurorów to chyba coś najlepszego i wyjątkowego. Drodzy słuchacze, ta artystka już za moment, jej piosenka Czysta Woda. Również chciałabym przypomnieć artystkę, która niewątpliwie kojarzy się właśnie z taką piosenką poetycką, i ta aktorka także wygrała konkurs premier. Mnie wtedy osobiście to zaskoczyło, ale bardzo wielu takich dojrzałych fanów festiwalu nie, bo oczywiście ja byłam bardziej obeznana w takich popowych piosenkach, artystach, myślałam, że to ci młodzi, to na nich głosuje publiczność, ale nie. Stanisława Celińska za swoją interpretację otrzymała właśnie nagrodę i to była nagroda publiczności. To też pokazuje, jaka publiczność ogląda Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tak mi się wydaje, to tylko takie moje luźne spostrzeżenia, a zatem teraz lekko folkująco, a potem poetycko, czyli Tulia, Karolina Lizer i Stanisława Celińska.

życie, twoje życie, jeden płacz. Złez obeschłych na policzku, gorzka sól. Moje ogień

0: We wszystkich dźwiękach ty.
1: Stanisława Celińska otrzymała nagrodę podczas konkursu premier na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To była nagroda publiczności. Bardzo wyjątkowy występ również zaprezentowali na festiwalu w Opolu i otrzymali wtedy nagrodę jury akurat. Józefina i Skubas, Gdy jest brzydko. I to też taka piosenka blisko piosenki poetyckiej, chociaż to też taka dobra ballada popowa, ale jednak można powiedzieć, że też ze sceny alternatywnej. Piękne wykonanie, bardzo wtedy też mnie to urzekło. Więc teraz za moment przed nami już Józefina i Skubas, a potem takie bardzo dobre premiery, które zostały też dostrzeżone na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Myślę tutaj i mówiąc dobre, myślę o takiej scenie bardzo popowej, czyli Marcin Sójka, Lamber i Natalia Zastępa. Dalej Plan awaryjny, Wiesz jak jest.
2: Chociaż obiecałam ci, że to już ostatni raz.

Wiesz, jak jest, Natalia Zastępa w audycji We Wszystkich Dźwiękach Ty. I ta artystka za tę piosenkę otrzymała nagrodę od jury podczas konkursu premier na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wtedy nagrodę publiczności otrzymał Krystian Ochman i za chwilę właśnie posłuchamy piosenki Prometeusz, która została nagrodzona. Również podczas konkursu premier pojawili się tacy artyści jak Poparzeni Kawą 3, czy Iwaneczko z piosenkami Żyje się raz i Miłość, jeśli chodzi o Krzysztofa Iwaneczko. No i ci artyści w tym roku zakwalifikowali się ponownie i będziemy mogli usłyszeć ich inne propozycje, ale zanim to, to teraz jeszcze przed nami właśnie w tych utworach, które prezentowali podczas konkursu premier.

0: we wszystkich dźwiękach ty.
1: Miłość Iwaneczko. Ten artysta wystąpił właśnie z tym utworem podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i w tym roku również zakwalifikował się do tego koncertu z inną piosenką. I jeszcze na pożegnanie chciałabym Państwu zaprezentować innych artystów, którzy pojawią się już w czerwcu na festiwalu w Opolu i między innymi będzie to utwór Fale, który nagrał Kamil Bednarek z Patrycją Markowską i z Andrzejem Krzywym. To dosyć taka mocna propozycja i ze względu na nazwiska i ze względu też na ten sam utwór. Ja tylko powiem o akcencie opolskim, bo właśnie za muzykę i tekst odpowiadają też opolscy artyści, więc to taki fajny opolski akcent. Także pojawi się Fabiański i ci artyści jeszcze teraz na koniec w audycji we wszystkich dźwiękach. To ja Państwu pięknie dziękuję, życzę Wam dobrej nocy i czekam, cóż to się wydarzy podczas premier na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Czy w tym roku znowu na przykład jakaś poezja śpiewana? Kto wie, zawsze wygrywa to, co potrafi się wyróżnić. Tak mi się wydaje. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec.

0: najlepsza muzyka.
1: Bondowski utwór Lany Del Rey pomaga nam rozpocząć dzisiejszą audiokrację. No i tradycyjnie zachęcamy Państwa, żeby zostać z nami co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtułko i Marcin Głowienkowski.

0: Audiokracja.
1: To był Michał Anioł, który niedawno wydał nową płytę, a w tym roku wystąpi również na Off Festiwalu. Wspominam Off Festival dlatego, że będziemy poruszać temat tego święta muzyki alternatywnej za krótką chwilę. Teraz natomiast hołdowanie zasadzie, że powtórka jest królową nauk, dlatego że godzinę temu na antenie Radia Opole odbyła się ogólnopolska premiera. Zespół The Rolling Stones powraca, no ale jest to święto tego kalibru, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie ich nowego singla posłuchać jeszcze raz. Tym bardziej, że jest konkretnie, zespół nie wodzi fanów za nos, tylko już wprost deklaruje, że wyda 14-utwórową płytę Foreign Tongues. Ta płyta ukaże się w lipcu, co oznacza, że doczekaliśmy się jej premiery bardzo szybko, dlatego że po 3 latach od ukazania się Hackney Diamonds, a Hackney Diamonds z kolei ukazało się, jeżeli dobrze pamiętam, 17 lat po jeszcze poprzedniej płycie Stonesów, także tutaj ten interwał jest krótszy, co bardzo cieszy. No i też a propos tej kwestii zaproszonych gości, bo ona elektryzowała w przypadku poprzedniego albumu, tu pojawią się m.in. Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith czy Chad Smith. Także no, będzie bardzo konkretnie. Nowy singiel The Rolling Stones nazywa się In The Stars. No i słuchamy go już dzisiaj po raz drugi na antenie Radia Opole.

nie mogłem się powstrzymać. Wróciliśmy do Monkey Man, absolutnej klasyki zespołu The Rolling Stones. Utwór pochodzi z płyty Let It Bleed. Płyty już niezwykle leciwej. Trudno w to uwierzyć, ale niebawem to wydawnictwo będzie świętować swoje 60-lecie. Pomyślałem sobie, że warto też zasugerować fanom The Rolling Stones, że warto zajrzeć na streaming, dlatego że oprócz nowego singla, który premierę miał dziś, którego słuchaliśmy, czyli In The Stars, oprócz tego utworu możemy też posłuchać Rough and Twisted, czyli do tej pory limitowanego singla, który The Rolling Stones wydali pod pseudonimem Cockroaches, i założenie było takie, że tego utworu nie dało się posłuchać online. Był dostępny na bardzo ograniczonej liczbie płyt na wosku. To było zaledwie 1000 numerowanych egzemplarzy. Oczywiście rozeszło się to jak świeże bułeczki. Natomiast teraz można tego utworu już legalnie posłuchać, do czego zachęcam, bo rzeczywiście jest to numer taki, no, bardzo korzenny, odwołujący się do bluesowych korzeni The Rolling Stones. Zresztą Stonesi wydali płytę Blue and Lonesome w 2016 roku, która o tych korzeniach przypominała, dlatego że tam były w głównej mierze bluesowe czy bluesrockowe przeróbki. Wprowadziłem lekko słuchaczy Radia Opole w błąd, dlatego że płytę A Bigger Bang i Hackney Diamonds dzieli 18 lat, nie 17, także ta przerwa była bardzo długa. Natomiast przypominam, że jeżeli chodzi o kolejny album The Rolling Stones, to tutaj tak długo czekać nie musimy. Nowa płyta Stonesów ukaże się na początku lipca i ktoś, kto słyszał dzisiaj w Radio Pola, była już możliwość dwukrotnie utworu In The Stars, może zauważyć takie brzmieniowe pokrewieństwo z poprzednim wydawnictwem Legend Rocka, co nie jest oczywiście przypadkowe, dlatego że producentem został ponownie Andrew Watt. Postać bardzo rozchwytywana przez legendy gitarowego grania. Współtworzył też ostatnie albumy Ozziego Osborna, współpracował z Iggy Popem, no ale też, jako że pochodzi z innego świata, wywodzi się ze świata gitarowego, będąc precyzyjnym, ale producencko robił też różne rzeczy na swoim koncie, w swoim CV. Też ma albumy, które tworzył choćby z Lady Gagą, z Justinem Bieberem czy z Post Malone. Także no, CV bardzo ciekawe. Jeden z kolegów, nie wiem czy sobie życzy, bo zajmuje się muzyką i jest z Opola, więc nie wiem czy sobie życzy, żebym mówił kto to jest z imienia i nazwiska, ale on przyznaje, że nie jest fanem tego, co Andrew Watt robi ze Stonesami, że to jest zbyt takie sterylne, że ma jakiś taki swój styl i zbyt mocno odcisnął piętno na Stonesach. Trudno mi to ocenić. Na pewno te albumy kompozycyjnie są ciekawe, na pewno się ich przyzwoicie słucha. Rozgadałem się, a obiecałem, że pojawi się temat off festiwalu. Za sprawą mogę dodać jeszcze zespół Nikap, który na offie zagrał w zeszłym roku, zrobił świetne wrażenie. No właśnie ukazała się jego nowa płyta, która nazywa się Carnival. No i sobie fragmentów tego albumu w Audiokracji posłuchamy.

muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem tego, jak irlandzka muzyka jest w stanie mocno oddziaływać na tłum podczas zeszłorocznego OFF Festiwalu, dlatego że zwieńczeniem imprezy był koncert zespołu Fountains D.C., który zaczyna chyba mieć taki lekko nawet stadionowy status. Oczywiście na OFF-ie wystąpili wcześniej jako jeszcze względnie anonimowa grupa. W zeszłym roku wrócili z albumem Romance, który jest płytą piosenkową, gdzieś nawet wydaje mi się, że momentami trochę britpopową, ale nie ma w nim jakiegoś według mnie wyrachowania, cwaniactwa. Bardzo dobrze ta płyta broni się na żywo, piosenki są fantastyczne i ewidentnie publiczność je bardzo lubi. W każdym razie zespół Fountains D.C. godnie zamknął OFF Festival i to też może być jakaś taka bardzo wydumana teoria, ale wydaje mi się, że Oasis zrobili im lekką krzywdę, reaktywując się w zeszłym roku, bo kto wie, czy część uwagi, którą skupiła na sobie legenda Britpopu, czy ta atencja nie przypadłaby Fountains D.C. Na pewno zespół jest na fali wznoszącej, a pierwszego dnia z kolei jednym z głównych headlinerów był zespół Nick Up. I tutaj splotło się wiele czynników, no bo po pierwsze taka bardzo zaangażowana politycznie, buntownicza twórczość irlandzkiego trio zdecydowanie sprawdza się na żywo, tym bardziej, że z jednej strony jest ten aspekt, powiedziałbym, intelektualny, jest bardzo dużo w tym buntu i wręcz jakiegoś takiego prowokatorskiego zacięcia. Z drugiej strony to jest muzyka, która odwołuje się też do wzorców rejwowych, tanecznych i można się przy niej bardzo dobrze bawić, także no zdecydowanie jest to taka petarda. A zespół wydał rok przed OFF Festiwalem film, który nazywa się po prostu Nick Up, który jest taką fikcyjną biografią opartą na doświadczeniach grupy, no ale też jest element fikcyjny i pojawiają się tak uznani artyści, aktorzy w tej produkcji jak Michael Fassbender, Adam Best czy Simon Kirby. Więc ten irlandzki pierwiastek jest tam mocno zaznaczony. W każdym razie ten film narobił sporo zamieszania, między innymi w związku z tym, że został zbojkotowany, czy nawet zabroniono jego wyświetlania w Izraelu w związku z zaangażowaniem Nick Up w sprawę palestyńską. Akurat kiedy Nick Up występował w Polsce, to gdzieś trwało takie tournée tej produkcji po Europie, bo jest to raczej film festiwalowy. No i rzeczywiście zostali po królewsku Irlandczycy przywitani. No w tym roku wydali nową płytę, jak słychać, bardzo udaną. Kontynuują to, co udało im się uzyskać na dotychczasowych wydawnictwach, czy tak naprawdę na dotychczasowym wydawnictwie, bo Nick Up miał wcześniej na koncie tylko długo grającą płytę studyjną. Ich debiut to był mixtape. No i łączą acid house, trip hop, dubstep, rave, psychodelię, prowokacje, mrok, irlandzkie teksty. To wszystko bardzo dobrze brzmi. Skoro jesteśmy przy OFF Festiwalu, to tegoroczna odsłona imprezy zapowiada się bardzo ciekawie, bardzo obiecująco. Wśród ogłoszonych headlinerów mamy między innymi Emil and the Sniffers, Black Country New Road, Ella Sweatshirt, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, oczywiście najbardziej znany z grupy The Smiths, się pojawi, LCD and Search for God, Death Heaven, Ein Sturz and the Neubauten, to jest wierzchołek góry lodowej, ale jak słychać, są artyści z bardzo różnych światów. Jest też Young Lean i Bloody, także tradycyjnie entuzjaści niezależnej muzyki bardzo różnego autoramentu będą chcieli wybrać się
do Katowic. Zespół Flaming Lips wykona podczas OFF Festiwalu płytę Yoshimi Battles The Pink Robots. Natomiast my wrócimy do innego z wydawnictw, konkretnie do utworu Bad Days. Na później na antenie Radia Opole zespół Death Heaven.

Cześć.

Myślę, że jednym z elementów, który wyróżnia Off Festival na tle innych muzycznych, letnich wydarzeń, zarówno tych bardziej niszowych, jak i tych głównego nurtu, jest dopuszczenie zespołów metalowych, bo jednak cięższe granie nie zawsze idzie w parze z wydarzeniem, które ma przyciągnąć publiczność, która chce się latem pobawić. Jest jakieś takie mylne przeświadczenie, że jeżeli pojawi się coś, co z metalem się kojarzy, to od razu może rozbić spójność festiwalu i też zniechęcić uczestników do kupienia karnetów czy biletów. Szczęśliwie Off Festival od kilkunastu lat zaprasza metalowych artystów i to zawsze tych, którzy mają takie ciekawe, niesztampowe spojrzenie na gitarowe granie. Słuchaliśmy zespołu Death Heaven, który pojawi się w tym roku na Off Festivalu, będzie promował zeszłoroczny album, natomiast my wróciliśmy do Ordinary Corrupt Human Love, czyli płyty z 2018 roku. Skoro jesteśmy przy artystach metalowych i to też takich, którzy występowali na Off Festivalu, no to przypominam, że przed nami nowa płyta zespołu Blinded.

To był zespół Blinded 23, który w pewien sposób wyda płytę debiutancką, a tak naprawdę jako że Blinded 23 kontynuuje tradycję grupy Blinded, możemy mówić o kolejnym wydawnictwie tego trójmiejskiego zespołu. Płyta Deuterium Blinded 23 ukaże się w maju, dokładnie 23 maja. Na propos off festiwalu, to grupa występowała na tym wydarzeniu, grając wspólny koncert z zespołem Tides from Nebula. Nie chcę na siłę trzymać się off festiwalu, ale jako że Kneecap pojawił się i nowe wydawnictwo Irlandczyków na antenie Radia Opole, to trochę wróciłem do tego, co na offie było w zeszłym roku. Nawiązaliśmy do tego, co będzie w tym roku. No a teraz zupełnie nie planowałem offowych nawiązań, natomiast okazuje się, że z typa, której nowego singla posłuchamy, inspiruje się mocno Jamesem Blake'iem, Kim Gordon, Dave Grips, Tearsa czy Synami, a praktycznie wszyscy ci artyści gościli na Off Festiwalu, także wszystko nam się naturalnie łączy. Stypa to artystka, która jest związana z kolektywem Outpost, no ale też śpiewa i gra w shoegaze-owo-trip-hopowym zespole Spirit of the City, natomiast solowo chce tworzyć taki alternatywny rap z nawiązaniami do eksperymentalnej elektroniki i jeżeli chodzi o jej nadchodzący debiut, to będzie to wydawnictwo bardzo istotne, dlatego że bez obaw można powiedzieć, koncept, album, historia, która opowiada o zdrowiu psychicznym i dojrzewaniu po 30. Najnowszy singiel, który to wydawnictwo zwiastuje, nazywa się Obce Domy i Obcymi Domami. Kończymy dzisiejszą audiokrację. Dziękuję bardzo za program, który zrealizował Marcin Głowienkowski, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy rzecz jasna, żeby z nami zostać, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

goni mnie strach, że zobaczę za nimi ślad tego, przed czym uciekam. Chcę domy, zawsze są bliższe, ukryć się obce miasta bardziej znajome niż własne. Obce domy zawsze są bliższe, ukryć się obce miasta bardziej znajome niż własne kąty. Znikuje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce. Obce domy zawsze są bliższe, ukryć się obce miasta bardziej znajome niż własne. Obce domy zawsze są bliższe, ukryć się obce miasta bardziej znajome niż własne kąty. Bo w każdym z nich kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce. Bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Bo w każdym z nich kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce. Bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historia zataczę koło w koło, w koło, w koło, w koło. Wybieram drogę, drugie siebie znowu nie stworzę. Kiedy przyjdzie w końcu ten moment, że wyciszę opowieści rodowe. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historia zataczę koło, w koło, w koło, w koło, w koło.

0: I oczywiście zaczynamy naszą rozmowę dotyczącą finalistów 32. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej od spektaklu opolskiego, czyli Jaszczuruni Marty Guśniowskiej w reżyserii Marka Zakosteleckiego z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. O tym przedstawieniu, a za chwilę o wszystkich innych, powie nam Dominik Gac, teatrolog, krytyk teatralny i muzyczny, redaktor miesięcznika Teatr.
1: Jaszczurunia Marty Guśniowskiej w reżyserii Marka Zakosteleckiego to jeden z tych radosnych przypadków, w których teatr lalkowy nie unika lalek, a przy okazji opowiada ciekawą i dość uniwersalną historię. Zresztą takie historie są z reguły specjalnością Marty Guśniowskiej jako dramatopisarki, więc jest to ta pozycja w gronie finalistów, która w pewnym sensie reprezentuje teatr lalkowy, aczkolwiek nie tylko taki teatr z Opola doceniła komisja artystyczna, ponieważ w finale znalazł się też spektakl Bibuła w Tapczanie na podstawie książki Michała Rusinka, którą zaadaptował i wyreżyserował Michał Derlatka w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku.
0: No dobrze, to może po kolei teraz, spoglądając na listę, Bibuła w Tapczanie Michała Rusinka w adaptacji i reżyserii Michała Derlatki z Teatru Miniatura w Gdańsku. Czym pana ten spektakl ujął jako przewodniczącego jury?
1: To jest bardzo zgrabnie opowiedziana, dość karkołomna historia, no bo jak mówić współczesnym dzieciakom o solidarności, tak żeby ich nie zanudzić, i o PRL-u, tak żeby jakkolwiek potrafili sobie wyobrazić tę odległą już bardzo od ich doświadczenia rzeczywistość. No a artyści Teatru Miniatura w Gdańsku znaleźli na to sposób, wykorzystując przy tym bardzo niewiele środków formalnych, stawiając na pomysłowość, wyobraźnię, i to też jest przykład tego, jak lalki mogą skutecznie pomagać w transferze opowieści.
0: Kolejny spektakl Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty Pawła Demirskiego w reżyserii Pameli Leończyk z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Proszę o parę słów na temat tego spektaklu.
1: To jest szczególny przypadek, ponieważ ta sztuka Pawła Demirskiego została w tym samym teatrze wyreżyserowana lat już wiele wcześniej przez Monikę Strzępkę. To był jeden z pierwszych tak głośnych spektakli tego słynnego później w całym kraju duetu twórców teatralnych. Pamela Leończyk wraca do tekstu, który powstał właściwie na zamówienie, można tak powiedzieć, sceny w Wałbrzychu i odnosił się jakoś do tamtejszych realiów, czyli trudów rzeczywistości po transformacji ustrojowej, które to trudy w Wałbrzychu były szczególnie wyraźne i dawały się we znaki mieszkańcom, ale reżyserka z zupełnie innego, kolejnego już pokolenia próbuje ten tekst zaktualizować, dostosować do tego, co dzisiaj zajmuje ewentualnych poszkodowanych, czy też tych, którzy w tym długim cieniu transformacji jeszcze żyją. Myślę, że komisja artystyczna przede wszystkim doceniła, poza walorami artystycznymi tego spektaklu, tę próbę dialogu z tekstem, który wydawał się, co po niektórym może jednorazowy, a okazał się znacznie bardziej uniwersalny.
0: Kobieta samotna Natalii Fiodorczuk i Anny Smolar w reżyserii Anny Smolar to przedstawienie z Teatru Powszechnego w Warszawie.
1: Tak, to jest jedno z głośniejszych przedstawień ubiegłego już sezonu. Konkurs na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej działa tak, że każda jego edycja łączy ze sobą spektakle z poprzedniego i trwającego sezonu. Tak to działa na zakładkę, a Kobieta Samotna to przedstawienie, które już zdążyło zebrać wiele nagród, objeździć festiwale. To jest opowieść inspirowana filmem Agnieszki Holland pod tym samym tytułem, ale na jego podstawie, czy też wychodząc od niego, Natalia Fiodorczuk i Anna Smolar napisały zupełnie odrębną sztukę teatralną. To opowieść o trudach wychowywania dziecka w dzisiejszej Polsce przez tytułową samotną matkę, i jest to, cóż, no to jest znakomite przedstawienie. Nieprzypadkowo Anna Smolar otrzymała za jego reżyserię nagrodę imienia Konrada Swinarskiego. Tak, myślę, że to jest jeden z ewentualnie mniej kontrowersyjnych wyborów naszej komisji w tym roku.
0: Przechodzimy do kolejnego przedstawienia. Kaufman, podwójne wiązanie Moniki Muskały i Janusza Margańskiego w reżyserii Katarzyny Kalwat z Nowego Teatru w Warszawie.
1: To też gratka dla miłośników wielkich ról, ponieważ tutaj tytułową rolę gra wspaniale Maja Ostaszewska, ale jest to też intrygujące przedstawienie o tym, jak w formujemy biografię, z czego się składamy i jakie mamy możliwości wyboru tego, czym czy kim jesteśmy, to znaczy ile bierzemy od rodziców, ile bierzemy od otoczenia, czy możemy tutaj o czymkolwiek decydować, czy jesteśmy tylko poddawani jakimś siłom, które na nas wpływają skądinąd. Katarzyna Kalwat już wielokrotnie reżyserowała przedstawienia w Nowym Teatrze w Warszawie, jest jakoś z tą sceną związana. Mam poczucie, że to jest jej najlepsza realizacja w tym miejscu.
0: Magiczna rana Doroty Masłowskiej w adaptacji Radosława Maciąga i Konrada Hetela w reżyserii Radosława Maciąga z Teatru Studio w Warszawie.
1: Z tej pozycji jestem szczególnie ucieszony. To jedno z moich ulubionych przedstawień i też dowód na to, że istotnym elementem warsztatu twórców scenariuszy są umiejętności adaptatorskie. To jest znakomita adaptacja niełatwej książki Doroty Masłowskiej, którą w teatrze pokazywano już także w Krakowie w dwóch innych wystawieniach. I mam poczucie, że tylko to warszawskie się udało, ponieważ Radosław Maciąg i Konrad Hetel odnaleźli klucz do tego zbioru opowiadań, czy też powieści, bo pisarka nazywa to i tak, czyli do magicznej rany. To jest poza tym, że to jest świetna adaptacja, to jest też bardzo atrakcyjne przedstawienie, które opowiada o, nie, o dość uniwersalnej, chociaż surrealistycznej podróży przez zaświaty, a przy okazji mówi nam, jak to zwykle u Masłowskiej bywa, coś ciekawego na temat tego, w jakim miejscu jesteśmy jako społeczeństwo.
0: Mireczek Aleksandry Zbroi w adaptacji reżyserii Krzysztofa Popiołka z Teatru Jaracza w Olsztynie. Kolejny spektakl.
1: Tak, to jest jedno z bardziej kameralnych przedstawień, ale z bardzo trudnym i wymagającym emocjonalnie tematem, ponieważ reportaż Aleksandry Zbroi oparty na jej autobiograficznych doświadczeniach opowiada o byciu dorosłym dzieckiem alkoholika. W tym wypadku jest to opowieść o wychowywaniu się czy mieszkaniu w domu, w którym mieszka także ojciec, uzależniony od alkoholu. To, co udało się twórcom spektaklu z Olsztyna, to uniknięcie nadmiernego patosu i moralizatorstwa. To jest faktycznie trudna i przejmująca historia, ale opowiedziana z jakimś poszanowaniem realizmu w rozumieniu złożoności tych emocji, które odczuwa i bohaterka, i jej ojciec, świetnie portretowany w tym przedstawieniu.
0: Kolejny spektakl, Nauka pływania Magdaleny Drab w reżyserii Ewy Rysowej z Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku.
1: I tutaj też trudny temat, chyba takie cieszyły się największą popularnością, bo jest to opowieść o starzeniu się, o odchodzeniu, a mówiąc mniej eufemistycznie, po prostu o umieraniu nas samych i naszych bliskich. Bardzo przejmująca, wzruszająca opowieść, również dlatego, że Ewa Rysowa skompletowała obsadę, w której prym wiodą nieco już starsze aktorki, wspaniale odnajdujące się w tej opowieści, między innymi o tym, jak nasze ciało zaczyna nas zawodzić, jak my w tym dziwnym świecie, który staje się coraz mniej dostępny, próbujemy jeszcze ocalić to, co robiliśmy w życiu wcześniej, co nadawało mu sens albo jakiś wyjątkowy smak. Myślę, że to jest jeden z bardziej poruszających tytułów na tej liście.
0: Tutaj wydaje mi się, że będzie już mniej poważnie. Paprykarz Szczeciński Michała Kmiecika w reżyserii Marcina Libera z Teatru Współczesnego w Szczecinie. Widziałam fotografię z tego spektaklu. Człowiek przebrany za puszkę z paprykarzem trzyma test ciążowy.
1: Co więcej, myślę, że możemy to zdradzić. Ciąża kończy się narodzinami Pasztetu Podlaskiego, co jest pewnym zaskoczeniem dla wszystkich paprykarzy obecnych na scenie. Jest to oczywiście charakterystycznym dla Michała Kmieciku, to znaczy absurdalnym i brawurowym stylu opowiedziana historia lokalna, bo jest to przedstawienie z Teatru Współczesnego w Szczecinie, ale tak naprawdę jest bardzo uniwersalna historia. Ja bym nawet powiedział, choć to ryzykowne, jest to dość poważna opowieść o kryzysie egzystencjalnym, który próbujemy ograć śpiewając coraz to zabawniejsze i świetnie wykonane piosenki. Dość powiedzieć, że w takim korowodzie skojarzeń, który przewala się przez scenę Teatru w Szczecinie, znajdziemy i Davida Lyncha z kultowym Twin Peaks, ale też polemikę z bardzo ostatnio powszechną modą rapowania na scenie. Więc w Szczecinie rapują i źle to robią, ale robią to w sposób celowy, z premedytacją. Bardzo zabawne i bardzo radosne przedstawienie, mimo że w swoim rdzeniu, ośmielam się powiedzieć, głęboko smutne i dojmujące.
0: Dominik Gac, przewodniczący kapituły wybierającej finalistów konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, jest, przypomnę, naszym gościem. Powracamy do tej rozmowy za chwilę.
2: Głos kultury w cyfrowym świecie. Radio Opole 2.

0: Włącz kulturę. Włącz Radio Opole 2.
1: Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o finalistach 32. konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Rozmawiamy z przewodniczącym kapituły konkursowej, którym jest Dominik Gatz. Kolejny spektakl, Piramida Zwierząt, Mateusza Górniaka w reżyserii Michała Borczucha z Narodowego Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.
2: To jest opowieść o tyle interesująca, że Mateusz Górniak to myślę, że taki głos pokolenia w nowej polskiej prozie, bardzo istotna postać. I tutaj napisał dramat, który opowiada o tak zwanej kowalni, czyli legendarnej pracowni artystycznej, z której wyszli czołowi przedstawiciele polskiej sztuki krytycznej. To także jest trochę jak Diamenty opowieść o tym, co się działo w Polsce po transformacji, ale z zupełnie innej perspektywy, takiej bardzo hermetycznej, wsobnej, artystów sztuk wizualnych. Główną bohaterką jest tutaj Katarzyna Kozyra, wspaniale grana przez Magdalenę Zawadzką. Michał Borczuch jest znany z tego, że potrafi reżyserować przedstawienia długie i to też jest taki przypadek, ale jest to jednocześnie przedstawienie niezwykle hipnotyczne i dające mnóstwo przyjemności takiej czysto teatralnej. Dzieje się tu bardzo wiele dobrego, jeśli chodzi o scenografię, światło, muzykę. Wszystko razem pozwala przenieść się do tej artystycznej pracowni i zderzyć się tam z wieloma nieoczywistymi pytaniami, ale obawianie ich tutaj byłoby chyba ujmowaniem czegoś temu doświadczeniu. To jeden z tych spektakli, które trzeba zobaczyć i wyrobić sobie własne zdanie, ponieważ był to tytuł, możemy myślę zdradzić to słuchaczom, który na obradach komisji wywoływał bardzo ożywioną dyskusję.
1: Kolejny spektakl, Protest Kielecki. Do kogo należą Kielce? Julii Nowak i Jakuba Skrzywanka w reżyserii Jakuba Skrzywanka z Teatru Stefana Żeromskiego w Kielcach.
2: To jest z kolei jedno z najlepszych, mam poczucie, przedstawień Jakuba Skrzywanka, w którym znaleźć można to wszystko, z czego reżyser zasłynął, czyli kontrowersyjny, a jednocześnie aktualny temat, taki rodzaj interwencyjnej sztuki. Jest to opowieść o przejmowaniu majątków, konkretnie w Kielcach, co nie jest bez znaczenia i ma taki lokalny, dodatkowy kontekst, ponieważ Teatr Kielecki imienia Stefana Żeromskiego niedawno przechodził remont, już jest wspaniale wyremontowanym obiektem, ale w trakcie tych prac pojawiały się pewne kontrowersje dotyczące własności budynków i te kontrowersje w tym przedstawieniu także są stematyzowane, ale poza tym mamy zupełnie współczesną opowieść o zjawisku zwanym fliperstwem. Mamy też sięgnięcie w historię do tuż powojennych czasów i tego, co się działo z mieniem pożydowskim. I wreszcie po raz kolejny, trzeci już w tej wyliczance, mamy rzut oka na transformację i prywatyzację budynków, która się dokonała w bardzo podejrzanych okolicznościach na początku lat 90.
1: Kolejna propozycja, Olga Tokarczuk. Prowadź swój pług przez kości umarłych w adaptacji Sandry Schwartz i w reżyserii

0: do adaptowania, bo no cóż, mamy tutaj klasyczną kryminalną zagadkę, która się może w mniej klasyczny sposób rozwiązuje, ale pozwala uruchomić taki silnik, który widza przykuwa i angażuje. Więc to jest największa przyjemność z tego przedstawienia, chyba dla tych, którzy tej słynnej już powieści Olgi Tokarczuk nie czytali, ale jest to też jeszcze jeden przykład świetnej adaptacji. W tym wypadku odpowiada za nią znana dramatopisarka Sandra Schwarz.
1: Strach zżera duszę Huberta Sulimy, z kolei w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego. To spektakl z Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Czego tutaj możemy się spodziewać?
0: To jest zupełnie niesłychana historia, chociaż bardzo charakterystyczna dla prac duetu Piaskowski-Sulima, ponieważ punktem wyjścia jest znany film pod tym samym tytułem Fassbindera, ale historia jest zupełnie autonomiczna i o tym, co tu i teraz, to znaczy akcja dzieje się we współczesności, w Katowicach właśnie, i obserwujemy związek między przybyłą tutaj w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę Ukrainką, bizneswoman, i zatrudnioną przez nią już na miejscu Polką mieszkającą w Katowicach. Jest to przewrotna historia, bardzo zabawna, ponieważ ci artyści jak mało którzy potrafią operować komizmem, a jednocześnie wzruszająca i zderzająca nas z narastającymi problemami na linii ukraińskiej emigracji, a polskiej większości, która ich tutaj w Polsce przyjmuje i która odnosi się w rozmaity sposób do gości. I teatr ten temat podejmuje dość ostrożnie, ale da się zauważyć taki nurt, który próbuje się jakoś zmierzyć z tym niełatwym zagadnieniem, i to jest zdecydowanie jeden z lepszych, a może i najlepszy przykład takiego mierzenia się, jaki ja w teatrze widziałem.
1: Czyli bardzo aktualne problemy. Kolejne przedstawienie Trzask Prask Mateusza Górniaka w adaptacji Wery Makowskiej w reżyserii Krzysztofa Zyguckiego z Teatru Rozmaitości w Warszawie.
0: Tak, więc po raz kolejny Mateusz Górniak, ale tym razem jako po prostu autor prozy, następnie zaadaptowanej. To jest przykład tego, co ciekawe w najmłodszym pokoleniu artystów. Krzysztof Zygucki to młody reżyser, Trzask Prask to jego pierwszy duży spektakl, od razu na prestiżowej scenie. To jest taka surrealna, dość fantastyczna w szczegółach i w ogóle opowieść o rozmaitych podróżach przez współczesną Polskę, która w jakichś takich halucynacyjno-narkotykowych przedstawiona jest barwach, ale nie ma to wiele wspólnego z eskapizmem, jest raczej takim oddaniem głosu współczesnemu pokoleniu. Myślę, że jeśli ktoś chciałby posłuchać czy próbować zrozumieć tego, jak widzi rzeczywistość, jak widzą rzeczywistość dzisiejsi młodzi Polacy, to Trzask Prask byłby dobrym sposobem na zdobycie takiej wiedzy.
1: Kolejny spektakl, Wichrowe Wzgórza, Love to Die, autorstwa i w reżyserii Klaudii Hartung Wójciak z Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
0: To jest z kolei opowieść, która oczywiście, wiadomo to od tytułu do słynnej powieści, zekranizowanej niedawno również głośnym filmem, ale jest to jednocześnie osobna, autonomiczna opowieść, która rozgrywa się na takim bardzo intrygującym napięciu między tym, co wydaje nam się prawdziwe. Artyści uruchamiają tam swoją prywatność, aktorzy występują pod własnymi imionami, mówi się także o ich nazwiskach, ale bardzo szybko orientujemy się, że ta historia jest fikcyjna i dzieją się tutaj rzeczy z tych raczej niestworzonych, ale poza taką dramaturgicznie intrygującą pułapką na widza, jest tutaj też bardzo wiele teatralnego piękna. Jest to jedno z najładniej zaświeconych przedstawień, jakie widziałem w ostatnich sezonach w polskim teatrze. Jedno z najbardziej też konsekwentnie poprowadzonych wizualnie. To wielka przyjemność oglądanie tego spektaklu. A przy tym jest to też bardzo sprytna i bardzo ironiczna i wesoła gra z konwencjami, także z tymi konwencjami romansu, które uruchamiają się, jak tylko pomyślimy o Wichrowych Wzgórzach.
1: I ostatni spektakl na tej długiej, liczącej 16 przedstawień liście, Zamknij oczy, Nel, w pustyni i w puszczy, epilog Piotra Domalewskiego w reżyserii Piotra Domalewskiego.

0: Polskiego z Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
1: To jest z kolei historia ciekawa również dlatego, że Piotr Domalewski, który występował w teatrze, ale jako aktor, jest znany przede wszystkim jako reżyser filmowy. Ostatni głośny tytuł nagrodzony na festiwalu w Gdyni to oczywiście Ministranci, a to jest jego debiut teatralny w rozumieniu reżyserii, ale też dramatopisarstwa. To historia próbująca widza wzruszyć i poruszyć dość głęboko, ponieważ jest to opowieść o odchodzeniu i o opiece nad umierającym rodzicem, nad matką. Świetna rola Doroty Pomykały, która to matka, to nie jest, nie zdradzam tutaj zbyt wiele, w wyniku udaru nabiera przekonania, że jest bohaterką sienkiewiczowskiej powieści, konkretnie Nel. I żeby wejść z nią w jakikolwiek kontakt, trzeba przyjąć do wiadomości, że jest się również jakimś bohaterem z tej powieści, a którym to bohaterem, to już wskazuje właśnie postać grana przez Dorotę Pomykałę. I w takiej dziwnej atmosferze zawieszenia między tym, co prawdziwe, a tym, co udawane, spędzamy w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie kilka godzin, co dla jednych jest bardzo przejmujące i wzruszające, a dla innych nieco mniej, ale no tak to już chyba z teatrem, który próbuje nas zaczarować i jednocześnie dotknąć do żywego, bywa, że jesteśmy na to mniej lub bardziej podatni.
0: Dominik Gac, przewodniczący kapituły wybierającej finalistów konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, jest, przypomnę, naszym gościem. Powracamy do tej rozmowy za chwilę.

0: Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o finalistach 32. konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Rozmawiamy z przewodniczącym kapituły konkursowej, którym jest Dominik Gatz. Czy byliście zgodni, czy to były burzliwe dyskusje, jeśli chodzi o wyłonienie tych 16 spektakli?
1: Były bardzo burzliwe, zawsze są burzliwe. Myślę, że wielka wartość komisji artystycznej, w skład której wchodzi 7 krytyków i badaczy teatru z różnych pokoleń, że ta wartość polega na tym, że reprezentujemy zupełnie inne preferencje, mamy inne gusta, inne doświadczenia, co innego nas w teatrze interesuje najbardziej. Więc te obrady to jest zawsze fantastyczna okazja do zderzenia bardzo różnych perspektyw. Mamy też taką zasadę, że spory nie zostają rozstrzygnięte poprzez głosowanie, ale w wyniku bardzo długich dyskusji, czyli przekonujemy się nawzajem po to, żeby wypracować wspólny komunikat. Efekt tego jest taki, że na koniec obrad wszyscy są tak samo zadowoleni i niezadowoleni z ostatecznego werdyktu i wydaje mi się, że to jest najlepszy możliwy scenariusz takich obrad.
0: No to pana osobistym zdaniem te najważniejsze spektakle, które warto zobaczyć, na które warto pojechać, udać się w różne miejsca Polski.
1: Ach, no ja oczywiście zachęcam do obejrzenia wszystkich 16 spektakli, ponieważ żaden z nich nie jest w finale przypadkowo. Nie będę wskazywał faworytów, to już jest rola jury, które przychodzi teraz na nasze miejsce. My jako komisjanci mieliśmy do oceny i obejrzenia 124 przedstawienia. Teraz jurorzy zobaczą te 16, które wybraliśmy. I to oni wskażą te najlepsze i to, które mam nadzieję otrzyma Grand Prix, co wyjaśni się pod koniec czerwca.
0: To ja bym wróciła jeszcze do tego spektaklu z Opola, z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, do Jaszczuruni. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to jakby pan go przekonał, że warto zobaczyć to przedstawienie w Opolu?
1: Cóż, ja mam zawsze ogromną przyjemność, kiedy idę do teatru lalkowego i oglądam fantastycznie zrealizowane, piękne lalkowe przedstawienie. To jest ten przypadek. To wydaje się może takie oczywiste, ale właśnie w polskim życiu teatralnym nie jest. Bardzo często chodząc do teatrów lalkowych oglądamy tam przedstawienia łączące rozmaite estetyki, techniki, sposoby grania. Aktorzy najczęściej są w tak zwanym żywym planie. Lalki pojawiają się jako jeden ze środków wykorzystanych, a Jaszczurunia jest klasycznym spektaklem lalkowym, który przy okazji, bo przecież nie chodzi tylko o to, że wykorzystano tam lalki, ten spektakl opowiada bardzo ciekawą, zajmującą historię z dość pozytywnym, chociaż chyba utopijnym finałem, nie będę go tutaj zdradzał. Tytułowa Jaszczurunia przeżywa w każdym razie mnóstwo przygód i każda z tych kolejnych przygód jest bardziej interesująca niż poprzednia, więc jeśli ktoś lubi przygodowy teatr, a przy tym potrafi, czy przy tym docenia sprawność animacyjno-aktorską artystów, którzy te historie opowiadają, to powinien zobaczyć Jaszczurunię i to czym prędzej.
0: A jak pan postrzega w ogóle rolę takich nagród teatralnych albo nominacji do tych nagród? Czy one są ważną dla widzów, pana zdaniem, rekomendacją tego, co warto zobaczyć? Czy widzowie ufają właśnie takim nominacjom i później nagrodom?
1: Bardzo bym sobie życzył, żeby tak było, żeby nominacje i nagrody może nie spotykały się z jakimś bezgranicznym zaufaniem, ale prowokowały do tego, aby zweryfikować decyzje rozmaitych gremiów. Czy tak rzeczywiście jest, tego nie wiem, ponieważ o tym, jak reagują widzowie, wiedzą pewnie działy teatrów, te, które zajmują się liczeniem zajętych miejsc na widowni, na konkretnych tytułach. Same teatry na pewno bardzo się z nominacji i z nagród cieszą, sami artyści również. Konkurs, ogólnopolski konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej ma także tę misję, że on poza wskazywaniem widzom tego, co najciekawsze, to stara się także dbać o polską dramaturgię współczesną po prostu w jej wielu przejawach, to znaczy o autorów, którzy piszą zupełnie autonomiczne sztuki, ale także o tych, którzy dokonują adaptacji tekstów niedramatycznych, a więc mówiąc ogólnie o tych artystów, którzy zajmują się polską literaturą współczesną w teatrze, na scenie. Taka jest misja tego konkursu. Dowodem na to tak fakt, że Komisja Artystyczna przyznaje swoje nagrody, których ja nie mogę teraz zdradzić, one zostaną ujawnione na gali finałowej i są to nagrody przeznaczone właśnie dla osób piszących, czyli dla autorów tych sztuk, które oglądaliśmy i które wybraliśmy do finału.
0: Jeszcze na koniec takie pytanie, ono mnie bardzo ciekawi, jak pan postrzega obecność krytyki teatralnej w Polsce, bo jest pan redaktorem miesięcznika Teatr, gdzie bardzo profesjonalnie podchodzicie do tego zagadnienia, ale wydaje mi się, że jest mało przestrzeni na krytykę teatralną dzisiaj w polskiej prasie czy internecie. Taką profesjonalną.
1: To racja. W prasie tak zwanej ogólnopolskiej, w tygodnikach opinii, gdzie kiedyś krytyka miała swój dom, jest tego miejsca coraz mniej. Nie dotyczy to wyłącznie krytyki teatralnej, ale krytyki filmowej, muzycznej. Chyba ta literacka ma się względnie najlepiej, ale i ona traci, tak po prostu działy kultura tracą miejsce na łamach. Trudno tutaj dociekać w krótkiej rozmowie przyczyn tego zjawiska, one są pewnie złożone. Istnieją w Polsce na całe szczęście media branżowe, miesięcznik Teatr jest jednym z przykładów, ale jest też portal teatralny.pl, jest pismo Didaskalia, obecne teraz już tylko wirtualnie, nie papierowo, jest też kwartalnik Nietakt, miesięcznik Dialog, który koncentruje się głównie na dramaturgii, ale czasami o tym, co na scenach także opowiada, przy czym też wprowadza szersze konteksty, więc ja myślę, że to życie takiej krytyki teatralnej, mimo że na dość ograniczonym obszarze, to nie jest znowu takie mikre. Chyba lepiej sobie radzi teatr z opisywaniem samego siebie niż film. Zaryzykowałbym takie twierdzenie. No a poza tymi mediami branżowymi czy fachowymi istnieje jeszcze przecież blogosfera, czy też cała przestrzeń w internecie, gdzie krytyka może nie trzyma tak wysokiego poziomu merytorycznego, ale na pewno jest bardzo żywa. Osób piszących jest wiele. Myślę, że można jednocześnie pomstować. Rozumiem tych, którzy narzekają na niski poziom takiej krytyki, ale też rozumiem tych, którzy cieszą się z tego, że są ludzie, którzy mają ochotę teatr opisywać. Są też potem tacy, którzy mają ochotę wchodzić z tymi opisami w dyskusję. Patrząc też na to, jak wielu widzów chodzi po prostu do teatrów, to warto by chyba pomyśleć tak optymistycznie, że teatr nie ma się w Polsce źle, a skoro są ludzie, których teatr interesuje, to można też domniemywać, że część z nich chciałaby o teatrze poczytać i tutaj jest miejsce dla krytyków, którzy powinni też szukać odpowiednich języków do tego, aby o tym teatrze opowiadać. Istnieje też takie medium jak podcast o teatrze, istnieją stacje radiowe, choćby ta, w której mam przyjemność teraz się wypowiadać, ale zdarza mi się też odwiedzać program Drugi Polskiego Radia, w którym opowiadam o teatrze, w związku z tym tych miejsc jednak trochę jest. Teatr jest wciąż istotnym głosem w debacie publicznej i chyba nieprędko przestanie nim być. Natomiast to jest taka perspektywa, że szklanka jest do połowy pełna, ale równie dobrze mógłbym zaprezentować perspektywę pod tytułem do połowy pusta. Byłoby to jednak bardziej przygnębiające, a okazja do zaprezentowania finalistów ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej jakoś tak nastraja optymistycznie, więc ja chciałbym uderzać w te pozytywne tony.
0: Dlatego bardzo dziękuję właśnie za takie optymistyczne zakończenie i za zrelacjonowanie tych wszystkich spektakli. Mam nadzieję, że to będzie zachęcające, żeby spektakl odwiedzać. Bardzo serdecznie dziękuję. To był Dominik Gatz, teatrolog, krytyk teatralny i muzyczny, redaktor miesięcznika Teatr, który przewodniczył kapitule konkursowej wyłaniającej finalistów ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Zwycięzców poznamy podczas uroczystości 29 czerwca. Odbędzie się ona w siedzibie Instytutu Teatralnego na warszawskim Jazdowie.

ludziom, którzy byle potknąć się i rozłożyć, tak by się wtulić i rozmawiać w tej pozycji z ludźmi. Jeszcze 5 minutek. Klinika

0: Dziś w programie sporo o teatrze. Justyna Czarnota, dyrektorka Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, teatrolożka i pedagogzka teatru, jest naszym gościem. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w polskich teatrach, ale będziemy też rozmawiać o tym, czym zajmuje się w ogóle Instytut Teatralny. To jest bardzo ciekawe dla mnie, żebyś wyjaśniła też, jaką sprawujecie pieczę, opiekę nad tym, co my oglądamy w różnych miejscach Polski, w teatrach instytucjonalnych?
1: Tak naprawdę Instytut Teatralny jest jednostką, która pośredniczy pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a teatrami nie tylko instytucjonalnymi, ale także niezależnymi, czy w ogóle środowiskiem teatralnym w Polsce. Instytut powstał 23 lata temu i ma kilka filarów. Pierwszym takim, który był u podstawy założenia Instytutu, była pracownia dokumentacji teatru, która była przedłużeniem pracowni ZASP-u, czyli wszystkie materiały o artystach teatru trafiały właśnie najpierw do ZASP-u, a potem do nas. Nadal tak się dzieje. Do Instytutu są przesyłane materiały z różnych miejsc, jest bardzo duże archiwum teatralne. Mamy również archiwalia oddawane nam na przykład w depozyt, a czasem w darowiznę przez indywidualne osoby artystyczne. No i to jest taka jedna część. Upubliczniamy te dane. W dużej mierze są to też takie materiały, z których korzystają badacze teatru. Tak naprawdę to jest duża część naszej działalności, ponieważ oprócz pracowni mamy czytelnię, z której można skorzystać, mamy wspaniały zasób książkowy i również księgarnię, tak naprawdę jedyną w Polsce teatrologiczną księgarnię, która zbiera wszystkie książki, które się ukazują i są poświęcone teatrowi czy szerzej kulturze. Drugą częścią naszej działalności jest taka część, z którą może tutaj Państwu w Opolu się bardziej kojarzymy, ponieważ współorganizujemy i jesteśmy odpowiedzialni za programy, duże programy, głównie grantowe, czy konkursy. Jednym z takich konkursów jest Klasyka Żywa, której finał w postaci opolskich konfrontacji teatralnych co roku od 11 lat odbywa się w Opolu. Ale też takie inicjatywy, z których mogą nas Państwo kojarzyć, to na przykład konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, do którego zgłaszają się spektakle oparte na nowych tekstach, ale na przykład Teatr Polska, to szczególnie ci z Państwa, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach, w których są domy kultury, mogą obejrzeć w ramach tego programu spektakle z całej Polski, czy Lato w Teatrze, taki projekt na dwutygodniowe warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, które przez wiele lat odbywał się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, ale także jedna z fundacji w Nysie prowadziła na Opolszczyźnie warsztaty. Można zobaczyć na stronach tych programów, co dla Państwa przygotowaliśmy w tym roku. Więc to są takie dwie ważne rzeczy, bo oprócz tego Instytut realizuje całą serię drobniejszych, czy może właśnie równie poważnych działań. Wspieramy środowiska osób, takie środowiska wielokulturowe, teatralne. Wspieramy grupy zajmujące się krytyką teatralną, dramaturgią i dramatopisaniem, pedagogiką teatru. Jeździmy z namiotem cyrkowym po Polsce. No, bardzo wiele różnych segmentów działań ma Instytut Teatralny. Mamy też również salę teatralną, którą udostępniamy na potrzeby środowiska, które chce zaprezentować swoje spektakle w Warszawie. Może to jest dla tych z Państwa, którzy mieliby na to ochotę, taka okazja, żeby zobaczyć, jak ten program wygląda. Nazywa się on Otwarta Scena Instytutu Teatralnego i właśnie niedługo będziemy ogłaszać kolejny nabór.
0: Czy z Twojej perspektywy zarządzania Instytutem Teatralnym można zauważyć, jakie ośrodki w Polsce, jakie teatry prężnie działają, gdzie się dużo dzieje ważnych rzeczy?
1: Na pewno jest tak, że to się zmienia. Co roku obserwujemy, jak ta mapa się kształtuje. Często jest też tak, że takie zainteresowanie danym ośrodkiem jest związane ze zmianą dyrekcji gdzieś. Na przykład od niedawna oczy teatralnego świata naszego w Polsce zwrócone są ku Olsztynowi, gdzie Paweł Dobrowolski objął dyrekcję i myślę, że udaje mu się rzeczywiście przygotować takie spektakle, które no jakoś wchodzą i z jednej strony w taki kontakt z lokalną społecznością, ale też są interesujące dla takiego życia po prostu polskiego. Wydaje mi się, że tutaj z Państwa regionu również takim teatrem, właśnie myślę o dwóch teatrach, jest Teatr w Jeleniej Górze, Teatr Norwida, gdzie Kasia Sołtys została nową dyrektorką i na przykład ta premiera, która odbyła się w zeszłym tygodniu, czyli Schronisko, które przestało istnieć, zauważyłam, że jest bardzo dobrze przyjmowana w Warszawie, promowana i też tak z ciekawością środowisko patrzy na to, w jakim kierunku Teatr Norwida, właściwie nieobecny na teatralnej mapie Polski, będzie się rozwijał. No, w Jeleniej Górze również w drugim teatrze jest nowy dyrektor Andrzej Bartnikowski. Na pewno taką dużą zmianą eksperymentalną bardzo jest zmiana dyrekcji we Wrocławskim Teatrze Polskim, gdzie od niedawna jest Michał Zadara, który eksperymentuje. Może państwo też wiecie, że próbuje wykorzystywać Skruma do działań teatralnych, do planowania repertuaru.
0: Skruma?
1: Tak, taką właśnie metodę zwinnego zarządzania. Więc no, wydaje się, że to są po prostu jakieś
0: Możesz
1: nowe rzeczy.
0: Możesz więcej wyjaśnić? Ja pierwszy raz słyszę to słowo.
1: Zwinne zarządzanie jest taką metodologią, która przeszła od zespołów projektowych w informatyce tak naprawdę, czy w jakimś takim zarządzaniu danymi, bazami, w ogóle w korporacjach. I prawdę powiedziawszy, nie do końca wiem, jak to się działa konkretnie w teatrach, ale taką chyba najważniejszą rzeczą jest budowanie bardzo mobilnych zespołów projektowych, które nieustannie się ze sobą porozumiewają, wypracowując tak naprawdę takie sposoby orientacji na cel, może bardziej, którym jest też proces, a nie tylko wyprodukowanie stricte spektaklu. Ja sobie to tak wyobrażam i tak to rozumiem, ale może więcej mógłby na ten temat już powiedzieć konkretnie Michał Zadara. Ale to jest taka, myślę, że z ciekawością ten świat teatralny patrzy na to, co właśnie tam się dzieje. Z dużym zainteresowaniem został przyjęty spektakl wyprodukowany przez Wojtka Ziemilskiego, właśnie poświęcony repertuarowi, zbierający cytaty ze wszystkich premier Teatru Polskiego, które do tej pory się odbyły w historii. To myślę, że to jest takie po prostu zajmujące jako propozycja. No pewnie też środowisko teatralne czeka na to, jaki będzie głos Konrada Dworakowskiego, nowego dyrektora w Opolu. Myślę też, że bardzo wysoko na tej teatralnej mapie jest Teatr Kochanowskiego, który wydaje się ważnym teatrem i też moją uwagę osobiście zwraca to, jak dużo zagranicznych reżyserów u was pracuje, jak dużo jest koprodukcji. Myślę, że to doświadczenie dyrektora Norberta Rakowskiego rzeczywiście przekłada się na bardzo interesujący repertuar, który tutaj jest budowany. I wiem, że dyrektor zaprasza nie tylko zagranicznych twórców, ale też wielu polskich i rzeczywiście jest to taki teatr obecny. Jakoś też myślę teraz ważne są zmiany w teatrach narodowych, czyli w Teatrze Starym w Krakowie, gdzie Kuba Skrzywanek i Dorota Ignatiew rozpoczęli swoją kadencję. Wydaje mi się, że to jest ich drugi rok i też już kilka ciekawych premier mają za sobą. Kraków jest w ogóle takim ośrodkiem bardzo dynamicznie się rozwijającym. Również Teatr Słowackiego w ostatnich latach, Wesele czy Dziady Majkle Czeskiej były rzeczywiście takimi, no nie tylko te spektakle, ale to może jakoś też dobrze są znane również o polskiej publiczności. Teatr Narodowy w Warszawie pod nową dyrekcją Jana Klaty bardzo zwraca uwagę. Dużo się dyskutuje o nowej premierze, czyli przeniesieniu na scenę eseju Rebeki Solnit, Mężczyźni objaśniają mi świat. Standardowo, może to bardziej standardowo, ale też są takie punkty, które no właśnie w różnych momentach zwracają uwagę. Kuba Skrzywanek na przykład, który teraz jest, jak wspominałam, w Krakowie, wcześniej był po Annie Augustynowicz, a przed Michałem Buszewiczem w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. I to też jest taki teatr, który powiedziałabym, właściwie od wielu, wielu lat mocno stoi w takim obszarze zainteresowania. Teraz w ogóle każda z tych osób nadawała mu troszeczkę inny rytm. Myślę, że też bardzo dużo w świecie teatru odbywa się dyskusji dotyczących właśnie sposobu mianowania dyrektorów. Też dużo jest kłótni wokół tego, nieporozumień, zastanawiania się, na ile to są kwestie polityczne i jak tu organizatorzy organizują po prostu konkursy. Pewnie tym z państwu, którzy śledzą właśnie życie teatralne, znany jest przypadek Kielc, gdzie bardzo długo właśnie nie można było powołać dyrektora, ponieważ władze nie zgadzały się na objęcie przez Jacka Jabrzyka tego stanowiska, ale w tej chwili udało się uzyskać porozumienie ministerstwa z marszałkinią i Jacek Jabrzyk zostanie już niedługo oficjalnie dyrektorem. Innym takim tematem, który bardzo zwraca uwagę, to są nowe teatry, które powstają. Myślę nawet nie teatry, co może budynki teatralne, to jest bardziej precyzyjne sformułowanie. Wszyscy patrzymy na to, jak obok MSN-u w Warszawie, przed Pałacem Kultury, za chwilę wyrośnie TR Warszawa. Wielka dyskusja odbyła się wokół takich wizualizacji w nowego budynku Teatru Współczesnego, wspominanego już przeze mnie w Szczecinie. Jest duży remont Teatru Polskiego we Wrocławiu, no to zawsze jest takie i w Sosnowcu także będzie nowy budynek teatralny. Myślę, że to też zwraca uwagę, ponieważ wszyscy chcielibyśmy, żeby infrastruktura była jak najlepsza. Myślę, że też jak Państwo możecie sobie pomyśleć o tym, jak wyglądały jeszcze kilkanaście lat temu te dwa teatry u Państwa w miejscowości w Opolu, a jak wyglądają teraz, jak przyjemnie się do nich przychodzi, jak przyjemnie się w nich bywa, jak świetne wyposażenie mają, no to też się przekłada na taką jakość doznań teatralnych i artystycznych, więc może to jest taka bardziej perspektywa widzów i widzek, ale myślę, że też po prostu ważne.
0: Justyna Czernota, przypomnę, że dyrektorka Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie dzisiaj nam towarzyszy w Radiu Opole.

wiem. Co? Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilą.

jest w głowie, a przynajmniej nie tylko Marynko. Co zrobić, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką.

Radio Opole 2. Kultura w nowoczesnym brzmieniu.

0: potrzeby, twoim zdaniem, dzisiaj odpowiada teatr? Jakie są jego cele? I czy można mówić, że nastąpi jakaś zmiana wraz ze zmianą pokoleń, która zasiada na widowni, albo kiedy pojawiają się młodzi twórcy? Dlaczego chodzimy do teatru? Jak to postrzegasz?
1: No to jest właśnie takie wielkie zagadnienie, muszę powiedzieć, bo z jednej strony wydaje się, że teatr wciąż jest miejscem, które jest bardzo elitarne i że bardzo wiele osób chodzi dla teatru wciąż z prestiżu. Bo to jednak jest takie medium uważane za kulturę wyższą, bo dobrze bywać w teatrze. No też nie ukrywajmy, bilety do wielu teatrów instytucjonalnych są drogie, więc to też jest pewna taka no, potwierdzająca pozycję naszą społeczną. Właśnie czasem rozrywka, a czasem właśnie taka ambicja. I ja o tym mówię zawsze bardzo otwarcie, ponieważ wydaje mi się, że tak jest, pokazują to też badania. Ale to jest jedna część życia teatralnego. Bo gdyby popatrzeć na przykład na życie teatralne od strony tekstów teoretycznych albo badań kultury w pandemii, szczególnie teraz warto wspomnieć o takich badaniach wykonanych dla Narodowego Centrum Kultury przez Marka Krajewskiego, który pokazuje, że z dzisiejszej perspektywy ważne jest projektowanie wydarzeń, w których osoby mogą uczestniczyć, nie tylko oglądać tak biernie, ale też brać aktywnie udział, no to na przykład z takiej perspektywy teatr, który jest, nie wiem, bardziej na przykład improwizowany albo oparty na mniejszych scenach, na bezpośrednim kontakcie aktorów z publicznością, byłby takim rodzajem myślenia o kulturotwórczej po prostu, czy więziotwórczej wręcz misji. I mi się wydaje, że właśnie to są te dwie zasadnicze potrzeby na teraz, czy dwa cele, które teatry sobie stawiają i realizują. I też widać to i w teatrach instytucjonalnych, ale też widać to właśnie w różnych miejscach, że równie ważną częścią życia teatralnego są duże teatralne eventy, festiwale, nie wiem, właśnie pokazy w wielkich halach, zagraniczni goście, ale też bardzo małe projekty, które angażują młodych ludzi, angażują seniorów, w których raczej szukamy ze sobą kontaktu, jakiegoś sposobu powiedzenia tego, co myślimy na scenie, albo właśnie, nie wiem, teatru impro, czy różnych alternatywnych form, w których po prostu chcemy być razem.
0: To bardzo pokrzepiająco brzmiało właśnie o tej wspólnototwórczej roli teatru. Ja myślę, że taka istnieje pewnie od początku istnienia teatru, a jeśli chodzi o sam początek, to pewnie też, kiedy to się odrywa od rytuału, trudno byłoby dokładnie wskazać. Ale ciekawi mnie też, jak postrzegasz też sposób korzystania z tej kultury, co my wynosimy, czy to może być terapeutyczne, bo dzisiaj mi się wydaje, że jest dużo też takiego nurtu psychologizującego w teatrze. Publicystyka nawet chyba trochę schodzi na dalszy plan, tak, a psychologia wychodzi na pierwszy.
1: No myślę, że to jest też taka odpowiedź na to, co w ogóle obserwujemy w kulturze. Tak? Dużo się mówi o tej kulturze psychologicznej czy terapeutycznej. No teatr jest właściwie też takim medium, które tak naprawdę może szybko rezonować ze zmieniającą się rzeczywistością. Dzięki temu, że procesy produkcyjne są stosunkowo krótkie i oczywiście są zaplanowane premiery dużo wcześniej, ale tak naprawdę często reżyserzy zaczynają pracować nad daną premierą tak bardzo intensywnie dopiero w momencie, w którym rozpoczynają próby, czy tam przed próbami, no ale wiadomo, przygotowując się. I tak naprawdę są w stanie jakoś uwzględniać to, co dzieje się na bieżąco. Stąd tak dużo, nie wiem, komentowania, czy takich dużo różnych wrażliwości, które przechodzą do życia teatralnego. No jak porównujemy na przykład teatr z filmem, gdzie ten proces produkcji tak naprawdę trwa kilka lat i też angażuje bardzo wiele osób, no to myślę, że to są inne, zupełnie inne narzędzia. No jak myślę sobie na przykład, tak nawet jak patrzę na Opole, jak myślę o tych dwóch państwa ostatnich premierach w
0: Piana Dni. I
1: tak.
0: Każda praca hańbi.
1: I Każda praca hańbi. No to właśnie tak sobie myślę, że to są rzeczywiście takie dwa spektakle, które dobrze rezonują z tym, co powiedziałaś, prawda? Że właśnie Piana Dni, jakkolwiek myślę, podejmuje bardzo uniwersalne tematy właśnie miłości, końca miłości, jakiejś takiej kondycji artysty, który nieustannie próbuje zorientować się w świecie, który tworzy, no to dotyka takiej bardzo czułej strony naszego życia, mojego w każdym razie, jakoś tak miałam dużo refleksji po tym spektaklu, no a z kolei ten nurt, nie wiem na ile

0: terapeutyczne, ale w ogóle podejmowania wątków związanych z pracą, z wypaleniem, w ogóle z tym, że praca nas męczy, że chcielibyśmy mieć wszyscy lepsze życie, że słabo zarabiamy, zwłaszcza w kulturze to jest bardzo takie znaczące, no to myślę, że też jest czymś, co po prostu dotyka bardzo wiele osób na publiczności. I że teatr chce o tym mówić. Nie wiem, czy zawsze znajduje też sposoby, receptę, że tak powiem. Może teatr jest bardziej od wskazywania problemów, pokazywania nam, że możemy się z nimi zidentyfikować, niż od szukania rozwiązań i recept. Nie wiem, czy to jest jego słabością. Ja myślę, że też jest jego siłą, że możemy na to zwracać uwagę. Więc rzeczywiście chyba tak jest taki trend. Ale też prawdę powiedziawszy, uważam, że w Polsce powstaje tak wiele spektakli, że trudno powiedzieć, że jakoś na przykład tak w perspektywie, nie wiem, 3 sezonów widać jakiś wyrazisty trend, bo to, co na przykład wydaje się znaczące, że na przykład w jakimś momencie przeważają interpretacje, nie wiem, tekstów Fredry, bo na przykład mamy jakąś rocznicę, tak? Albo zaczynają się inspiracje wajdowskie, na przykład jak w tym roku, ponieważ jest rok Wajdy, albo myślimy, że właśnie pojawia się bardzo dużo tekstów współczesnej dramaturgii, albo na przykład, że na scenie pojawia się dużo reinterpretacji filmów, albo reportaży. To tak naprawdę są zjawiska, które już toczą się od bardzo wielu lat, po prostu w różnym nasileniu, w różnych proporcjach. Każdy też dyrektor jakoś sam sobie kształtuje to repertuar po prostu swojego teatru. Tak, myślę, że to jest bardzo... Nie jest łatwo tak objąć to po prostu. To jest tak żywa materia i tak wielowymiarowa. A jeszcze jak popatrzymy na to właśnie, że mamy dużo... Jak wiele mamy teatrów niezależnych. I to, ile jest poszukiwań właśnie lalkowych, cyrkowych, to po prostu no, jest takim świadectwem wielkiego bogactwa życia teatralnego w Polsce.
1: I mam nadzieję, że ta rozmowa też zachęci do odwiedzania teatrów. W ogóle w Polsce dzieje się bardzo dużo. Justyna Czernota, dyrektorka Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, teatrolożka, pedagogzka teatru, była gościem Radia Opole. Bardzo dziękuję.
0: To ja bardzo dziękuję. Zapraszam do teatru.

0: jeszcze muszę powiedzieć trochę też o tym konkursie na tą współczesną dramaturgię, bo my tutaj bardzo intensywnie śledzimy klasykę, która jest wystawiana podczas konfrontacji teatralnych od kilku lat, nie tylko klasyka polska, ale właśnie co się dzieje w tej współczesnej dramaturgii. To jest ciekawe.
1: Bardzo. Myślę, że we współczesnej dramaturgii warto wyróżnić takie dwa zasadnicze trendy. Pierwszym jest to, że po prostu powstaje bardzo dużo nowych dramatów. Konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, kiedy został powołany już ponad 30 lat temu, został powołany właśnie dlatego, że w ogóle nie było nowych propozycji dla teatrów, albo było ich na tyle mało, że warto było to stymulować. W tej chwili w każdym właściwie już w sezonie mamy około 140 zgłoszeń nowych spektakli. No i jak powiedziałam, ten pierwszy trend jest taki, że rzeczywiście to są spektakle oparte na tekstach, które powstają przed próbami, piszą je dramaturdzy, dramatopisarze w zaciszu swojego domu, często na zamówienie konkretnych teatrów, ale też jest w Polsce bardzo dużo konkursów, na które te teksty są odpowiedzią. I to jest jedna strona powstawania spektakli, zasilania tekstami konkursu, a drugą są spektakle, które powstają w procesie, gdzie tekst powstaje na scenie. I współautorami są często osoby występujące, również twórcy, reżyser, reżyserka czy dramaturg, dramatopisarka. No i z tego tak naprawdę w Polsce bierze się bardzo duża pula spektakli. Teraz mówię głównie o teatrze instytucjonalnym, bo głównie do tego teatru adresowany jest konkurs, też zgłasza się trochę teatrów niezależnych, ale takich, które mogą wielokrotnie zagrać ten spektakl, ponieważ tam zdaje się 10 wystawień musi być w sezonie, to jest naprawdę dużo, żeby komisja mogła te spektakle obejrzeć. I właśnie jesteśmy, drodzy Państwo, w momencie, w którym zaraz po majówce zostanie ogłoszona lista spektakli, które zakwalifikowały się do drugiego etapu tego konkursu, co oznacza, że 7-osobowa komisja obejrzała już wszystkie 140 spektakli zgłoszonych w tej edycji i wybierze z nich średnio około 15, które teraz będzie oglądać w maju i w czerwcu jury. Już Państwa zapraszam, w ostatnim tygodniu czerwca będziemy mieć oficjalną galę wręczenia nagród, która będzie transmitowana też w internecie, więc zapraszam do śledzenia i sprawdzenia, jak to wygląda.
0: Masz poczucie, że te konkursy ministerialne i na sztuki współczesne i na klasykę bardzo w znaczący sposób wspierają właśnie wystawianie spektakli w polskich teatrach, jakieś staranie się o poziom, o jakość, nie wiem, coś
1: takiego? Myślę, że raczej nagradzają tych, którzy starają się o jakość. Ponieważ oba te konkursy, myślę, że i klasyka, i na dramat współczesny, które powstawały z takiej potrzeby zapełnienia jakiegoś braku, obecnie funkcjonują w systemie, w którym oba te kierunki są naprawdę widoczne i rozpoznawalne. A to, co robi komisja czy jury, to jest pokazywanie, co z tego jest najciekawsze, najbardziej progresywne, najbardziej rozwojowe, najbardziej znaczące, jeżeli chodzi o wypowiedź.
0: Czyli pełni rolę takiej krytyki teatralnej.
1: Ja myślę, że w dużej mierze tak. Też komisje składają się z krytyków i krytyczek. Też oba te konkursy pełnią taką funkcję dostarczania w ogóle wysokojakościowych omówień spektakli. To nie jest bez znaczenia, bo jak Państwo wiecie, zasadniczo jest mało miejsca na krytykę w prasie, szczególnie w takich mediach lokalnych czy regionalnych, ale również i w ogólnopolskiej. Jeżeli nam na tym zależy, żeby mieć właśnie dobre omówienia, ciekawe teksty, no to też jako instytut czujemy się w obowiązku stymulować ten kierunek.
0: A jak wygląda scena tych polskich teatrów dziecięcych albo młodzieżowych? Jak się dzisiaj ten dialog z młodym widzem nawiązuje? To jest też ciekawe.
1: Bardzo. Dla mnie bardzo, bo też sama zajmuję się naukowo właśnie teatrem dla dzieci i młodzieży. W takim największym stopniu teatr dla dzieci i młodzieży w Polsce rozwija się w teatrach lalkowych. To jest pewien stereotyp, ale dobrze ugruntowany, że teatry lalkowe są skierowane do dzieci. Wiele z nich ma również ofertę dla dorosłych, ale zdecydowanie mniejszą niż dla dzieci. Raczej wokół tego jest zorganizowanych. W Polsce są 23 takie teatry i dwie sceny lalkowe, które funkcjonują przy teatrach dramatycznych w Radomiu i w Zielonej Górze. I bardzo dużo widocznych jest takich pewnych propozycji repertuarowych. Jak państwo przejrzycie to, co się dzieje w teatrach, to jest bardzo dużo inscenizacji lektur, klasycznych tekstów i takich klasycznych, po prostu dawno obecnych, jak Dzieci z Bullerbyn, albo Księga Dżungli, Królowa Śniegu, Kopciuszek, opowieść wigilijna, ale też takich tekstów, które niedawno zaczęły funkcjonować, jak na przykład 11 skarpet Justyny Bednarek, przepraszam, nie pamiętam całego tytułu w tej chwili, ale inscenizacja tego tekstu jest w bardzo wielu rzeczywiście teatrach. To jest jeden taki, myślę, czy dwa znaczące nurty. Do tego obserwujemy niewielką część, ale jednak zauważalną, różnych projektów bardziej eksperymentujących, które są wystawieniem picture booków, współczesnej literatury takiej po prostu również zagranicznej, wystawianej, nieobecnej w kanonie lektur. Często też teatr dla dzieci porusza jakieś trudne tematy, śmierci, wojny, takie tematy, które są rozwodu, które są dla dzieci znane i obecne, ale też dużo jest spektakli, które są bardzo zachowawcze, bardzo edukacyjne, bardzo moralizatorskie. To akurat nie jest taki nurt, który ja cenię, ale wiem, że jest potrzebny i obecny ze względu na pewne wymogi podstaw programowych. Jeżeli chodzi o teatr dla młodzieży, to nie ma go dużo, natomiast mogę z pewnym zadowoleniem powiedzieć, że wydaje mi się bardzo eksperymentujący i on się pojawia także w dramatycznych teatrach, na przykład POV, Masz 12 lat i PI, który jest teraz obecny również w repertuarze Teatru Kochanowskiego, jest też w bardzo wielu teatrach, to jest taki tekst, który opowiada o skomplikowaniu relacyjnym w życiu młodego człowieka, właśnie tego 12-latka, zarówno w takiej grupie przyjaciół w klasie szkolnej, jak i w relacji z rodzicami. Ale też jest dużo, czy więcej może, takich projektów, które na przykład są realizowane w klasach szkolnych, że teatry wychodzą naprzeciw takim potrzebom. I w instytucie kiedyś to stymulowaliśmy konkursem imienia Jana Dormana, a w tej chwili widzę, że wiele teatrów podejmuje też takie próby samodzielnie. I tak, jest też oczywiście trochę teatrów pozarządowych, organizacji pozarządowych, które podejmują inicjatywy, które są właśnie produkcją spektakli, ale może to, co dla mnie jest ważne, to żeby powiedzieć, że bardzo wiele propozycji dla młodych ludzi powstaje po prostu z aktywności młodych ludzi. Właściwie w każdym domu kultury, w bardzo wielu szkołach funkcjonują teatry uczniów, uczennic i te osoby robią bardzo fajne spektakle. Tutaj w okolicy nie sposób nie powiedzieć o Kędzierzynie Koźlu, gdzie taka pedagogzka teatru Kinga Dębska, która jest też nauczycielką, robi wspaniały teatr z młodzieżą i myślę, że to warto też tak zaznaczać, że jeżeli ktoś ma takie skojarzenie, że teatr to tylko budynek, czy to przede wszystkim budynek, no to ja zawsze mówię, że my w Instytucie Teatralnym uważamy, że teatr jest w bardzo wielu miejscach, w jeszcze większej liczbie niż nam się wydaje, bo to też jest aktywność właśnie państwa, osób różnych i dorosłych, i dzieci, i seniorów, którzy robią spektakle właśnie w takich miejscach, które są im bliskie, na przykład w domach kultury.
0: I jeszcze będziemy powracać za chwilę do rozmowy z Justyną Czarnotą, dyrektorką Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

0: Katarzyna Butoft, polska modelka, znana niezwykle w latach 80. i 90. Wystąpiła w ponad 100 reklamach, pokazywała się na polskich wybiegach mody i nie tylko, a także była twarzą znanej wówczas telewizyjnej loterii Teletombola, a teraz jest też współautorką książki Oddycham, odkąd moi rodzice umarli. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Książka głośna, mocna i też chciałabym o niej dzisiaj sporo porozmawiać, ale trochę zacząć w ogóle od świata modelingu. Jak pani dzisiaj patrzy na początki swojej kariery, bo też pani się pojawia również teraz na wybiegach.
1: Tak,
0: jak
1: tak.
0: się ta branża zmieniła? Czy jest dzisiaj bardziej otwarta na kobiety, bardziej dająca im większą podmiotowość? Czy wówczas w ogóle czegoś takiego brakowało z pani perspektywy?
1: Kiedyś na pewno brakowało, natomiast teraz różnice, no, są zasadnicze różnice. Moda się bardzo zmieniła, cała branża modowa to jest ogromny przemysł, więc i ogromne pieniądze. I dlatego teraz taka dbałość jest o towar, czyli o modelki, bo w dalszym ciągu jesteśmy towarem.
0: Ale też w tej książce Oddycham, odkąd moi rodzice umarli, o rodzicach także porozmawiamy. Mhm. Wiktor Słojkowski pyta panią o początki jeszcze w latach dziecięcych pani pozowania. Jest coś takiego niezwykłego, że czasem jako dzieci doświadczamy czegoś, co później staje się naszą historią, naszym zawodem, przeznaczeniem być może. Nie wiem, czy pani w to wierzy, ale czy może pani opowiedzieć, jak to
1: znaczy,
0: było?
1: Znaczy, ja wierzę w to, że w życiu nie ma przypadku, że jednak mimo wszystko ja podkochiwałam się kiedyś w perkusiście. Byłam w orkiestronie, stałam, miałam możliwość oglądać koncert zespołu i podkochiwałam się oczywiście w perkusiście. I do głowy mi nie przyszło, że to będzie mój mąż. Więc mówię, trzeba marzyć konkretnie. I ja nie marzyłam nigdy o tym, żeby być modelką. Natomiast to, że w wieku 7 lat zostałam poproszona o to, żeby na jakimś targu szkolnym prezentować fartuszki z dorosłymi modelkami, to nie wiem, było to dosyć dla mnie wtedy, to była zabawa oczywiście. Natomiast, no tak, teraz tak sobie, jak pani zaczęła to pytać, zdałam sprawę, wtedy miałam 7, teraz mam 70. Rany, Julek, kawał czasu.
0: A mając 15 lat, spotyka pani na swojej drodze profesjonalnego fotografa, który zaczepia panią po prostu jako dziewczynę na ulicy.
1: Tak, tak, tak. No tak jak teraz robią bookerzy i headhunterzy i skauci różnie są zwani. Też wyłapują dziewczyny na ulicę i zaczepiają i proponują, tylko już teraz konkretnie do agencji, przyjście do agencji. Natomiast ja miałam propozycję od razu przyjścia na zdjęcia.
0: No właśnie,
1: i tak się zaczęło.
0: Tak się zastanawiam, pani mówiła o tym, że nie wierzy w przypadki. To była jakaś droga, która na panią czekała, jak pani na to patrzy?
1: Tak i nie, bo moja droga, gdyby to miała być moja droga wymarzona, to nie, to nie, to na pewno
0: co
1: nie.
0: Co by pani wybrała innego w takim razie?
1: Weterynarię. I życie na wsi.
0: Naprawdę? Mhm. A ta kariera z dzisiejszej perspektywy, wspaniały świat. Ja zaczęłam może tak ostro trochę pytając o
1: nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze.
0: Świata mody.
1: Bardzo dobrze. No, niczego w życiu nie żałuję. I nie cofnę czasu. I naprawdę nie żałuję. I bardzo się cieszę z tego wszystkiego, co do mnie przychodziło i przychodzi nadal.
0: Pamiętam rozmowę z Agnieszką Macią, która też przed laty gościła w tym studiu. Tak myślę, że to było z 5 lat temu, 6, i ona opowiadała też o swojej drodze modelki, mówiąc o tym, że uroda przyciąga też trudne doświadczenia, trudne emocje.
1: Tak, Agnieszka Osiecka mówiła, nikomu nie żal pięknych kobiet. Ja akurat to śmiesznie zabrzmi, bo ja nigdy się nie uważałam i nie czułam się piękną kobietą, natomiast coś w tym jest, że każdemu się wydaje, że ta jest ładna, to jej łatwiej. Jeżeli jest ładna, wymalowana, dobrze ubrana, na pewno jest jej łatwiej. I to jest taki stereotyp kompletnie od czapy, który nas klasyfikuje, prawda? Na podstawie wyglądu zewnętrznego.
0: Jak można nie czuć się piękną kobietą, kiedy cała Polska panią komplementuje?
1: Można, jeżeli się nie wyniosło poczucia wartości z domu.
0: I tutaj dochodzimy do tego, co w książce. Dzieli się pani bardzo trudnymi, bolesnymi doświadczeniami. Myślę sobie, że to jest ogromnie trudne opowiadać o tym, co jest tak bardzo bolesne i co się nosi przez całe życie.
1: To nie było trudne. Powiem szczerze, to nie było trudne, bo ja to niemalże wyplułam z siebie. bo ja przez moje całe dorosłe życie w ogóle nie mówiłam nigdy nikomu o tym. I dlatego w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że mogę, że jest taka możliwość, bo jest zapotrzebowanie na taką książkę, bo Wiktor po prostu zachęcił mnie do tego i pytał w wydawnictwie. I byli chętni. I ja wtedy, no wiadomo, to są takie świderki w oczach, bo sobie myślę, wtedy mogę wywalić wszystko, kawę na ławę, bo rodzice nie żyją, siostra nie żyje, mogę wreszcie powiedzieć, jak to jest, może komuś to pomoże. I rzeczywiście tak jest, że jesteśmy taką wielką grupą terapeutyczną, taką grupą wsparcia, jak AA robią, to my jesteśmy taką wielką grupą z ludźmi, którzy się ze mną kontaktują, którzy przychodzą na spotkania, kiedy przyjeżdżam, tak jak tutaj do Opola, na spotkanie z czytelnikami. Te rozmowy i te dyskusje są takie, że wiele osób się odważyło mówić o sobie i o swojej rodzinie, bo rzadko się to się, do tej pory nie rzadko, ale nigdy tego nie było, żeby ktoś mówił źle o swojej rodzinie.
0: Raczkujemy w tym temacie. Powiem
1: tak, rzuciłam się głową w dół. Bałam się, że będzie fala hejtu, że jak można. A okazuje się, że jest wręcz w drugą stronę, że jestem zapraszana na dyskusję do spraw przemocy, konferencje z Feminoteką, z, nie wiem, wszystkie podcasty, wszystkie telewizje, wszystkie radia chcą rozmawiać, bo wreszcie się okazało, że w momencie, kiedy zaczęłam mówić, to się okazało, że jest nas więcej.
0: Tam w tej książce są też takie straszne statystyki. Co czwarte dziecko doświadcza przemocy domowej.
1: I o tym się nie mówi, dlatego że najczęściej jest tak, znaczy ja mówię z perspektywy teraz dorosłej osoby, że dlaczego dorośli nie mówią o tym, jak było u nich w domu. Najczęściej jest tak, że my, tak jak na początku związku partnerskiego, troszeczkę chcemy taką sobie przykleić taką lepszą twarz, lepszą rodzinę. Chcemy, żeby to wyglądały jak najlepiej. I nie mówimy nikomu, jak było źle.
0: Właśnie tam też pani pisze o swojej mamie, która, kiedy ojciec panią bił, martwiła się tylko o to, żeby nie było za głośno, bo co sąsiedzi pomyślą.
1: Tak, także to już podkreślam ciągle i będę nazwiskiem pani Dulskiej podpierać się, bo uważam, że jest to klasyczna dulszczyzna, że nie ważne, co dzieci czują i co się dzieje w środku, tylko ważne, czy sąsiedzi, jak nas postrzegają sąsiedzi. Co jest raczej chyba upiorne.
0: Opiekowała się pani swoim ojcem do końca jego życia, kiedy był już bardzo słaby i zależny. Co pani wtedy czuła?
1: Myślę, że moja taka ludzka przyzwoitość i empatia, którą mam w sobie. I to jest często tak, że jest taka zależność między, nie używa się teraz o ofiara i kat, i teraz mówi się osoba, która doświadczyła przemocy albo osoba, która stosuje przemoc. Ale ja powiem w starym stylu, jest ofiara i jest przemocowiec. I to jest wielka zależność.
0: Jak się z tego schematu wychodzi, jak się pracuje z tym chyba poczuciem własnej wartości, bo to najbardziej jest zranione, prawda?
1: Ja myślę, że tak, dlatego że człowiek, który jest bity bądź umniejszany psychicznie, wynosi z domu, no nic nie wynosi praktycznie poza tym, że jest złamanym człowiekiem i musi na własnych barkach potem dźwigać tą swoją dorosłość i chęć przypodobania się innym.
0: Nie pisze pani o tym, że nawet przed wysłaniem wiadomości kilka razy ją pani sprawdza. Jest taki lęk i też taka nadaktywność trochę układu nerwowego, analizująca, jakie jest otoczenie, jakie są emocje drugiej osoby. Taka potrzeba uniknięcia jakiegoś trudnego zdarzenia, które może nastąpić.
1: Tak, jest mi łatwiej, bo mogę o tym już mówić spokojnie. I w momencie, kiedy otrzymuję takie zwroty od osób, które zaczepiają mnie w pociągu, w metrze, w sklepie i dziękują za książkę i mówią, że odważyły się pomyśleć o sobie i o swojej rodzinie i o tym, co przeżyły i dlaczego mogą teraz się poczuć lepiej.
0: To mówienie cały czas działa też terapeutycznie dla pani także?
1: Myślę, że nie, że już dla mnie nie. Ja teraz po prostu służę pomocą. Jeżeli mogę. Ja z wykształcenia jestem psychologiem, nie pracowałam nigdy w zawodzie, ale tak poniekąd trochę teraz jestem takim psycholog-chałupnik.
0: Też pisze pani w tej książce, dzieli się doświadczeniami trudnymi związanymi z relacją z siostrą, która wpada w chorobę alkoholową, która właściwie mam wrażenie trochę żyje w pani cieniu i jest zazdrosna o pani karierę. Takie miałam wrażenie, to nie jest
1: wprost
0: nazwane.
1: To był...

0: powiedzenia, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to jest kompletnie nieprawda. Myślę, że wiele osób też wątpi w tę sentencję. Ale czy można jakąś paradoksalnie chociaż siłę dla siebie wyciągnąć mimo wszystko?
1: Myślę, że tak, dlatego że wszelkiego rodzaju złe doświadczenia nas budują, wzmacniają. Bo jeżeli mamy taką świadomość, że wyszliśmy obronną ręką z tego, to jesteśmy mocarzami.
0: Przejdę jeszcze na moment do tego świata modelingu. Myślę sobie, że jeżeli ktoś jest tak bardzo zależny też i wyczulony na to, jak inni go widzą, to będąc w takiej machinie, która jest bardzo powierzchownie oceniająca osobę, to jest też trudne doświadczenie.
1: Bardzo trudne. To jest taki koński targ. Ja miałam akurat ten przywilej, że nie musiałam chodzić na castingi. I wtedy jeszcze było mało modelek, a bardzo dużo pracy wtedy, kiedy ja zaczęłam pracować. I później na tyle ugruntowałam swoją pozycję jako modelka, potem jako już odtwórczyni jakichś, nie wiem, ról reklamowych przed kamerą. I naprawdę już klucz wszystkiego było to przecież, że ja nie musiałam startować w castingu do filmu, do Kasi Rosłaniec.
0: Było
1: absurdalne. Absurdalne dla mnie, że Kasia się odezwała, Rosłaniec, z pytaniem, czy nie zagrałabym główną rolę w jej filmie. Zagrałam, a potem mój mąż spytał, czy ja bym jeszcze chciała zagrać w jakimś filmie. Ja mówię, no a co ja mogę po głównej roli? I dostałam wiadomość z Gwatemali od reżysera, który chciałby, żebym zagrała główną rolę w jego filmie. I również zagrałam. Więc takie absurdalne dosyć historie się wydarzają, jak dla mnie.
0: Pani kariera pokazuje, że wiele rzeczy po prostu do pani przychodzi.
1: Tak.
0: Są czasy, kiedy mnóstwo osób zabiega o tą uwagę, zainteresowanie, karierę, możliwości, a to się pani po prostu przytrafia, bo spotyka pani odpowiednie osoby w odpowiednim momencie, które dostrzegają w pani potencjał.
1: Chyba tak, natomiast jest tak, no nie wiem do czego to, jeżeli na czymś tam bardzo zależy i strasznie się skupiamy i myślimy o tym, że koniecznie to musi się wydarzyć, jest to tak zwane programowanie, natomiast czasami wystarczy odpuścić, znaczy to nie jest tak, że ja odpuszczałam całe życie, ale nie chodziłam na castingi, nie parłam do tego, żeby tak było, a nie inaczej i tak samo przyszło.
0: Ale też czerpała pani z tego radość. Mówimy o okrucieństwie świata modelingu, pewnej powierzchowności, ale też jest satysfakcja, radość, możliwości, które daje taka praca.
1: Myślę, że tak, dlatego że mnie ten świat nie ekscytuje. Ja nie siedzę w świecie mody i nie ekscytuję się modą, co brzmi śmiesznie, ale nie. Natomiast rzeczywiście było to i jest w dalszym ciągu. To jest przygoda.
0: Świat się teraz otworzył na modelki Silver.
1: Tak.
0: I pani też powróciła na wybiegi i do świata mody i pozowania do zdjęć.
1: Ale powiem od razu, ja wróciłam tylko tak warunkowo, bo po filmie Kasi Rosłaniec, gdzie moja bohaterka, nie pracująca nigdy w życiu kobieta, dojrzała, bardzo dojrzała, wchodzi do świata mody i potem właśnie się zaczęły dywagacje, czy ja wrócę, czy nie, że choć wszystkie siwe są. Ja mówiłam, to jak wszystkie siwe są, to ja nie muszę. I spróbowałam na chwilę, ale no tak trochę z doskoku i z dystansu obserwuję, bo mnie ten świat naprawdę tak bardzo już nie ekscytuje.
0: Świat też bardzo trochę zależny od spojrzenia tego, kto patrzy, stoi za obiektywem, za kamerą. A tutaj w tej książce pani też dużo mówi o tym, jak to jest ważne, żeby już niczego nie musieć udowadniać. Czy to jest ten moment wyzwolenia?
1: Jest od jakiegoś czasu tak. Ja pamiętam, jak ja gdzieś na Instagramie mówiłam, że moja znajoma lekarka, psychiatra powiedziała, że po 60 już nic nie musisz, wszystko ci wolno. I dziewczyny młodsze pytały, a wcześniej nie dałoby rady? I ja mówię, oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że zawsze tak jest.
0: Gdyby tak wziąć też pod uwagę ten moment, kiedy stara się pani otworzyć własną agencję modelek, to jest bardzo trudne.
1: Okropne.
0: Ale co chciała pani przekazać tym młodym dziewczynom? Czy miała takie pani trochę może poczucie misji, żeby je otulić jakoś na początku tej drogi?
1: Tak, i ochronić przed tym, co może je spotkać. I trochę byłam, no nie wiem, mentorką, edukatorką i nie wiem kim jeszcze, ale okazuje się w końcu, że byłam taką marudzącą, starszą osobą, która usiłuje dziewczynom młodym powiedzieć, że mają się uczyć, że to moda to nie jest cały świat, że jeszcze muszą mieć jakieś zaplecze. a okazuje się tutaj mamy.

0: Mówiły, nie, matura ona zna kiedy indziej, teraz moda jest ważna. Więc wychodzę już z założenia, że nie udzielam rad, jeżeli ktoś mnie nie pyta, a młode dziewczyny na pewno nie słuchają, co zrobić.
1: Czego
0: Bo
1: to
0: one
1: zależy?
0: Najczęściej wiedzą wszystko najlepiej.
1: Od czego to zależy, że jednych kamera obiektyw lubi, innych nie? To można
0: nie
1: wypracować?
0: Wiem, nie, raczej nie. Raczej nie sądzę.
1: To jest jakiś rodzaj daru?
0: Dar to jest może za dużo powiedziane, po prostu fotogeniczność i to by było na tyle. I jedni to mają, inni nie.
1: Jest w tej książce też o pani relacji z mężem, który także jest artystą, perkusistą, Tomasz Butow. Jak to jest, kiedy się jest w związku, gdzie wydaje mi się, że są dwie indywidualności i jeszcze w czasach pani bardzo intensywnej kariery, to też może być trudne dla mężczyzny, być blisko kobiety, która jest rozchwytywana
0: To było bardzo trudne, tak, że mąż w którymś momencie postawił weto, że już nie będę pracowała, że nie będę wyjeżdżała na pokazy, że nie był, no teraz oczywiście się wypiera, ale był zazdrosny na pewno. Natomiast potem, kiedy ja się wycofałam ze świata mody i w ogóle zbywania, bo już trochę było tego za dużo, to mój mąż wkroczył do świata mody tak płynnie, bo jest oprawcą muzycznym i pokazów mody, dużych eventów i, no i pracuje dalej z największymi projektantami.
1: Dzisiaj się też dużo mówi o przekroczeniach, o molestowaniu, czasem mikromolestowaniu kobiet. Myślę sobie, lata 80., 90. w Polsce to musiał być dziki świat. Jak
0: bardzo,
1: pani to
0: tak.
1: Jak
0: bardzo,
1: pani to pamięta?
0: Bardzo. Ja nie przyznawałam się do tego, że jestem modelką, bo modelka była trochę traktowana na równi z hostessą, które się zaraz później pojawiły. I czyli tak poniekąd dziewczyna do towarzystwa. I to wręcz przeciwnie, to nie była nobilitacja, tylko trochę wstyd.
1: Ale chyba cała Polska panią rozpoznawała, później teletombola.
0: Później tak, później tak. To już tak się trochę ten rynek się jakby mody oswoił nas z tym, że modelka to jest jednak może nie tylko do towarzystwa dziewczyna.
1: A bezpośrednio te sesje, pokazy, czy tam zdarzały się jakieś molestowanie?
0: Nie, nie, nie, nie, raczej nie. Raczej była to przemoc psychiczna. No traktowano nas trochę po macoszemu, byłyśmy do wszystkiego, no, do noszenia worów z ciuchami, do pakowania, do autokaru, no właściwie do wszystkiego. No, nikt nas nie poważał, jakże jesteśmy do wyższych celów stworzone. No bo nie jesteśmy i teraz też uważam, że nie, więc...
1: A jakie możliwości?
0: To, że... Proszę?
1: Jakie możliwości na przykład dawała w tamtych czasach praca dla mody polskiej?
0: Ojej, no jednak wyjazdy to przede wszystkim, plus jakby obcowanie z taką wielką modą, bo sama moda polska to był naprawdę haute couture, to była moda na najwyższym poziomie. Tam dodatki, materiały, buty, tam torebki, tam wszystko było przywożone z Francji. To w tej siedmiężnej komunie to po prostu to był szok.
1: Miało to dla pani wtedy dużą wartość, takie otaczanie się luksusem?
0: Nie, dlatego, że ja zawsze byłam taką harcerką i było mi wszystko jedno, w czym chodzę, w co jestem ubrana i nie była to dla mnie ekscytacja. Dla mnie ekscytacją była pani Barbara Hof i Hofland.
1: Mhm.
0: I ponieważ robiłam prawie wszystkie sesje w przekroju pani Barbara Hof, to miałam ten przywilej, że mogłam kupować bez kolejki. Bo nigdy w modzie nie dostawałyśmy żadnych rzeczy. Natomiast tutaj mogłyśmy kupować bez kolejki, bo tam kolejki pod domami centrum były niekończące się. I to było wspaniałe, bo to była moda stworzona dla młodych dziewczyn i do noszenia taka na co dzień.
1: Myśli pani, że moda ma jakieś znaczenie jednak? Poprzez człowiek, poprzez swój ubiór się wyraża, pokazuje siebie bardziej?
0: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, bo tak mniej więcej. Tylko, że to jest takie... Nie powinno się poddawać ocenie osoby, którą widzimy, prawda, po raz pierwszy. No bo ja też mogę na panią popatrzeć, że pani ma na sobie koronki.
1: Rzadko to się zdarza, ale mam dzisiaj. Tak.
0: No właśnie. Dlaczego ja ciągle w dżinsach i w tenisówkach, że może nie wypada. Więc są takie momenty, kiedy coś właśnie może bardziej wypada, mniej wypada, że wiadomo, żeby nie urazić czyichś uczuć taką abnegacją i strojem niechlujnym, ale reszta, no to uważam, że wszystko, co nam w duszy gra. Dlatego lubiłam zawsze jeździć po świecie i patrzeć, jak się ubierają ludzie na ulicy. I tam nikt nikogo nie ocenia, tak jak u nas. Bo ja widzę czasami takie spojrzenia, najczęściej nie panów, tylko pani w moim wieku podobnym, bądź takie lustrujące od góry do dołu. I że może tak nie wypada, żebym się ubierała.
1: Bo jesteśmy trochę mało życzliwym, akceptującym społeczeństwem, bardzo oceniającym, ale to może też wynika właśnie z tego, że wiele osób miało trudne doświadczenia. Też szkoła nas bardzo mocno ocenia, punktuje, podkreśla na czerwono błędy.
0: Tak, niestety. Niestety, zamiast nas wspierać.
1: I dodawać skrzydeł. Zastanawiam się nad jedną kwestią. Powiedziała pani o tym, że gdyby dzisiaj miała wybór, to wolała zostać weterynarzem, naprawdę, porzucając to wszystkie wspaniałe rzeczy i światy, w których pani była.
0: Tak. Absolutnie tak.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Ale może tak łatwo mi się o tym mówi, bo doświadczyłam tego wszystkiego, bo przez to przeszłam. A gdybym była weterynarzem chodzącym w kaloszach gdzieś, tak, pomiędzy oborą a kliniką swoją, to może wtedy marzyłabym o wielkim świecie i o modzie.
1: A gdyby się pani mogła przenieść do jednego momentu z pani życia?
0: Co by to było?
1: Co by to było?
0: Ojejku, nie wiem, może to było Mongolia, gdzie nie zrobiłam żadnego zdjęcia, co w ogóle jest absurdem dla mnie.
1: Ale to chyba piękne przeżycie, bo zdjęcie trochę oddziela, prawda, od rzeczywistości, kiedy się fotografuje.
0: I tak i nie, dlatego że ja lubię oglądać zdjęcia, mimo wszystko.
1: Jak zachować taką właśnie wewnętrzną siłę i tą wolność w sobie zbudować, taką niezależność od innych opinii? Taka poczucie niezależności jest w tej książce bardzo mocne.
0: Trochę tak na przekór, albo wbrew temu, co mnie spotkało, albo pomimo, albo dlatego. Bo mam różne podejrzenia, dlaczego tak się zachowuję. Zawsze byłam buntownikiem i zawsze wiedziałam, że muszę dać sobie radę, ponieważ od dziecka musiałam sama się sobą zaopiekować i tak szłam przez życie, więc jestem przyzwyczajona do tego, że muszę być silna.
1: To zdjęcie na okładce książki Oddycham, odkąd moi rodzice umarli, budzi trochę grozę. I tak.
0: Trochę tak. Ja pokazałam mężowi to zdjęcie, bo wybierałam okładkę i mówię do męża, że ja bym chciała takie mieć taką wściekłą minę, a mąż popatrzył i mówi tak, no dla mnie to wyglądasz tak jak na co dzień. Mamy duże poczucie humoru i bardzo to dziwne jest, dlatego że tytuł Oddycham, a ja trzymam rękę w miejscu, gdzie w miejscu, gdzie stosując na zajęciach jogi oddech ujjayi, którego się nauczyłam, plus ten skorpion i to wszystko razem jest takie symboliczne, trochę symboliczne. Ale jako ciekawostkę powiem pani, że w nowym filmie polsko-gwatemalskim gram polską znaną bardzo piosenkarkę, która do Gwatemali jedzie ściągnąć zwłoki syna architekta, bo tam zginął. I piosenkę tytułową dla mnie napisała i zaśpiewała Ewelina Flinta. I nie wiedząc o tytule książki, zatytułowała piosenkę.
1: Oddycham. Kolejna koincydencja.
0: Ja właśnie nie wiem. No chyba nie ma w takim razie przypadków. Bo to dla mnie przedziwne.
1: Myśli pani, że ktoś jednak jakoś rozpisał nasze życie i nas popchnął w jakąś stronę, coś ułożył dla nas i przygotował?
0: Ja myślę, że tak, bo ja nie wierzę we wróżby, w przepowiednie. Natomiast kiedyś stawiał mi znajomy tablice astrologiczne. I to jest tak, że on wyznacza tor i mówi, możesz. Ale jeżeli możesz zostać znanym fizykiem, ale jeżeli nie będę się uczyła fizyki, to nie zostanę.
1: Czyli jest jakieś powołanie może bardziej.
0: Więc może tak, że może mamy w sobie jakieś, może czasami nie wiemy, może co powinniśmy robić.
1: Zakończmy tajemnicą, bo w tej książce jest też miejsce, gdzie pani mówi swojemu rozmówcy, że nie wszystko powie i każdy człowiek ma jakieś swoje tajemnice i powinien je mieć. Jak wiele pani nie opowiedziała w tej książce?
0: No to się może okazać, dlatego że jestem umówiona na rozmowę z Katarzyną Grocholu.
1: Aha.
0: Która właśnie chce ze mną porozmawiać, więc śmieję się oczywiście, ale taki żarcik, że może druga część o tym wszystkim, o czym nie powiedziałam.
1: Jeszcze jedna ważna kwestia jest w tej książce, że niekoniecznie trzeba wybaczyć.
0: Ja nie jestem zwolenniczką wybaczania. Dlatego narażam się tu niektórym psychologom, psychoterapeutom, którzy mówią, że trzeba wybaczyć i iść dalej. Ja uważam, że niektórych rzeczy nie można wybaczyć, bo ja nie widzę takiego powodu.
1: No można być szczęśliwym, nie wybaczając?
0: Szczęśliwym tak. Ja jestem szczęśliwa z wielu innych powodów, bo życie jest piękne. Natomiast z tamtego powodu, że mnie skrzywdzono, nie, ja nie rozpamiętuję. Ja po prostu... I dlatego o tym nigdy nie mówiłam i nie chciałam mówić, bo nie chciałam, żeby ani sama się traktować jako ofiarę, albo ani żeby ktoś mnie traktował jako ofiarę. Więc ja jestem szczęśliwa, ale wybaczać nie muszę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie w Radio Opole.
0: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Katarzyna Butowcy dzisiaj była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter, winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator, opowiem ci dlaczego. 14 piętro to wysoko. To wysoko.

Drzwi się otwierają, odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet windy. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całe klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak...

Los jest brutalny, wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży.

Istniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

A teraz czas na reportaż podróżniczy. Etiopia, dzikie plemiona Doliny Omo to jest tytuł reportażu, którego bohaterem jest Patryk Szymański, a autorką Barbara Tyslik.

Kilka lat temu, jak jeszcze studiowałem, na jednym z pierwszych wykładów pani doktor zadała nam pytanie, kto odkrył Amerykę. Odpowiedzieliśmy Krzysztof Kolumb i chyba każdemu do głowy przychodzi tylko i wyłącznie to jedno nazwisko. A pani doktor popatrzyła na nas i powiedziała, że nie, Krzysztof Kolumb nie odkrył Ameryki, bo Ameryka już była, zanim Krzysztof Kolumb tam dopłynął. Na dodatek była zamieszkana przez ludzi inteligentnych, przez dużą, potężną kulturę i cywilizację, która zdawała sobie sprawę z własnego istnienia. Więc nie można odkryć czegoś, co już jest zamieszkałe, bo równie dobrze można by było zapytać to w takim razie, kto odkrył Europę. Natomiast no, przyjmujemy, że Ameryka została odkryta. Bo lubimy myśleć o sobie, o Europejczykach, jako właśnie o tych odkrywcach wielkiego świata. Natomiast można się bardzo skrajnie zdziwić, jeśli by rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej i Południowej zapytać, co oni sądzą o Krzysztofie Kolumbie, to nie padną te same słowa, które by padły w Europie, że był to odkrywca, bohater i podróżnik, tylko człowiek, który się pomylił i przez tą pomyłkę cała kultura cierpiała i doszło do ogromnego ludobójstwa na rdzennych mieszkańcach dwóch kontynentów. Na dodatek, co zabawne, Kolumb nie wiedział, że odkrył nowy kontynent. Podobno do momentu swojej śmierci myślał, że dopłynął do Indii. I dlatego właśnie mieszkańców, których tam zastał, nazwał Indianami. I my nie poprawiliśmy tego błędu, nazywając Amerykanów Indianami, a mieszkańców Stanów Zjednoczonych nazywamy Amerykanami, przez co nawet Meksykanie i Kanadyjczycy jeszcze się oburzają, bo przecież oni też są Amerykanami. Ale rdzenni mieszkańcy mają co do tego całkiem inne wyobrażenie. Można od nich dowiedzieć się innej wersji historii niż ta, którą znamy my. Gdyby zapytać, kto jest pierwszym zdobywcą Mount Everestu, 90% z tych ludzi powiedzą, że jest to Edmund Hillary, Nowozelandczyk. Co prawda nie jest to Europejczyk, ale reprezentant kultury Zachodu. Natomiast w podręcznikach do historii można znaleźć takie zdjęcie, że dumny Edmund Hillary stoi na szczycie najwyższej góry świata, a obok niego stoi przygarbiony facet, który trzyma na plecach wszystkie jego rzeczy i podejrzewam, że niewielu ludzi potrafi powiedzieć, jak on ma na nazwisko. Natomiast on też jest zdobywcą Mount Everestu, niedawno zresztą uznanym. Ten człowiek nazywa się Norgay Tenzing i wspólnie z Edmundem Hillarym zdobył Mount Everest 29 maja 1953 roku. Natomiast przez długie lata jego nazwisko nie zostało nigdzie zapisane jako zdobywcy Mount Everestu i to zdobywcy pierwszego w historii. Można by sobie pomyśleć, że oczywiście był to tylko szerpa wynajęty przez Hillarego po to, żeby nosił te rzeczy, że to był jakiś tam prosty człowiek z Himalajów nepalskich i to również jest takie europejskie myślenie, że ci ludzie poza Europą to byli zawsze zacofani, dopóki Europejczycy nie przynieśli kaganka oświaty. Jest to całkowicie błędne, bo Norgay Tenzing doskonale zdawał sobie sprawę z tego, dokąd idzie i to nie była jego pierwsza próba zdobycia Mount Everestu i był to himalaista na całego, bo zdobył już wcześniej kilka innych ośmiotysięczników. To, że Norgay Tenzing został uznany zdobywcą Mount Everestu, to też jest takie europejskie myślenie, bo co to znaczy, że został uznany? Przez kogo został uznany? Oczywiście przez Europejczyków. Dopiero kilka lat temu, już w XXI wieku, wpisano go na listę zdobywców Mount Everestu, ale to przecież nie znaczy, że on go nie zdobył, dopóki go w te annały nikt nie wpisał. Kolejną ciekawą postacią, o której można podobną historię powiedzieć, jest kapitan James Cook. To był również brytyjski odkrywca, zdobywca, admirał, który odbył trzy duże wyprawy odkrywcze, żeby zdobywać właśnie świat dla Imperium Brytyjskiego. Uznawany jest na przykład za odkrywcę Nowej Zelandii i tu jest podobna historia jak ze Stanami Zjednoczonymi, jak z Ameryką Północną. Nowa Zelandia istniała, zanim on tam przypłynął. Była zamieszkana przez ludzi, przez Maorysów, którzy w przeciwieństwie do Indian Ameryki Północnej, oni zdawali sobie sprawę z geografii własnej wyspy, bo o ile Indianie Ameryki Północnej nie wiedzieli, jak potężny obszar zamieszkują, tak Maorysi doskonale wiedzieli, że mieszkają na wyspie. Ta wyspa nazywała się Aoa Te Aroa, co znaczy ląd długiej białej chmury, ale przybył Brytyjczyk, Europejczyk z Europy, zmienił nazwę tego miejsca, odkrył je dopiero, zasiedlił i zmienił całkowicie wygląd. Ale sprawa śmierci Jamesa Cooka jest natomiast dużo bardziej interesująca niż sprawa odkrycia przez niego Nowej Zelandii. Mianowicie podczas trzeciej swojej wyprawy wysłano go na północ, wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej, żeby zbadał morza na terenie arktycznym. Bo wówczas myślano, że kiedy jest lato w Europie i na północnej półkuli, to
wówczas morza tam nie będą zamarznięte i wyobrażano sobie, że on wtedy będzie mógł dalej dopłynąć. Po kilku miesiącach podróży z Wielkiej Brytanii James Cook dopłynął na Hawaje i tam został podjęty po królewsku. Ofiarowano mu wszystko, czego tylko potrzebował. Po kilku miesiącach oczywiście musiał uzupełnić zapasy. Spędził tam, zdaje się, kilka tygodni na tych Hawajach i wypłynął na północ. Wrócił po kilku miesiącach, po nieudanej podróży i ci sami Hawajczycy, którzy kilka miesięcy wcześniej podjęli go, ci sami ludzie napadli go, wywiązała się bitwa i James Cook został zabity podczas tej walki z Hawajczykami. Do tej pory historycy zastanawiają się, co się stało. Jest taka teoria, że Hawajczycy według ich wierzeń pewnego konkretnego dnia miesiąca w pewnych okolicznościach z konkretnej strony świata nadejdzie jeden z ich bogów, w których wierzą i nadpłynięcie Jamesa Cooka spełniało te warunki, więc kiedy on przypłynął, to został uznany za Boga. Hawajczycy podjęli go, bo wierzyli, że jest to wcielenie jakiejś wyższej egzystencji i odpłynął. Natomiast po kilku miesiącach wrócił i Hawajczycy uznali, że w takim razie teraz to ktoś próbuje się już pod tego Boga podszywać, bo przecież legenda mówi, że tylko raz ten Bóg przypływa, nie przypływa drugi raz, więc uznali, że to jest jakiś szarlatan, jakaś zła wersja tego Boga i wtedy go zabili. Można to uznać za prawdopodobne. Tylko, że jest tutaj jeden szkopuł, mianowicie to, co bardzo często się zarzuca dzisiaj Europejczykom, ludziom z kultury Zachodu, że tylko białemu człowiekowi może przyjść do głowy, że zostanie uznany za Boga. Tylko biały człowiek może pomyśleć, że kiedy spotyka się z kulturami mniej rozwiniętymi niż własna, to te kultury uznają go za Boga. Hawajczycy, kiedy James Cook przypłynął do nich, to nie był zacofany naród, który mieszkał w lepiankach, tylko to była bardzo dobrze rozwinięta kultura, zresztą, która już wcześniej miała kontakty nie tylko z Imperium Brytyjskim, ale również z innymi, którzy w tym czasie rządzili światem i zachowali się dyplomatycznie. Przypłynął do nich reprezentant Imperium Brytyjskiego, podjęli go w sposób dyplomatyczny. On wypłynął po nieudanej wyprawie, po kilku miesiącach wrócił i wiadomo, co mogło się dziać, kiedy wyniszczeni, złamani marynarze po kilku miesiącach samotności na morzu zaczęli się zachowywać w jakiś sposób na tych Hawajach. I doszło do takiego incydentu, że coś zginęło z okrętu Jamesa Cooka, a sposób postępowania marynarki brytyjskiej w tym czasie był taki, że jeśli coś zginie, a podejrzenie pada na właśnie tych dzikich, z którymi akurat ma się do czynienia, to porywa się kilku z nich i przetrzymuje jako okup do momentu, kiedy ta skradziona rzecz nie zostanie odzyskana. Hawajczycy właśnie w ten sposób zostali potraktowani, James Cook i jego załoga złapali kilku Hawajczyków, zamknęli ich na okręcie i czekali, aż wyspiarze oddadzą im własność. No i z tego powodu wywiązała się walka. Ci Hawajczycy po prostu Brytyjczyków w tym czasie pokonali. W ten sposób zginął James Cook. Ta druga teoria, którą przedstawiłem, to teoria innego historyka. Historyka rdzennego mieszkańca Ameryki Południowej, który nie myśli właśnie w sposób europocentryczny, który nie widzi świata tak, jakby pochodził z Europy i był białym człowiekiem, tylko widzi go swoimi własnymi oczami i według swojej własnej historii. Żadna z tych stron nie ma racji, natomiast my zakładamy, że racja jest zawsze po naszej stronie i zawsze to my mamy prawo wszystko oceniać i wszystko nazwać. Wspominam o tym dlatego, bo kiedy byłem w Afryce i kiedy byłem w Etiopii, to widziałem rzeczy, które bardzo łatwo jest oceniać. I kiedy opowiadam o tym innym ludziom, chciałbym, żeby oni również tak szybko i łatwo nie wyśmiewali innych zachowań, tak łatwo ich nie oceniali, tak łatwo nie nazywali ich prymitywnymi, bo to, że coś jest inne, skrajnie od tego, jak my widzimy świat, to nie znaczy, że jest prymitywne, zacofane, ani złe, gorsze od naszego.

Na południu Etiopii trafiłem do wioski Lodzira, niedaleko miejscowości Turmi, które jest takim centrum, które się odwiedza plemiona Doliny Omo, kiedy chce się zobaczyć plemię Hammer konkretnie. Turmi to jest bardzo małe miasteczko, w którym jest dostęp do drogi oraz znajduje się tam szkoła i kilka sklepów i dlatego wszystkie plemiona z wszystkich wiosek okolicznych w dni targowe schodzą się właśnie tam, kiedy czegoś potrzebują lub kiedy potrzebują dostać się do cywilizacji, czyli złapać autobus i dojechać do jakiegoś większego miasta. My natomiast trafiliśmy jeszcze głębiej w burz. Spędziliśmy noc w małej wiosce Lodzira, gdzie podjął nas mężczyzna o imieniu Gele, właśnie z plemienia Hammer. Kiedy tam przybyliśmy dosyć późnym wieczorem, zanim udało nam się dotrzeć we właściwe miejsce, nie wiedzieliśmy jeszcze, jaką cenę Gele sobie zażyczy za to, żebyśmy mogli u niego nocować. Okazało się, że poprosił o 150 bir od osoby, czyli to jest około $7, oraz dwulitrową butelkę lokalnego bimbru, którego my przy sobie nie mieliśmy i musieliśmy właśnie wrócić do Turmi, żeby ten alkohol dla niego zdobyć. Co ciekawe, bary w całej Etiopii, jakie odwiedzałem, też są dosyć specyficzne, bo absolutnie nie jest to miejsce dla kobiet, a jeśli jakieś kobiety są w barze wieczorem, to znaczy, że są to damy do towarzystwa. A my nieopatrznie weszliśmy tam z Zoe, Brytyjką, która z nami podróżowała i od razu ci wszyscy mężczyźni, widząc białą kobietę, tańczyć przy niej w taki sposób, w jaki tylko czarni mężczyźni potrafią tańczyć. A my z Mike'iem czekaliśmy, aż przeleją nam ten bimber. Okazało się, że oni muszą go jeszcze przez coś tam przesączyć. Byliśmy już dosyć zdrowo wystraszeni, bo nie wiedzieliśmy, czy oni nas tam z tego baru wypuszczą, ale dostaliśmy w końcu 2 litry tego alkoholu. Jeszcze oprócz tego, to Mike chciał sprawdzić, jak on smakuje, ale że sam był Brytyjczykiem, to po prostu wręczył mnie, żebym ja spróbował, bo jestem Polakiem i takie rzeczy są dla mnie normalne. No i okazało się, że smakuje jak paliwo po prostu. Podejrzewam, że można tym było samochód zatankować. No i wzięliśmy ten alkohol, zawieźliśmy Gelemu, podjął nas u siebie. Plemię Hammer charakteryzuje się czerwonymi włosami swoich kobiet, które zakładają sobie na loki, które tworzą taką czerwoną glinę, mokrą i twardą, i wszystkie kobiety mają włosy tej samej długości formowane. Kobiety tego plemienia też naturalnie chodzą topless. Dzieci chodzą kompletnie nago, mężczyźni ubierają się od pasa w dół w takim upale, w jakim oni tam żyją.

tego siodełka, położyć się, bo korzystają z tego jak z poduszki, więc jeżeli afrykański upał dopadnie ich gdzieś daleko w buszu, to mogą położyć się na ziemi i podłożyć sobie właśnie ten taborecik pod głowę. Ten stołek, który przy sobie noszą mężczyźni plemienia Hammer, ma jeszcze jedno ciekawe zastosowanie, mianowicie kiedy mężczyzna umrze i zostawi żonę, to w pierwszej kolejności ona przechodzi pod opiekę jego braci, ale jeśli się zdarza, że on braci nie ma, to wówczas ona wychodzi za mąż za ten właśnie stołek, za ten taborecik, który on ze sobą nosi i stawia go na środku swojego gospodarstwa. I jeśli mężczyzna jest zainteresowany tą kobietą i chce ją za żonę, to wówczas wchodzi do tego domu i siada na tym taborecie i to oznacza, że teraz będą żyć i mieszkać razem. Gele właśnie na czymś takim usiadł, nie znał on języka angielskiego, nie znał nawet amharyjskiego, czyli urzędowego języka Etiopii. Mieliśmy ze sobą przewodnika, który znał amharyjski, etiopski i znał też to na rzeczy Hammer. Gele zaczął wypytywać nas o różne rzeczy, skąd jesteśmy. Pokazałem mu na przykład zdjęcie mojej mamy, która jest blondynką z niebieskimi oczami. Zachwycony był. Myślę, że nie była to pierwsza blond osoba, którą widział, ale mimo wszystko podejrzewam, że w takim miejscu jest to spora sensacja. Zaczęliśmy rozmawiać i ja zacząłem wypytywać Gelego o niektóre rzeczy. Na przykład ile on ma zwierząt, bo cała jego zagroda wypełniona była zwierzętami, krowami i kozami. A on powiedział, że nie wie, ile mają. Przede wszystkim to nie są jego krowy, tylko to są krowy całej tej społeczności, całej tej wioski. I zapytał się mnie, ile ja mam zwierząt, a ja mu powiedziałem, że mam tylko jednego kota. No i zaczął się śmiać, ale po chwili pokiwał głową i mówi, że on to doskonale rozumie, że ja mam tylko jednego kota, bo kiedy ja wstaję rano i idę do pracy, to kiedy z niej wracam, to ktoś mi daje za tą pracę pieniądze. Oni natomiast pieniędzy nie mają, ich walutą są właśnie te zwierzęta, które oni posiadają i dlatego ja nie potrzebuję zwierząt w moim życiu, bo ja dostaję za moją pracę pieniądze, a oni ich nie mają. Co ciekawe, w plemieniu Hammer kobiety mają prawo do rozwodu, jeżeli mężczyzna nie odgrywa w odpowiedni sposób roli swojej męskiej w związku lub jeżeli kobietę zdradzi, a ona go na tym nakryje, to kobieta ma prawo wtedy odejść, wrócić do rodziny lub dowolny inny sposób się rozstać. Natomiast jest wtedy zobowiązana ona oraz jej rodzina oddać rodzinie mężczyzny to, co dostali w momencie ślubu. Dużą ciekawostką jest również to, że wydaje się, że kultury tradycyjne są tak bardzo restrykcyjne, to w plemieniu Hammer kobieta, która wychodzi za mąż, nie powinna być dziewicą. Jest to bardzo źle widziane, jeśli kobieta jest dziewicą, ponieważ jeśli 16-18-letnia dziewczyna nigdy nie była z mężczyzną, to znaczy, że nikt do tej pory jej nie chciał. W taki sposób rozumieją ludzie z plemienia Hammer. Jeżeli nikt z nią nie chciał do tej pory być, to znaczy, że ma jakiś defekt. A do tego, żeby te dziewczyny traciły dziewictwo w odpowiednim momencie, przed ślubem są organizowane również specjalne ceremonie, czyli całe plemię zbiera się z różnych okazji, żeby świętować zakończenie zbiorów czy jakieś inne okazje. Udają się do buszu, tam odbywa się jakaś impreza, piją, jedzą i około północy starszyzna wioski wraca do siebie, a młodzi zostają i w tym momencie mogą robić co chcą i nikt ich nie obserwuje i nikt ich nie ocenia. Natomiast jeśli dziewczyna zajdzie w ciążę w takiej sytuacji, zanim znajdzie sobie tego męża, to taka ciąża jest w pierwszej kolejności usuwana naparami różnymi naturalnymi sposobami. Jeśli te nie podziałają, to ciąża jest ukrywana. Usłyszałem, że ukrywana całkowicie, czyli że dziewczyna jest zamykana na 9 miesięcy w domu i nikt nie wie o tym, że ona jest w ciąży. Natomiast nie jestem sobie z tego w stanie wyobrazić w tak małych społecznościach i w takich warunkach, w jakich oni mieszkają. Natomiast fakt, że żony szuka się poza swoją wioską, oznacza, że całej wiosce zależy na tym, żeby nikt się nie dowiedział, że dziewczyna ma nieślubne dziecko. Dlatego cała wioska ukrywa to, że dziewczyna jest w ciąży. Ta informacja nie wychodzi poza obręb tej wioski, a dziecko jest przejmowane jako dziecko matki dziewczyny. Hammer mogą posiadać wiele żon, przy czym swoje żony oznaczają, nazwijmy to naszyjnikami, to są takie żelazne lub miedziane obręcze zakładane na szyję, z czego pierwsza żona tą obręcz ma z grubego materiału i z przodu ma taki wystający cylinder pod brodą. Natomiast druga żona ma po prostu dwie okrągłe obręcze, trzecia trzy i każda kolejna więcej. Słyszałem również różne wersje, że żon można mieć do czterech, ale że można ich mieć też dowolną ilość. Podejrzewam, że i jedno i drugie jest prawdą w zależności na przykład od regionu, w którym dochodzi do ślubu. Jeśli w plemieniu Hammer urodzi się dziecko i pierwsze zęby, które się u niego pojawią na górnym dziąśle, to takie dziecko oddawane jest do adopcji, bo uważane jest za demona, za wysłannika sił nieczystych i wysłannika ciemności, ponieważ wszystko, co naturalne,
rośnie z dołu w górę. Wszystko, co pochodzi od ziemi, wszystko, co pochodzi od Boga, wszystko, co pochodzi z dobrej strony.

Innego dnia natknąłem się na takiego starszego pana z Kanady, który na swojej emeryturze postanowił jeździć po świecie i odwiedzać różne miejsca. Zapisywał się na różne programy jako wolontariusz i pomagał różnym społecznościom. I akurat spotkaliśmy go w Etiopii, kiedy przebywał z tym plemieniem Hammer. I powiedział nam, że on jest tutaj po to, żeby zmienić ich tok rozumowania. I zaczęliśmy właśnie rozmawiać o tym, że oni nie wiedzieli na przykład, ile mają krów, bo Hammer żyją z dnia na dzień i myślą, że dopóki dobrze jest teraz, to jest dobrze, a co będzie jutro, to zobaczymy. I nie mają dalekosiężnych planów, nie potrafią się zabezpieczyć, nie myślą w ogóle w taki sposób, żeby na dłuższą metę zapewnić sobie bezpieczeństwo. Ja natomiast myślałem, czy ty naprawdę uważasz, że ty powinieneś przyjechać do tego kraju i go zmieniać? Czy to, że oni to tak robią, to jest twój problem i czy ty uważasz, że twoja wersja świata, którą ty chcesz ich nauczyć, że ona jest lepsza? Bo ci ludzie mimo takiego podejścia, to wydaje mi się, nie wyglądali na nieszczęśliwych. Też w Etiopii, ale w innym miejscu, w takiej małej kawiarence, siedział obok nas taki bardzo młody chłopak, 20-letni około, który z nami rozmawiał o tym, że chciałby właśnie wyjechać do Holandii, że zna Holendrów i chciałby tam zarobić trochę pieniędzy, bo tam jest, to on sobie ten kraj wyobrażał jako taki wielki, wspaniały i bogaty. Ale po chwili mówi, że on nie chciałby tam wyjechać na stałe, on by chciał wyjechać na 2-3 lata, zarobić coś i wrócić, bo on kocha ten swój kraj, on kocha te góry, na które właśnie tam sobie patrzyliśmy z tej kawiarni i mówi, bo tu jest Etiopia, tu nie ma depresji. I właśnie coś w tym jest. Ten nasz Kanadyjczyk, kiedy przyjechał do Etiopii z tabletkami, z uśmieszkiem na etykiecie, próbował innych uczyć, jak oni mają żyć, żeby być szczęśliwi, a to on od nich powinien, moim zdaniem, się uczyć. Plemię Hammer odwiedzałem z jednego konkretnego powodu. Słynie ono z ceremonii skakania przez byki. Nie jest łatwo na taką ceremonię trafić, bo zazwyczaj kiedy się tam jest, no to spędza się 3-4 dni, więcej tam po prostu nie ma co robić. A w tym czasie, kiedy my tam byliśmy, akurat trafiła nam się taka ceremonia. To jest ceremonia wejścia w dorosłość mężczyzny. Młodzi mężczyźni plemienia Hammer, kiedy wkraczają w dorosłość, są zobowiązani przeskoczyć przez byki. Przy czym skakanie to jest trochę przesada, bo oni przez te byki przebiegają, ustawiają kilka byków w rzędzie i przebiegają im po grzbietach. Wiek mężczyzny nie jest ustalony, tak jak u nas zakłada się, że 18-latek jest dorosłym mężczyzną. Tam mężczyzna, który wkracza dorosłość, to ten, który chce sobie znaleźć żonę. Spotkałem i 15-latków, którzy już odbyli tą ceremonię skakania przez byki, a spotkałem też 30-letnich mężczyzn, którzy jeszcze tego nie zrobili. Nie chcą się żenić i nie poddali się jeszcze tej próbie. A mężczyzna sam wybiera sobie ten wiek, w którym chce wkroczyć w dorosłość i co ciekawe, ta kultura, mimo że tak mocno tradycyjna, to nie naciska tak bardzo na tych mężczyzn, żeby pobierali się jak najwcześniej. Jest oczywiście większa presja na dziewczynach, bo im młodsza dziewczyna, tym łatwiej znajdzie męża, ale nie jest to u nich jakimś większym problemem. Nie ma presji na młodych ludziach, żeby się pobierali, kiedy tylko już przyjdzie czas. Samo skakanie przez byki poprzedza inna ceremonia, dużo ciekawsza, bo zanim mężczyzna podda się swojej próbie, to wszystkie jego siostry, kuzynki, ciotki zbierają się nad rzeką, przywiązują do kostek takie żelazne dzwonki i zaczynają tańczyć, chodzić w koło, podskakiwać i kiedy te kilkadziesiąt nawet kobiet jednocześnie skacze, to można czuć, jak dosłownie trzęsie się ziemia, niesie się straszliwy huk, do tego jeszcze właśnie te brzęczące dzwonki przy ich stopach. I śpiew. Śpiewają w języku Hammer pieśń, która oznacza mniej więcej tyle, że dzisiaj po raz ostatni jesteś naszym bratem, dzisiaj po raz ostatni jesteś członkiem naszej rodziny, żegnamy cię, dziękujemy ci i życzymy powodzenia. I te kobiety tańczą wszystkie w koło i kiedy pojawia się młody mężczyzna po drugiej stronie rzeki, niosący witki zrywane z okolicznych drzew, rzucają się na tego mężczyznę po to, żeby on je tymi witkami wychłostał po plecach. Kobiety z plemienia Hammer noszą te blizny z wielką dumą i na co dzień poruszają się topless i te blizny prezentują z ogromną dumą, zwłaszcza przed białymi kobietami, uznając, że właśnie to jest oznaką wielkiego honoru. Pierwszy raz w biczowaniu kobieta jest poddawana w wieku około 13 lat, czyli kiedy wkracza, nazwijmy to, fizyczną dorosłość. To również nie jest jakoś tam ustalone, chociażby z tego względu, że ci ludzie nie zawsze liczą, ile oni mają lat, bo nie prowadzą kalendarza takiego, jak my znamy, z podziałem na dni i miesiące dokładnie, żeby wszystko miało swoje granice, żyją cyklicznym rokiem odradzania się Ziemi. Według tego są w stanie obliczyć, ale podejrzewam, że nie zdają sobie sprawy z tego, który jest rok, ani w naszym, ani w etiopskim kalendarzu. Ilość tych blizn i głębokość oznacza większy prestiż. W
tym plemieniu, więc kobiety naprawdę walczą o to, żeby właśnie one zostały wychłostane. Z czasem nad tą rzeką pojawia się coraz więcej mężczyzn młodych, również członków rodziny chłopaka, który będzie się poddawał próbie. I ci mężczyźni wyszukują gałęzie w buszu i przynoszą takie witki, którymi do mięsa rozcinają plecy tych kobiet. Co ciekawe, oni uderzają te kobiety, bijąc od przodu, załamując tą witkę na ramieniu kobiety wysuniętym. W ten sposób witka zagina się i rozcina tylko plecy. Kobiety przepychają się między sobą, kiedy zjawia się mężczyzna niosąc na przykład jeden taki bat, to kobiety rzucają się na niego i walczą między sobą o to, żeby uderzył właśnie ją, albo same wyszukują to narzędzie i wręczają mężczyznom, prosząc, żeby je uderzył, z czasem wpadają w ogromny amok. Ciekawe jest to, że dzisiaj ze względu na popularność wśród turystów to wydarzenie jest otoczone przez turystów z Europy i z Azji, którzy to wszystko fotografują i członkowie plemienia pobierają za to pieniądze. Ja zapłaciłem $25 za możliwość obejrzenia takiej ceremonii, a było ponad 100 osób widowni w tym właśnie skakaniu przez byki, więc ten mężczyzna zarobił niesamowicie duże pieniądze, jeszcze zwłaszcza jak na etiopskie warunki. Co prawda ceremonia ta nie jest robiona pod turystów, bo tak mogłoby się wydawać, że oni to organizują po prostu, kiedy w okolicy jest dużo białych czy dużo Japończyków, których też tam sporo podróżuje. Ceremonia jest realna, tylko po prostu turyści muszą zapłacić, żeby móc ją zobaczyć. Turyści mogą fotografować całe to wydarzenie, mogą nagrywać filmy, jest to jakby w cenie. Ludzie nie oburzają się, kiedy turyści sobie fotografują. Można fotografować nawet z dość bliska. Warto pamiętać jednak, żeby nie wkraczać jakby w to sakrum samego wydarzenia, żeby nie stawać w miejscach, gdzie wszystko się odbywa, bo to jest jednak ich prywatne, rodzinne wydarzenie, w którym no nie każdy chce, żeby ktoś mu po prostu przeszkadzał. Jeśli turysta jest i można na nim zarobić, to dobrze, ale lepiej niech nie wtrąca się zbyt głęboko.

Po biczowaniu tych kobiet, które trwa nawet kilkadziesiąt minut, wszyscy mężczyźni i kobiety, cała rodzina, udają się głębiej w burz, gdzie już zapędzone jest całe stado byków i tam kobiety dalej tańczą, dalej toczą tą swoją ceremonię, chociaż już ich nikt nie biczuje. Mężczyzna, wymalowany wcześniej różnymi barwami i ustrojony w odświętne elementy stroju, siada na ziemi, a mężczyźni z jego rodziny otaczają go i składają mu życzenia, błogosławieństwa, różnego rodzaju zaklęcia, uroki na niego rzucają, żeby nic mu się nie stało. Następnie młodzi chłopcy ustawiają byki w rzędzie. Nie musi być określona ilość, ale przyjmuje się, że jest to 7-8 byków. Tyle prawdziwy mężczyzna, sprawny fizycznie, jest w stanie przeskoczyć. Byki ustawiane są w taki sposób, że jeden chłopiec łapie byka za język i wyciąga mu ten język, drugi łapie za ogon i go również ciągnie. I byk postawiony w takiej sytuacji boi się wyrywać, bo boli go jakby każdy ruch sprawia mu cierpienie, więc te byki się nie wyrywają. I wtedy mężczyzna, całkowicie nagi, przebiega im po grzbietach. Byłem świadkiem małej zemsty tych zwierząt, bo jeden z tych byków się wyrwał w momencie, kiedy ten skaczący chłopak stał na nim, więc przesunął się i chłopak spadł. Takie małe zadośćuczynienie za krzywdę na tych zwierzętach. Mężczyzna musi przeskoczyć zwierzęta 3 razy przynajmniej, przy czym właśnie ma prawo się pomylić. I jeśli zdarzy się, że spadnie, albo potknie, albo z jakiegoś innego powodu nie przeskoczy, to próbę może powtórzyć. Musi to być 3 razy z rzędu, ale ten przed nami skoczył chyba 6 albo 7 razy. To jest taki też pokaz siły i sprawności fizycznej młodych mężczyzn, bo oni nie mogą ćwiczyć tego, czyli nie jest tak, że młodzi chłopcy, wiedząc, że będą w przyszłości potrzebować takiej umiejętności, to na pastwisku przeskakują sobie przez byki czy krowy. Po raz pierwszy robią to właśnie w momencie tej próby. Kiedy cała ceremonia się zakończy, to mężczyzna, który przeszedł próbę, wraz z jednym swoim wybranym towarzyszem, całkowicie nadzy i nieuzbrojeni, udają się do buszu po to, żeby temu, który wkroczył w dorosłość, znaleźć żonę. Żyją w buszu przez kilka tygodni do kilku miesięcy, samodzielnie muszą się wyżywić. Jedyną pomoc, jaką otrzymują od swoich współplemieńców, to mieszkańcy ich wioski wystawiają pod busz miski z krwią i mlekiem krów, żeby ci chłopcy mieli co pić, bo woda nie zawsze jest w Afryce dostępna, różnie może się trafić, rzeki mogą wyschnąć, deszczu może nie być, więc żeby mieć pewność, że oni tą swoją próbę przeżyją, to podsuwają właśnie to mleko i krew. Natomiast pożywienie muszą znaleźć sobie sami. I ci mężczyźni chodzą od wioski do wioski, tylko w obrębie plemienia Hammer, szukając sobie żony. W ten sposób, co ciekawe, oni sami, podejrzewam, nie zdają sobie z tego sprawy, ale szukanie żony poza własną wioską, w której większość ludzi to jest rodzina, powoduje unikanie defektów genetycznych. W ten sposób zażegnali jakby spory problem, który mógłby się pojawić. Kiedy mężczyzna znajdzie taką wybrankę, to jej dom oznacza krowim kałem na drzwiach. I wtedy rodziny pana młodego, już go tak można nazwać, i pani młodej zaczynają pertraktację, ile ten ślub będzie kosztował, czyli ile rodzina chłopca zapłaci rodzinie dziewczyny. Płaci się w inwentarzu, w krowach i kozach. Cena jest różna w zależności od wieku dziewczyny, wieku kobiety i różnych innych statusów, więc nie ma jakby ustalonej ceny, nie ma ustalonej kwoty. Nie wiek kobiety decyduje, ale jej możliwości jako żony oraz ile może mieć dzieci. To, w jaki sposób oni to sobie wyliczają, to podejrzewam, mają jakieś swoje sposoby, ale potrafią ocenić kobietę ze względu na to, czy jest płodna, czy nie. I to jest jakby to podwyższa jej cenę. Wybranka ma przeważnie 16-18 lat. Mężczyźni zdarzają się starsi i dziewczyna nie ma nic do powiedzenia na ten temat. Jeśli zostanie wybrana, no to musi się zgodzić, jeśli rodzina się zgodzi. Jeśli dochodzi do sfinalizowania kontraktu, chłopak porywa dziewczynę z jej wioski, wynosi ją do swojej i tam budują dom i od tej pory mieszkają razem. Na tyle, na ile ja poznałem tą kulturę, to wydaje mi się, że w tym momencie większość tych czynności jest już czysto symboliczna, bo świat zmalał nie tylko u nas, ale również wśród etiopskich plemion i młodzi chłopcy doskonale znają dziewczyny z okolicznych wiosek, więc chcą się ożenić, kiedy po prostu już mają dziewczynę i wiedzą, która to jest. Idą do niej, symbolicznie ją porywają, symbolicznie oznaczają jej dom i symbolicznie pertraktują. Tak naprawdę wszystko już jest w większości przypadków z góry ustalone. A wiem to dlatego, bo cała ta historia, wszystkie te elementy, które udało mi się dowiedzieć, wiem właśnie od członka tego plemienia, który był naszym przewodnikiem w innym plemieniu, który nam pokazywał inną część Etiopii. On bardzo dużo informacji mi przekazał. Ja studiowałem kulturoznawstwo i tam miałem przedmiot metody badań kulturoznawczych, czy jakoś podobnie. I uczyliśmy się właśnie tego, w jaki sposób wydobywać informacje tego rodzaju. To wszystko sprowadza się do tego, żeby
usiąść, wyjąć alkohol i zacząć pić, i zacząć pić dużo i pamiętać wszystko to, co dana osoba mówi. I właśnie tak było w moim przypadku, bo zaprosiliśmy tego chłopaka na wino etiopskie i on bardzo chętnie nam opowiadał i z każdym kieliszkiem coraz chętniej, a potem przysiedli się jeszcze inni i jeszcze nam opowiadali. Wiele z tych informacji, które on mi przekazał, były wyolbrzymione, bo kiedy widział nasze zainteresowanie, to chciał, żeby było jeszcze ciekawiej niż jest naprawdę, natomiast właśnie studia przygotowały mnie do tego, żeby umieć odsiać to, co jest prawdziwe, a co nie. Więc te informacje, które udało mi się zapamiętać i spisać, to jest opis tradycji i ceremonii, które tam się odbywają. Niekoniecznie dosłownie tak, jak jest to przekazane, bo taka jest tradycja, a niekoniecznie jest ona dokładnie dosłownie w ten sposób celebrowana.

To był reportaż pod tytułem Dzikie plemiona Doliny Omo. O Etiopii opowiadał Patryk Szymański, autorką reportażu była Barbara Teslik.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Gościem programu jest dzisiaj Janusz Zadura, aktor, także aktor dubbingowy, lektor, dziennikarz, człowiek, który całe życie właściwie przy mikrofonie zasiada i czyta, dubbinguje, też jest kochany przez dzieci, bo często też sięgasz po bajki i opowieści dla dzieci. Tak się zastanawiam może na początek, jakie zwierzęta w swoim życiu odtwarzałeś, udawałeś głosy, kim byłeś?
1: Dzień dobry. Kim ja nie byłem, to może od tego. To w ten sposób odwróćmy to pytanie. Ja nie wiem, kim ja byłem. Z bardzo prostego powodu. Jak kończę jakiekolwiek nagranie, czy dubbingu, czy książki, to ja robię reset i słowo honoru. Jak do domu wracam i żona mnie pyta, co grałem dzisiaj, to mówię, że bajkę. Ale jaką? Mówię, że kolorową. Nie pamiętam. W ogóle nie pamiętam na przykład gier komputerowych, które grałem, a jest ich naprawdę dużo, ale ja jako, że osobiście nie gram w te gry komputerowe, to się nie przyzwyczajam do nazw, bo one mi kompletnie nic nie mówią. Jakie zwierzę? Dla zabawy chyba wszystkie już zagrałem. A szczególnie, kiedy z moim dzieckiem się bawimy w jakieś zwierzaki, to oczywiście wymyślamy sobie wszystkie możliwie najtrudniejsze, o których nawet pojęcia nie mamy, jak one brzmią. Ale to nic nie szkodzi, bo sobie wymyślamy jakieś różnego rodzaju dźwięki. To tak jak z tą piosenką tych Norwegów, jak brzmi lis. What does the fox say? You remember that? No, no. Była jakaś taka piosenka. I oni tam śpiewali. Znajdziesz, zobaczysz. Myślałem sobie, że faktycznie lis nie ma żadnego głosu, ależ oczywiście lisy tak pięknie sobie szczekają takim pięknym, wysokim dźwiękiem. Uwielbiam lisy, uwielbiam wszystkie zwierzęta. Wszystkie National Geographic'i albo Animal Planet'y to są jedyne kanały telewizyjne, które oglądam. Jeszcze coś tam o kosmosie. Mieliśmy mówić o zwierzakach, a ja już do kosmosu doszedłem. Mojemu dziecku opowiadam. 14,5 miliarda lat temu powstało Słońce i nasz Układ Słoneczny. Już zacząłem opowiadać to, co mówię każdej nocy niemalże, kładąc dziecko spać. Od ponad pół roku opowiadam historię powstania Ziemi. Uciekłem w ogóle od tematu. Lećmy dalej.
0: Moje dzieciństwo to się kończy tak mniej więcej na Szreku i Rybkach z Farajny, gdzie dubbingujesz też. W Szreku byłeś Robin Hoodem. No to akurat nie zwierzątko, ale właśnie jakbyś, nie wiem, kota masz na przykład. Miau.
1: Miau. Mój ulubiony zwierzak, którego czytam, to jest Waldka Cichonia, książka Cukierek. To jest o kotku rewelacyjnym, który opowiada całą historię swojego bycia w rodzinie. Moim ulubionym bohaterem w tych opowieściach jest oczywiście ojciec, który ma ciężkie życie z tymże kotkiem.
2: A kotek, no to opowiada takie różne rzeczy przecież. Miau. I na przykład i opowiada, i miauczy, i się denerwuje, i w ogóle.
1: Koty są akurat łatwe, są proste. Najgorzej, jak masz na przykład do przeczytania jakąś książeczkę, w której jest mnóstwo bohaterów. O, ostatnia na przykład Tappi. Jest taka historia o wikingu. On się nazywa Tappi. I on ma mnóstwo przyjaciół. W lesie, tajemnym lesie, szumiącym, dobrym. I tam każdy bohater coś ma do powiedzenia. I tych bohaterów jest mnóstwo. I najgorsze to jest to, nie kwestia tego, jak wymyślić sobie taką postać. Bo jak to będzie na przykład jakiś, załóżmy, milczek, który gadający, no to milczka potraktuje bardziej po milczącemu. Czyli tak se wykombinuje, żeby mówił, jakby w ogóle nie mówił. Jakbyś to zrobiła?
0: No nie wiem, robiłabym duże pauzy między jednym a drugim słowem. Takie przerwy w zdaniu na przykład, nie?
1: A ja bym tak bardziej starał się, coś w tym jest, żeby te pauzy i żeby on najchętniej brzmiał tak, jakby w ogóle nie chciał nic powiedzieć. To też jest wymyślanie postaci w książkach, w audiobookach albo w dubbingu. W dubbingu jest troszkę łatwiej, bo dostajesz oryginał jakiegoś tam aktora amerykańskiego, angielskiego, etc. który już zaproponował coś, a ty masz to tylko odtworzyć, ewentualnie wzbogacić, ewentualnie, jak nie jesteś tak dobra jak on ów, to nie dosięgnąć mu do pięt. Ale jak już, no to gdzieś tam łatwiej się odbić od tego oryginału. Natomiast jak masz wymyślić sobie 100 tysięcy różnych postaci w jednej książce, no to się wtedy zaczyna fajna zabawa.
3: No bo Gburek na przykład, no gdzieś tam jakiś Gburek powinien być taki bardziej gburowaty, nie?
2: Z kolei na przykład jakaś wróżka taka, błyskotka, no to powinna raczej mówić takim błyskotliwym głosem.
1: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc taki kot, którego mamy na co dzień i wiemy, jak on miauczy, to łatwo. Pies też łatwo, bo to słyszysz na każdym skrzyżowaniu i za każdym rogiem słyszysz szczekającego psa. Ale już na przykład wąż. No wąż jest syczący. No to wtedy zaczynasz się bawić wszystkimi w tym stylu. Taka zabawa.
0: A bakteria? Jak byś naśladował głos bakterii?
1: Bakteria? Gdzieś bym szukał w jakimś takim, przepraszam za sformułowanie, skurczybykowatym głosie. Taka bestyjka mała. Taka, że tylko podbiec i ugryźć. I jeszcze się ucieszyć z tego powodu, że dowaliłem. Bo wirusa już bym zrobił poważniejszego. Wirus jest dla mnie takim już większym skurczybykiem. Już takim, że bakteria tak jakby się chciała z tobą bawić, a przy okazji cię załatwić. A wirus jakby chciał cię załatwić i sam się zabawić tym załatwieniem ciebie. O, to gdzieś w tym stylu.
0: Wiewiórka?
1: Nie, no wiewiórka to wiadomo, że ona jest szybka. Wiewiórki to ja bym bardziej nawet dawał kobietom do zagrania. Mhm. Dlatego, że kobiety są zdolniejsze oczywiście od facetów, bo to oczywiste, jakby na to nie patrzeć. Ale facet już musiałby się tutaj za bardzo wygłupiać swoim głosem albo gdzieś bawić się potencjometrem jakimś, żeby...
2: Żeby sobie ten głos jakiś troszeczkę zmienić, albo gdzieś tam pokombinować, albo na przykład tak jakoś tam zrobić.
1: Kobiecie łatwiej. Facet z potencjometrem byłby, tak, byłby okej. Okay.
0: To Janusz Zadura, przypomnę, aktor dubbingowy, lektor audiobooków. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę.

już pod ścianą. Pamiętaj słowa, słowa leczą świat z niedoli i zamętu. Słowa leczą świat z podłego elementu.

0: Jak to robisz, że się tym cały czas bawisz? Bo też, żeby słuchacze mieli ogląd, ile jesteś w stanie policzyć albo oszacować mniej więcej, ile było tych audiobooków, ile było filmów, które
1: Nie wiem,
0: zaopublikowałeś?
1: nie wiem. Słodaj, nie wiem.
0: Tysiące.
1: Nie, nie wiem. Ja nie wiem, czy to były setki, czy to było tysiące. Nie mam najmniejszego pojęcia. Ja tego w ogóle nie liczę. Ja w ogóle nie zbieram żadnych dowodów na to, że cokolwiek zrobiłem. Żadnych płytek, żadnych nagrań.
0: Nie
1: Nie,
0: kolekcjonujesz swojej przeszłości?
1: w ogóle. Ja naprawdę kończę jakąś rzecz. I mam reset, i ja już następnego dnia nie pamiętam. Chyba, żeby to było albo coś niezwykle wybitnego, genialne, wspaniałe dzieło, o których się pamięta, bo są dobre, tak jak na przykład, nie wiem, Camus albo jakiś, no nawet takiego Sienkiewicza też się pamięta, bo to całkiem niezła literatura. Albo taka Lalka na przykład, tak, Prusa. To się pamięta, bo to dobre jest. Albo pamięta się rzeczy, które są ewidentnie bardzo złe, przy których, wybaczcie, drodzy Państwo, wybaczcie, ale czasami naprawdę zdarza mi się siedzieć w studiu i wtedy krzyczę, jak czytam. Jak czytam jakąś książkę i ona jest, moim skromnym zdaniem, mało ambitna. O, to tak powiem. Nie powiem, że niedobra. O gustach się nie dyskutuje. Jedni twierdzą, że coś jest dobre, inni nie. Ale jeśli ja stwierdzam, że to nie dla mnie, no to w studiu wtedy krzyczę. Nie powiem co, bo musiałabyś to zapikać. Ale tak, wtedy pip krzyczę i z zaciśniętymi zębami mówię, jestem zawodowcem, przeczytam to, trudno, trudno. Podoba mi się to, podoba mi się to. Nie podoba mi się, czytam dalej. Tak to wygląda.
0: Jak to robisz, że się tym bawisz ciągle?
1: Bo to jest fajna zabawa. Znaczy, oczywiście to już jest wyświechtane, że jak się coś lubi, co się robi, to się nie przepracowuje, tak? Ani jednego dnia. Wyświechtane, ale coś w tym jest. Ja lubię swoją robotę. Ja lubię się wygłupiać. Może prywatnie nie przepadam za tym, jak mi po raz tysięczny ludzie najbliżsi mówią, ty w ogóle nigdy nie założysz długich spodni, tylko zawsze będziesz chodził w krótkich spodenkach. Prywatnie nie jest to jakoś tam pochwalny hymn na moją cześć, natomiast zawodowo tak, ja się bardzo cieszę, że jestem dzieciakiem zawodowo i wszystko, do czego się biorę, mnie cieszy i mnie bawi. Dubbing uwielbiam. Uwielbiam spotykać się z tymi ludźmi, którzy są na dubbingu, z reżyserami, realizatorami i czasami z aktorami, z którymi się po prostu spotykam na korytarzach, bo już się nie gra wspólnie, już wszyscy grają pojedynczo i
0: Szkoda.
1: szkoda, szkoda. Aczkolwiek jest to teraz łatwiejsze, bo jeszcze jak ja zaczynałem, grało się całymi scenami. Jeszcze wcześniej przychodziła

0: Ta próba, a potem się grało tę scenę w całości. Teraz nie, teraz po jednym zdaniu w ogóle ciach, ciach, ciach, ciach, ciach i leci. I oczywiście im jesteś lepsza w tej branży, tym szybciej lecisz, tym mniej stosujesz dubli, bo jeżeli znasz, załóżmy, że jest to serial, w którym uczestniczysz, no to znasz tę swoją postać. Mniej więcej wiesz, w jakim ona rytmie mówi, co ona mówi i tak dalej, i tak dalej. Więc to leci awista bardzo często. Ja w tej robocie to siedzę ile? 35 lat w dubbingu. Coś takiego. Chyba już wszystko wiem na temat dubbingu. Nie wydaje mi się, że można coś wiedzieć więcej. Chyba. Czasami bywają takie rolki, które mogą zaskakiwać. O! Do których trzeba się przyłożyć. Trzeba sobie wykombinować je, jak je zagrać. Ale czasami to jest takie, za przeproszeniem, spod palca, tak spod rękawa, tak leci.
1: Które wspominasz najlepiej ze swoich ról?
0: Na pewno Lalibek, ty! Kocham. Malusieńka rolka w Shreku. Praca sama w sobie była w ogóle świetna. Była czystą zabawą z Jasią Wizmur, świętej pamięci, która w ogóle miała niesamowitego nosa i palca na aktorów, których wybierała. Robiła świetny casting. Dzięki temu nam wszystkim grającym nie było ciężko, bo byliśmy idealnie dobrani do ról. Ja nie mówię, że tylko w Shreku, bo z Jasią pracowałem w wielu filmach i ona świetnie dobierała aktora, idealnie pasującego do postaci, więc było łatwo. Zresztą każdy reżyser ma chyba tę fajną możliwość, że jeżeli zrobi dobrą obsadę, to potem już nie musi nic grać. No, to tak jak z tym Wajdą, tak, który dobierał coś najlepszy zespół świata, a potem tylko mógł siedzieć i narzekać na konie, które chodzą i potem aktorzy wejdą i popsują ten piękny obrazek pod tytułem Konie. A które ja lubię bardzo... Chyba lubię wszystkie, oprócz takich głupotek, przepraszam, że ja to tak nazywam, ale ja nie lubiłem tego grać. Jakieś potwory, które musiały się tym swoim głosem wydzierać. Jakby to tak nic intelektualnie mi nie dawało. Finansowo też nie, bo dubbing jest dosyć śmiesznie opłacanym miejscem. Aczkolwiek ja robię dubbing nie dla pieniędzy, tylko dla czystej frajdy i czystej przyjemności. O.
1: To piękne, czy mówisz, tak też sobie myślę o tym takim obcowaniu rodzica z dzieckiem, kiedy każdy z rodziców próbuje coś czytać. Jak to robić, żeby to było interesujące dla dziecka?
0: Uwielbiam o tym mówić, ponieważ ja wiem, że ja to umiem robić, bo nawet mi za to płacą, ale od razu powiem wszystkim rodzicom, kochani, dla dziecka nie ma znaczenia, czy to przeczytasz dobrze, czy to przeczytasz źle. Czy będziesz świetnym bohaterem, smokiem,
2: czy wręcz przeciwnie, będziesz piękną panieneczką, wróżeczką.
0: Dla dziecka jest istotne, że przebywa ze swoim rodzicem, ze swoją mamą, ze swoim tatą. Drodzy rodzice, nawet nie musicie tego umieć czytać. Jak jesteście ze swoim dzieckiem, to możecie się w ogóle pobawić w cały teatrzyk, w całą tę historię. Dla dziecka to jest najistotniejsze, że jest ze swoim tatusiem, jest ze swoją mamusią, z którymi mogą się powygłupiać, z którymi mogą poczytać jakąś książkę mądrzejszą czy głupszą. Nie ma to znaczenia, oczywiście większe ma znaczenie, jak ta książka będzie mądrzejsza, ale to, czy rodzic to przeczyta okej, czy nie okej, po co to? To znaczy, i co? Co to dziecku daje? Dziecko i tak wie, że pan Zadura to przeczyta lepiej od jego rodzica. Mój Chrześniak, który jest dorosłym już człowiekiem, który ma 7-letnie dziecko, kiedyś mi powiedział, żebym przeczytał dla jego dziecku, dobrze powiedziałem, jakąś tam książeczkę, na co ten jego syn odpowiedział, ale ja nie chcę, żeby mi wujek czytał. Tak jak on, to każdy głupi przeczyta. I coś w tym jest. Rodzic przeczyta to najlepiej na świecie. Moja osobista córka słuchała przez bardzo długi

0: czas ponad rok. Jasię Pach Żbikowską, która czytała klub dziewczyn, nie pamiętam dokładnie tytułu. I kiedyś moje dziecko mi powiedziało, tata, przeczytaj mi klub dziewczyn. No dobra, zacząłem czytać po swojemu. Ale nie, przeczytaj mi tak, jak pani Jasia Pach Żbikowska czyta. No więc nie potrafiąc zupełnie tak czytać jak Joasia, no wiadomo, zacząłem się starać. I moje dziecko mi powiedziało, nie, tato, skończysz, bo mi zniszczysz dzieciństwo. Więc nie podjąłem się tego tematu. Natomiast wrócę do tego, czytajcie swoim dzieciom, one to uwielbiają. A gwarantuję wam, drodzy rodzice, że wy też to polubicie, bo to jest super spędzanie ze sobą czasu.
1: Janusz Zadura, aktor dubbingowy, lektor audiobooków. Za chwilę kontynuacja rozmowy.

0: Tak pomyślałam teraz o tym, że oglądałam ten film oscarowy Wartość sentymentalna. Tam jest taki fragment, który mówi reżyser w tym filmie, ojciec, reżyser, bohater, że najgorszy zawód to zawód aktora, bo trzeba cały czas czekać, aż ktoś cię będzie chciał i to potwornie niszczy poczucie własnej wartości. Ciebie cały czas ktoś chce. Od czego to zależy?
1: To nie to, że cały czas ktoś mnie chce. Ja bym tak chciał, żeby tak było. Słyszycie mnie? Słyszycie mnie? Chciejcie mnie. To jest bardzo niewdzięczny zawód. Z jednej strony super, bo możemy być dziećmi przez całe życie. Bardzo to lubię. Choć już się starzeję. Zobacz, widzisz te siwe włosy? To nie jest farba. Dziękuję. To nie farba. To prawda. Cały czas musimy udowadniać przed sobą i przed innymi, że jesteśmy warci tego, żeby dostawać to, co dostaliśmy i to, co będziemy dostawać w przyszłości, daj Boże. Ja jeszcze mam w sobie taką realność. Jeżeli jesteś lepsza ode mnie, ja to akceptuję, ja to przyjmuję. Jeśli jesteś lepsza ode mnie parę razy, to ja ci jeszcze buty wyczyszczę, bo uważam, że skoro jesteś tak świetna, to ja ci przyniosę herbaty, buty ci wyczyszczę, żebyś nie traciła na takie pierdoły czasu. I to jest niestety nasza robota. Cały czas czekanie na ten poklask, który bardzo lubimy. I on nie wynika z czystego ego, z tej naszej potrzeby, że lubimy, brawka. No pewno każdy lubi być docenionym. Ale te brawka powodują, chociaż też nie zawsze, bo dostałem kiedyś nagrodę i myślałem sobie, będę teraz robił non-stop. Już się okazało, że po tej jednej nagrodzie przyszła mi jedna rzecz do zrobienia przez cały rok. I nam się wydaje, że te nagrody, gdzieś tam takie brawa, spowodują, że będziemy mieli mnóstwo pracy, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo ochów i achów na nasz temat, zachwytów i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie zawsze idzie w parze. Natomiast zapytałaś mnie, jak to się robi? Ja myślę, że to jest kwestia uczciwości naszych działań. Nawet jeżeli coś mi się nie podoba, ale wziąłem to na swój warsztat i już to robię, to nie będę o tym mówił. Raz mogę krzyknąć, dwa razy mogę krzyknąć, trzy razy krzyknąć, ale tylko i wyłącznie w swoim towarzystwie. Ja dookoła nie będę mówił, że coś jest niedobre, coś jest bardzo niedobre. O dobrych rzeczach będę mówił non-stop. Z szacunku do swojej roboty, z szacunku do dla tego kogoś, kto to mimo wszystko popełnił, chociaż nie umiał, i z szacunku do siebie, że skoro już się podjąłem tego, no to okej, no. Kiedyś mi moja znajoma, nieskromnie tak mówiąc, Ania Kotlonek, ona była szefową kiedyś Biblioteki Akustycznej, powiedziała mi, daję ci trochę gorsze książki, bo ty je postawisz. I coś, znaczy, miło, bo to miłe, bardzo, natomiast dobrą książkę, na przykład czytając audiobooka, albo dobrą, fajną rolę, ciężko schrzanić. O wiele ciężej jest zrobić coś ze złego, fajne, kolorowe i błyszczące. Jeśli mi się to udaje i ktoś mi jeszcze daje taki znak, że tak, że udaje mi się to jest to bardzo miłe.
0: To bardzo ciekawa odpowiedź, warta zapamiętania. Chciałam cię jeszcze zapytać o to, jak sądzisz?
1: Proszę bardzo, powiedz, co z niej wyniosłaś?
0: A to ci powiem później. Ale chciałam cię zapytać o to, na ile postrzegasz jakby swój głos i swój talent jako wynik pracy, a na ile daru, z którym się urodziłeś?
1: Pracy. Jak się dostawałem do szkoły teatralnej w Warszawie w 1988 roku, to miałem tak zwany głos zza kotary. Czyli mogłem mówić najgłośniej, jak tylko potrafiłem, a i tak pierwszy rząd mnie nie słyszał. To mi potem moja pani profesor od impostacji emisji głosu Aldona Krasucka opowiadała, że cała ekipa egzaminacyjna odwróciła się w jej stronę zapytała, coś z tego będzie w ogóle, dasz sobie z tym radę? I ona odpowiedziała, tak, biorę go na indywidualny tok nauczania. Po półtora roku ciężkiej pracy nad swoim głosem, znaczy ona nie może być ciężka, ona musi być właśnie bardzo lekka, przyjemnościowa, ale takiej systematycznej pracy, powiedziałem w końcu pierwsze dobre A brzmiące. Szampana mi postawiła i wypiliśmy szampana na cześć tego. A potem to już jest praca z tym, albo z tym mikrofonem, tak, że wiem, że on jest ode mnie ile tutaj, 15-10 centymetrów od mojej gęby, więc ja wiem, że tylko na tę odległość mogę. Praca. Talencik jest zawsze fajny, ale na samym talenciku się nie oprze swojej roboty. No. Ty też wiesz o tym. Masz technikalia swojej dzielnikarskiej pracy. I choćbyś była nie wiem jak bardzo inteligentna, jeżeli nie znasz tychże technikaliów, chociażby teraz patrząc co chwilę na czas, bo już nam się kończy zapewne, to wiesz o tym, że bez tej techniki, bez rzemiosła nic nie zrobimy, no, bo to okej, zabłyśnie i tak szybko zgaśnie, no, jak meteoryt spadający, więc już lepiej być tą taką świecącą gwiazdką, chociaż z tymi gwiazdkami to zgadzam się akurat z Bogusławem Lindą, który kiedyś odpowiedział na pytanie, czy czuję się gwiazdą w Polsce, odpowiedział w Polsce gwiazdą? Można się czuć nią w Bollywoodzie albo w Hollywoodzie, ale w Polsce to już lepiej świecić jak świeczułka taka, jakaś taka. Zapalić, niech się świeci. O.
0: A właśnie o to chciałam cię zapytać, czy miałeś takie poczucie, że byłeś blisko tego, że woda sodowa może ci uderzyć do głowy?
1: Tak, jak się dostałem do szkoły teatralnej. Mhm. O tak, o bardzo. Wybraniec narodu. Och tak, wszystko w ogóle na wyciągnięcie ręki. Potem życie bardzo szybko koryguje. To nasze gwiazdorstwo, tak, to nasze złapanie Pana Boga za palec i za piętę. To życie bardzo szybko pokazuje. Kochany, gdzie ty jesteś? Co ty opowiadasz, dziecinko? Nie. Ja nie wierzę w gwiazdorstwo. Jeżeli ktoś się czuje gwiazdorem, to mu bardzo współczuję, bo to oznacza również, że już dalej mu się nie chce rozwijać, bo i po co, skoro wie wszystko. Ja zawsze mówię, ja nie mam patentu. Ja bardzo lubię pracować z ludźmi, którzy mi podpowiadają. Ja nawet lubię podpowiedzi od obcych ludzi, którzy nie mają z tym zawodem nic wspólnego, ponieważ wy, tak zwani cywile, przepraszam za wyrażenie, z całym szacunkiem, nie ma w tym pejoratywnego niczego, czasami wy podpowiadacie takie proste rzeczy. Kiedyś wyczytałem, nie no, w jakiejś opinii, nie no, pan Zadura nawet fajnie, ale bierze głośne oddechy, które przeszkadzają. Bardzo na poważnie wziąłem tę uwagę tak zwanego cywila, ponieważ zacząłem się zastanawiać, okej, no tak. Głośny oddech jest dobry w chwili, kiedy coś chce zaakcentować i coś chce powiedzieć przez ten oddech. Natomiast oddech powinien być jak w dobrym wokalu. Zobacz, na przykład w operze prawie nie słychać, jak śpiewacy operowi oddychają, zaczerpują ten oddech. To jest rura zupełnie cicha. Teraz wziąłem oddech, nie było słychać. Rura zupełnie cicha i od tamtego momentu bardzo staram się technicznie trzymać tego, żeby ten oddech był cichy i nie narzucający się. Chyba, że jest potrzebny do czegoś. Także wiesz co, jeśli ktoś mówi, że nie potrzebuje żadnych uwag, to znaczy, że już się w zasadzie skończył. To jest moje zdanie. Ja chcę do końca życia przyjmować wszelkiego rodzaju uwagi, nawet te, które są boleśnie bolesne, ponieważ nic tak chyba nie uczy, jak taki dobry siniak na tyłku, że przez długi czas nie możesz spokojnie usiąść, bo on uczy, A głaskanie po głowie chyba niczego nie uczy, oprócz tego, że jest miłe. Po prostu przyjemne.
0: To może zależy, kto czego potrzebuje. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Tak się zastanawiam, jak zakończyć. Czy może powrócimy do tych zwierzątek, na przykład patyki. Janusz Zadura był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.

0: Stila, statek nasz.
1: Radio Opole 2. Tu radio staje się sztuką.
2: Kochana córeczko, jeszcze wczoraj

0: co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.

0: Sięgamy teraz do archiwum Radia Opole. To będzie spacer po Opolu z rysunkami Andrzeja Hamady w tle, z Nestorem opolskich architektów. Rozmawia Barbara Tyslik. To materiał archiwalny, który nawiązuje do książki Andrzeja Hamady, Architektoniczne ABC Opola.
1: Dzień dobry, pan jak zwykle
2: Nie poznałem.
1: punktualny.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na pierwszy w tym roku spacer. Umówiliśmy się w sercu Opola, czyli w samym
2: Rozumiem.
1: środku Opola.
2: Więc to zgadza się, bo to mniej więcej jest serce Opola, tutaj pod pomnikiem. Tak, to jest środek miasta.
1: Tematem naszego dzisiejszego spaceru będzie pana książka, właściwie rysunki, które pan
2: Oj, to
1: zamieścił.
2: dawno było.
1: To nic, panie Andrzeju, ale ta książka cieszyła się i nadal się cieszy ogromną
2: Tak.
1: popularnością. Architektoniczne
2: ABC
1: ABC
2: Opola. I
1: Opola.
2: to jest śmieszne, bo ja według alfabetu pisałem. Od A jechałem do Z. Była filharmonia, były place na P. I śmieszne było, bo ja niektóre te litery nie miałem tematu.
1: Na przykład?
2: Na literę E brakowało mi. I ja wymyśliłem, wie pani, wtedy, ponieważ wcześniej pisałem o Balzaku, że był w Opolu na B. A Balzak był faktycznie w Opolu. Jak jechał do pani Hańskiej przez Opole i się zatrzymał. Pomyślałem tak, no był sławny na E. Edison. I wymyśliłem Edison. Oj, to jest dobre, ale on nie był w Opolu. To ja napisałem litera E. Edison Thomas Alva nigdy nie był w Opolu.
1: Jego
2: Ale
1: strata
2: gdyby
1: był.
2: był, to by zamieszkał w takim hotelu. I ja ten hotel opisałem. I wydrukowali.
1: A my dziś porozmawiamy o filharmonii.
2: Pierwsze w Opolu moje dzieło architektoniczne dawno.
1: Podejdziemy.
2: Dobrze. Moje pierwsze dziecko, bo architekt jak projektuje, coś zbuduje i zadowolony jestem, to jest moje dziecko. I filharmonia to jest moje dziecko. Nie ten kształt dzisiejszy, on jest zmieniony, wie pani, ale to jest normalna rzecz, że obiekt zbudowany z czasem unowocześnia się. Bo to przedwojenny był budynek, słynny w Opolu. To była sala balowa w hotelu, który tu w tym miejscu stał. Tu, o właśnie w tym miejscu, gdzie jest trawnik, to tutaj był hotel. Sławny hotel w Opolu nazywał się Hotel Form, to znaczy właściciel nazywał się Form, ale i nazwa hotelu mówiła Forms Hotel. I ten hotel cały teren zajmował od ulicy Krakowskiej aż do Młynówki. Z tym, że z frontu był budynek hotelu, z tyłu był mały ogródek i w głębi była duża sala balowa.
1: Czyli późniejszy teatr.
2: Która potem po wojnie, ona nie była bardzo zniszczona, troszkę tylko zniszczona, bo hotel był ruina aż do dołu. Ja pamiętam te ruiny, bo jak przyjechałem, to wszystko było w ruinie. Natomiast sala balowa w głębi, ona nie była bardzo zniszczona i bardzo szybko nadawała się do naprawienia.
1: Tak, ze wspomnień moich rodziców pamiętam,
2: No
1: że w
2: tak.
1: 1945
2: O!
1: byli na pierwszym przedstawieniu.
2: Na tym w jesieni? Oj, to sławne
1: Tak, chyba to
2: było.
1: była zemsta. O ile się...
2: Zemsta, tak, to było bardzo sławne w Opolu, bo to było przecież po wojnie, kiedy jeszcze były...
1: Chyba w październiku.
2: I to był czas, kiedy Opole było w stanie ruiny kompletnej jeszcze. Nie było sklepów wiele, bardzo mało żywności. I w tym czasie otworzyć kulturalną placówkę taką, to była rewelacja na te czasy. I ja też jak przyjechałem do Opola, teatr w Opolu, to była rewelacja. I też chodziło się na wszystkie sztuki. Wejście do tego teatru było z
1: Właśnie
2: tej
1: było
2: strony.
1: tak.
2: Duże takie schodki tu były długie. Są takie zdjęcia zachowane z tego czasu. I tu było wejście do teatru. Bardzo ładna sala ta była, teatralna. Sala z balkonem nawet.
1: A później w tej samej sali odbywały się koncerty Filharmonii
2: Tak.
1: Polskiej.
2: Dlatego, że ta dobudówka Filharmonii to nie była sala koncertowa, tylko to była sala prób i siedziba, biuro, administracja, księgowość i tak dalej. I powiem, jak do tego doszło. Otóż w latach 60. już był zaczątek Filharmonii, ale to jeszcze nie była Filharmonia, tylko było Państwowa Orkiestra Symfonii, POS się
1: tak.
2: nazywało. Ta orkiestra nie miała w ogóle ani siedziby, ani sali. Wcześniej grywali po różnych lokalach, skrzyknęli się, postanowili stworzyć Filharmonię. I oni zaczęli się spotykać i ćwiczyć w salach, które były w tym czasie jeszcze przedwojennych restauracji nieczynnych. ale były takie. I najwięcej na ulicy Ozimskiej, pamiętam, tam nadchodziłem to oglądać.
1: W którym miejscu?
2: To było, proszę pani, tu mniej więcej w rejonie pływalni, po drugiej stronie.
1: O, to tam, gdzie restauracja?
2: I to chyba tam. A wcześniej to była sala przedwojenna, nieczynna i tam oni wypożyczali sobie, tam sobie ćwiczyli. Tak, ja mam numer domu zapisany, chyba tam, gdzie Czarda później był. Także oni tam sobie ćwiczyli, chodziłem patrzeć, gdzie oni ćwiczą, jak to wygląda, jak oni siedzą, bo ja miałem zaprojektować salę prób. I czasem dawali koncerty właśnie w takich salach, jak tutaj sala teatru, albo na wyjeździe gdzieś pojechali i tych kilkunastu muzyków koncertowało. Rok 50 chyba piąty, ja wtedy jestem w Opolu, pracuję w Urzędzie Wojewódzkim, mnie tam zdali, że jestem architektem i że jestem specjalistą od sal teatralnych, od akustyki.
1: Bo taki był tytuł pana pracy.
2: No ja miałem dyplom, robiłem dyplom, teatr robiłem właśnie i studium akustyczne, uczyłem się akustyki. Także do mnie się zwrócono jako specjalistę od takiej właśnie w tej dziedzinie, żebym zaprojektować salę prób. Dla mnie to był zaszczyt. Ja jeszcze w Opolu nic nie projektowałem, bo robiłem wtedy projekty poza Opolem. Budowałem dużo na terenie ziem zachodnich, odbudowę przemysłu lekkiego, a w Opolu nie. I nagle w Opolu...
1: I to jaki temat? Nie,
2: i w jakim miejscu? Lokalizacja rewelacyjna.
1: Centrum.
2: Ustaliliśmy w Wydziale Kultury. Pani Smandzik była szefową kultury.
1: O, przez długie lata.
2: Tak, pani Smandzik, to mama od tego Zygmunta Smandzika. I właśnie ona mnie to zleciła. Ustalili, że to ma być sala prób. Bo koncerty będą nadal robić w salach koncertowych, no i wymyślono, że lokalizacja przy teatrze znakomicie, a tu akurat w tym miejscu ruiny były, resztki tego hotelu, ale to już takie niskie, już przy samej ziemi, resztki ruin były, a tutaj była ściana szczytowa tego budynku.
1: Taka
2: tego,
1: brzydka.
2: Brzydka, brudna, z jakimś wielkim kominem wystającym, bo na dole była kotłownia od teatru. I w związku z tym był komin i brzydka ściana, nieciekawa. Ja myślę, no wszystkie tak, miejsce rewelacyjne. Środek miasta, ulica Krakowska, Plac Wolności, to ja tu zrobię ładną rzecz architektonicznie. Program był taki, sala prób, a więc ja musiałem wiedzieć, jaka duża to musi być, dlatego chodziłem oglądać, jak oni siedzą, jak mi zapowiedzieli, co, jak się powiększy, co to będzie, jaka duża ta sala prób ma być. I następnie już mieli administrację swoją, mieli księgowość, mieli tam biura, sekretariat i tak dalej. I to właśnie tu miała być siedziba dyrekcji, no i pomieszczenie wypoczynkowe dla muzyków, bo oni jak grają, to co 5 czas muszą wypocząć. No i ustaliliśmy program i proszę pani, zrobiłem ten właśnie projekt, który no gdzieś jest przebudowany.
1: A ja nawet pamiętam, bo takie okna...
2: To okno, które w tej chwili jest, to jest oryginalne z mojego projektu, to duże okno. No chodźmy dalej, pokażę pani. Budynek taki jak był, taki został. Bez tego szkła na górze. I tu była sala prób. Największe okno w Opolu, tak mówiłem. No rzeczywiście, duże okno. Tam było wejście główne do tego budyneczku. Te okna
1: czyli to... do tej dyrekcji.
2: I do sali. I tu na dole były okna pomieszczeń administracyjnych. No i ja byłem, proszę pani, dumny, bo tutaj w tej okolicy zrobiłem piękną sprawę przy ulicy Głównej Krakowskiej. I pokażę pani później zdjęcia tego, jak to było wtedy zbudowane w 56 roku. Nawet mam zdjęcie zrobione, widać fragment łuku i z łuku widać ten budynek. Bardzo dobra architektura była na te czasy. I to się utrzymała ta architektura aż do niedawnych lat, kiedy przebudowywano, albo potem teatr się przeniósł. I tu Filharmonia dostała cały obiekt w nagrodę.
1: A nie bolało pana serce?
2: Nie, dlatego, że jest to rzecz normalna, że się przebudowuje. Życie idzie naprzód, my się też zmieniamy. Starzejemy się, przybywają zmarszczki. Budynek się starzeje z czasem i po jakimś czasie często bywa, że funkcję zmienia i go się przebudowuje. Budynek był nieciekawy i jak jego rozbudowano, dostał nową architekturę, nowoczesną. Ja też bym dzisiaj to zmienił, no bo życie idzie naprzód. Kolega Niedźwiecki troszeczkę coś robił wcześniej, a potem ten obecny kształt, cały ten kształt fortepianu, to już zrobili jacyś architekci spoza Opola. Ale moje okno jest i ta sala wnętrze to działa, tak jak ja zaprojektowałem ta sala. Jako byłem specjalistą od teatru, a tutaj sala prób, no to jest sprawa akustyki bardzo ważna. Ale myśmy mieli przedmiot, akustyka budowlana. Profesor Ignacy Malecki wykładał u nas, potem był specjalistą w Warszawie wielkim, od akustyki z książki wydał. I myśmy byli bardzo dobrze wyszkoleni, więc ja oczywiście zrobiłem studium akustyczne tej sali prób i nic mnie nie wychodziło, bo trzeba założyć, że pewien pogłos powinien być takiej wielkości i tutaj zakładałem i nie wychodziło mi nic, nie dało się.
1: A skąd pan wiedział, że nie wyjdzie? Jak to było wszystko na papierze?
2: Obliczenia wykazywały, że takiego pogłosu ja nie dostanę jak potrzeba, a potrzeba pewien pogłos. Nie za duży, echa żeby nie było koncentracji głosu jakichś w pewnych miejscach. Salę teatralną się tak projektuje, że musi być głos ze sceny przenoszony odbiciami na widownię. Odpowiednio sufit kształtuje się, materiały się stosuje, tu dźwiękochłonne, a tu odbijające, żeby to niosło dalej. Cała technika i metoda. A tutaj tego nie miałem, bo to nie sala koncertowa i inaczej. I mnie nie wychodziło, pogłos za duży, nie da się. Pojechałem do profesora na konsultację, pokazałem moje obliczenia i mówię, panie profesorze, nie wychodzi, no co ja mam zrobić? On powiedział, i nie wyjdzie, bo to jest za mała sala na orkiestrę symfoniczną. Orkiestra potrzebuje przestrzeni i ten dźwięk idzie na salę, a tu nie ma gdzie iść, on się odbija od tych ścian.
1: Powiedział, co pan zrobił?
2: Sufit zrobiłem falisty, o gęstej fali, żeby się rozpraszał dźwięk równomiernie. To bardzo ważne. Następnie ściany wyciszyłem całkiem, także w ogóle nic nie odbijały, a sufit odbijał równomiernie. Jeszcze okno było niedobre, bo ono odbijało. To kotara była powieszona od wewnątrz, żeby się zasuwali, a żeby ten miękki materiał chłonął dźwięk. No i pomogło. To wszystko razem poskutkowało i bardzo ładnie to działało. Także problem akustyki był i doświadczenie, że sala za mała i trzeba odpowiednie środki zastosować. To zrobiłem właśnie jako fachowiec od akustyki też. Bardzo ładnie to potem sobie służyło przez całe życie i teraz się działa. Z tym, że przebudowane wejście główne jest z tej strony teraz. Ale sala na górze taka, jak ja zaprojektowałem, jest i jest, tam się odbywają różne imprezy. Nie filharmoniczne, ale spotkania, odczyty. Tam jest normalna widownia mała z małą scenką. Także działa. Byłem dumny z tego. Zresztą do dziś zawsze pokazuję moje dziecko. Koniec narady.
1: Panie Andrzeju.
2: Słucham panią.
1: To przenosimy się
2: dalej.
1: Dalej.
2: I co?
1: Pozwoli pan, że tematy do naszego dzisiejszego spaceru będę wybierała tak, na chybił trafił. Tam, gdzie otworzy mi się książka,
2: proszę
1: tam
2: otwierać
1: idziemy.
2: Gdziekolwiek. Ja potrzebam pani tę aparaturę, a pani otworzy gdziekolwiek.
1: Pałacyk.
2: Jaki pałacyk?
1: Na Piastowskie.
2: Oj, jest takie coś.
1: Tu idziemy.
2: Ale ja tam nie projektowałem.
1: Ale pan ma wspomnienia.
2: Mam, bo to radio było i nie tylko.

0: Dotarliśmy pod pałacyk.
1: Wypadałoby usiąść.
0: Wprawdzie pałacyk nie jest związany z pana pracą, ale z Radiem Opole, bo tu kiedyś była siedziba Radia Opole. Ma pan bardzo ciekawe rysunki tego pałacu.
1: Mam rysunki, bo to jest piękny budynek, dlatego ja to się tym interesowałem. A poza tym ma on bardzo bogatą, ciekawą historię.
0: Tajemniczą bym powiedział.
1: Ja, tajemniczą, tak jest, bo tam masony.
0: Ponoć.
1: Powiem. No nie, to na pewno było. Opowiem zaraz o tym, ale ja mam też osobiste wspomnienia.
0: Z Radiem Opole związane?
1: Związane z budynkiem Radia Opole i z radiem, bo tutaj pracował taki pan inżynier Wąsik. Walczyliśmy w szachach, bo ja byłem wielkim szachistą z wielkimi ambicjami na mistrza Polski co najmniej.
0: To chyle nisko
1: głowę. Chylić, bo ja grywałem z mistrzem polskim Bogdanem Śliwą w Krakowie, który potem został wielkim mistrzem Polski, mistrzem arcymistrzem światowej klasy. No największy w historii szachista polski. A to był mój kolega, z którym ja grywałem i ja się bardzo dobrze rozwijałem, ale kiedy się ożeniłem przed przyjazdem do Opola, to powiedziałem do małżonki, na szachy nie starczy czasu, bo szachy bardzo absorbują, trzeba ciągle grać, poza tym zawodowo jak się gra, to się wyjeżdża na turnieje. No i jak ja się ożeniłem...
0: Wybrał pan rodzinę.
1: Nie tylko i zawód, dlatego że jak zrobiłem dyplom, wtedy się ożeniłem, zobaczyłem, że nie da rady, bo jak ja chcę być dobrym architektem, to ja muszę dużo pracować. Po godzinach pracować, żeby na dom zarobić, bo się ożeniłem, będą dzieci w przyszłości, to rodzina absorbuje, zawód architekta bardzo absorbuje i wobec tego chyba na szachy nie starczy czasu. I po rozważeniu podjąłem decyzję i powiedziałem małżonce, koniec z szachami, nie ma dla mnie szachów, kocham szachy, nie będę grał. Czasem jak gdzieś pojedziemy na wczasy, będzie wolna chwila, to zagram i przegram, bo ja już nie będę się szkolił. Ale nie będzie wstydu, bo to już będzie bez ambicji, że będę mistrzem Polski. Małżonka się ucieszyła i rzeczywiście ja przestałem grać w szachy całkiem. Ale czasem jak byliśmy gdzieś na wczasach, to zagrywałem i zawsze wygrywałem, bo jednak miałem tę wiedzę ogromną. I teraz Opole. Jesteśmy w Opolu, ja oczywiście nie gram w szachy. I pamiętam, z małżonką byliśmy na jednym jakimś balu sylwestrowym pod pająkiem. Bawimy się i podpadł mi jeden facet, bo zaczął mi za często do mojej małżonki przychodzić do tańca ją prosić.
0: A pan zazdrosny.
1: Żona jest do mnie, jak chcę z nią tańczyć? No nie tylko sam, ale oni też, ale nie żeby stale jeden chodził, co to żeby tego? I ja tak patrzę, raz, drugi podchodzę. Wreszcie wstałem, nadepnąłem mu na piętę i mówię, panie szanowny, to jest moja żona. Ja sobie nie życzę, jak chcę z nią tańczyć. To on przeprosił i potem się tam wypili wódeczkę i zaczęli się przechwalać. Bo ja pytałem, a pan co za jeden, panie? On mówi, ja jestem inżynierem, elektrykiem. Ja mówię, co za elektryk? Ja jestem inżynierem, architektem. Wreszcie on mówi, a ja jestem mistrzem szachowym. A ja mówię, co za mistrz, panie? W Opolu mistrz szachowy, panie, to pan jest nul. Nie, a pan umie grać szachy? Ja mówię, panie, ja nie tylko umiem, ale ja jestem dopiero, jestem super mistrzem. I się tak przekomarzali, że umówiliśmy się. On mówi, no to my się zmierzmy. I on mi się przedstawił, że on jest inżynier Wąsik, że w radiu pracuje. I przyszedłem tu kiedyś do tego budynku, pamiętam, do radia. Jak wszedłem, to ja wchodzę do holu, a tu takie schody, rewelacja, no chyba najładniejsze w Opolu. Te schody mnie zauroczyły i w ogóle hol, rozglądam się, patrzę na ścianie, po lewej stronie była powieszona tablica rozgrywek szachowych. Ja mówię, o, szachy grają tutaj. Pracownicy radia, było ich dość sporo, tych pracowników, kilkunastu, grało w szachy i oni mieli rozgrywki szachowe i ja sobie myślę, o to zaraz popatrzę na tego inżyniera Wąsika. Tabela szachowa polega na tym, że to są nazwiska na górze i na dole i na skrzyżowaniu jest zestawienie ten z tym i jak wygrał, to się dawało kreskę pionową, a jak przegrał, to zero. A akurat był koniec rozgrywek, niedługo, bo widzę tabela prawie pełna i ja patrzę, gdzie tu Wąsik, same kreski. Wtedy to mnie złamało, sobie myślę, Jezus Maria, to on tu jest numer jeden i troszkę się przeraziłem, ale zebrałem się w sobie, sobie myślę, zaraz, to ja mu zagram moją włoską partię, bo jeszcze tą odmianę Gioco Piano zasunę, bo ja to teoretyk byłem wielki i znakomicie umiałem. No i gramy, ja z tremą ogromną, ale wygrałem. Pierwsza partia, ja wygrałem. Mówi, no to się udało panu, ale drugą zagramy, rewanż, proszę bardzo. I drugą wygrałem 2-0. On był złamany. No to trzecią gramy rozstrzygającą, może się uda o flaszkę wina. Trzecią wygrałem. Wtedy ja mu powiedziałem, kim ja jestem. Ja nie jestem taki z ulicy, bo ja grywałem z tym, z tym, z tym. Zawodowo grałem w drużynie szachowej w Gdańsku, wicemistrzem wyższych uczelni jestem. No to on się uspokoił już nie tak źle, ale go pokonałem. To tyle wspomnień osobistych. A inne wspomnienia to takie, bo mnie ten budynek ciekawił, jako że to jest budynek piękny, architektura taka klasycystyczna, a więc to świadczy na XIX wiek. I co ciekawe, ten budynek zbudowała postać bardzo znamienita, bo to był bratanek wielkiego feldmarszałka niemieckiego von Moltke. A jego bratanek był właśnie w Opolu, jakoś tu pełnił funkcje na pewno ważne i on był bogaty człowiek, spobudował sobie taką willę. I ten von

0: loża masońska tam była. Tu była też loża masońska właśnie, bo masoni się zbierali, a jeszcze była tu loża na ulicy Powstańców Śląskich, tak. Też jest budynek, gdzie była loża, nawet chodziłem tam oglądać i jest na suficie symbol masonów. Także tutaj była loża masońska, a potem ciekawostka taka, że w czasach plebiscytu działała w Opolu komisja taka międzynarodowa, byli przedstawiciele, generałowie, Anglia, Francja i Włochy. I ci generałowie, przedstawiciele tych poszczególnych państw zajmowali sobie najelegantsze lokale w Opolu. Jeden z nich, włoski, generał mieszkał właśnie w tej willi tutaj. Po wojnie budynek był niezniszczony i w tym budynku mieszkał pierwszy starosta opolski, pan dr Piechaczek. A potem najsławniejszy lokal, radio. Ale radio zaczęło nie w tym miejscu. Wie pani, gdzie zaczęło
1: tak.
0: Radio? Wie pani gdzie? Nie tu.
1: Na Zajączka.
0: Wiem, w którym budynku, po lewej stronie. Tam pierwsze radio było. To pani tam też działała już?
1: Nie, panie Andrzeju.
0: To były panie Andrzeju, była.
1: Pierwsze swoje kroki tutaj kierowałam.
0: Tak, tutaj, tak, aha.
1: Do pałacyku.
0: No i no, te schody, zawsze jak tam wejdę, to pierwsze zachwycę się schodami, bo są naprawdę rewelacyjne. Ale jeszcze mamy drugi pałacyk w Opolu.
1: Jaki?
0: Bo ten nie, tak może ludzie mówią. Pałacyk to jest budynek przy ulicy Sępołowskiej. Ten z kolumnadą taką, to jest pałacyk. On ma taką architekturę pałacową, prawda, z kolumnadą. Też klasycystyczny i to jest budynek też historycznie ciekawy, bo z początków XIX wieku, 1830, zachowany, niezniszczony, piękny budynek. I to się nazywa pałacyk tamten. Projektantem tego budynku, już nie pamiętam w tej chwili nazwiska, był uczeń architekta, który projektował bramę brandenburską w Berlinie.
1: Panie Andrzeju, otwieram książkę na chybił trafił. Kino Kraków.
0: O, nie ma takiego.
1: To przypomnimy.
0: Moje kino
1: ulicą
0: dlatego, że
1: Ozimską, skręcimy w Katowicką i do kina Kraków.
0: To było kino panoramiczne. Rewelacja.
1: Panie Andrzeju, ruszamy w dalszą drogę.

0: nie ma tego kina.
1: Nie ma.
0: Budynek jest, kina
1: no wie
0: nie
1: pani,
0: ma.
1: Nie tylko tego, wszystkie kina znikły, a było tych kin w Opolu dużo, chyba było 6-7 kin w Opolu. Wszystkie kina poznikały, dlatego że zmieniła się technika. I w zasadzie mamy jedno kino wielkie w Opolu. I dla mnie kino było oknem na świat. W Krakowie mieszkałem, proszę pani, byłem młodym człowiekiem, no te 16-17 lat i było w Krakowie 6 kin dla Polaków i jedno dla Niemców. I ja chodziłem codziennie do kina. Tak mnie pasjonował film. A 7 dzień niedziela powtarzałem jeszcze raz ten film, który mi się najbardziej podobał. I w Opolu też chodziło się indywidualnie do kina, póki telewizji nie było. Jeździłem do jego kina, Nowej Wsi Królewskiej było kino na przykład, takie wagonówka była, ale było kin dużo i chodziło się
0: a
1: do
0: ja
1: kin.
0: A ja bardzo często właśnie do wagonówki też biegałam.
1: Było, tak.
0: W tej sali był teatr amatorski. Mogę
1: chyba
0: powiedzieć,
1: tak,
0: że jestem aktorką ze Spalonego Teatru.
1: Bo i ja pani grała tam?
0: Tak, grałam w sztuce Michała Bałckiego.
1: Bałckiego? Grube ryby?
0: Nie, krewniaki.
1: Bałckiego.
0: Pokojówkę Józie.
1: O.
0: Ale co z tego? Kilka występów daliśmy i wagonówka spłynęła i dlatego mówię,
1: tak,
0: że jestem aktorką ze Spalonego Teatru.
1: Aha, no
0: ale tam pięknie. Bardzo dobra sala była, kinowa.
1: Tak, tak, tak.
0: I wie pan,
1: tak,
0: gdzie
1: tak.
0: Jeszcze oprócz Odro
1: ja
0: oczywiście
1: tam też chodziłem,
0: i tak. Kina stylowego. Bardzo dobrze się oglądało filmy w takim maleńkim kinie. On miał taką fajną atmosferę przy Konopnickiej.
1: Też się chodziło, oczywiście, Energetyk.
0: Pamiętam.
1: Energetyk się nazywało nawet, to Energetyk.
0: Ale Kino Kramów,
1: no, to Kino Kramów. No to było rewelacyjne. Ja pamiętam, że
0: to
1: pamiętam
0: pan też,
1: na Krakowskim.
0: Coś ma wspólnego z tym kinem?
1: Z tym kinem, dlatego że do mnie się zwrócili, jak wykonano projekt tego, a to projektowali architekci z Warszawy, specjaliści, bardzo dobrzy architekci, Dudkiewicz i Korzeniowski. Projekt bardzo pozytywnie oceniłem, bo rzeczywiście było to wszystko fachowo zrobione, a potem byłem gościem honorowym

0: Pamiętam, pani kierowniczka kina mnie zapraszała, proszę bardzo, pan jest naszym gościem honorowym.
1: Tam kino. Nawet szatnia była, o ile się nie mylę.
0: Architektura kina Kraków była nowoczesna, ciekawie się prezentowała, ja to skomentowałem pozytywnie. I szkoda, że tego nie ma, bo tam teraz dom handlowy jest.
1: Jakiś dom handlowy.
0: Tak. A ja jestem z tym związany właśnie raz z tego powodu, że włączyłem się w dzieło projektowania w pewnym stopniu jako koreferent projektu, a drugie bardzo mnie to wiąże, nazwa Kino Kraków. No ja jestem z Krakowa, ja jestem Krakus, Kino Kraków, moje kino.
1: Panie
0: prawda?
1: Andrzeju, Kraków. Rozczarował mnie pan tym zwierzeniem.
0: Ale, a ja nie
1: Opole? Bo ja myślałam, że pan z Opola.
0: Ja jestem z Opola.
1: No to z Krakowa czy z Opola?
0: Ja jestem, proszę pani, z Gdańska i z Krakowa i z Opola.
1: Ale sercem?
0: Serce to moje jest w Opolu, tak. Bo całe życie zawodowe to jest Opole. Bo dostałem nakaz pracy w 1952 roku i przyjechałem do Opola i całe życie zawodowe, projektowanie, przyjaciele, biura projektowe wszystkie znam. Tak mnie zauroczyło Opole, że się interesowałem jego przeszłością, jego architekturą, jego historią i od tego czasu przez całe ile lat? Dokładnie 68 lat, czyli całe życie zawodowe i stałem się takim znawcą, specjalistą od Opola. Mogę o każdym budynku opowiadać, tak jak tu opowiadałem przed chwilą.

0: Panie Andrzeju.
1: Słucham, panią redaktor.
0: Otwieram książkę.
1: Na chybił?
0: Na chybił trafił.
1: Na chybił trafił. Piękne powiedzenie.
0: Teatr. Pod teatr idziemy.
1: To niedaleko od kina.
0: No niedaleko.

0: Pamiętam, jak się budował, dlatego że ja robiłem tak zwane założenia, założenia projektowe, gdzie się podaje wszystko to, co się wie o zamierzonej inwestycji. A więc, co to ma być? Dlaczego to ma być? Po co to ma być?
1: I dlaczego w tym miejscu chyba?
0: Nie, o lokalizacji to na końcu się mówi, bo to jest nieważne, gdzie. Ma być w Opolu, ma być teatr. Najważniejsze, jaka duża sala, na ile ludzi. O, to jest punkt pierwszy. Potem uzasadnienie. Dlaczego? I takie założenia robią ekonomiści, ale ekonomista nie daje rady programu zrobić, dlatego często biorą do współpracy architektów albo robili architekci założenia bardzo często. I ja byłem specjalistą od teatru, od studium, bo już mówiłem, że moja praca dyplomowa to był teatr.
1: Czyli mówiąc skrótowo, robił pan taką ściągę przyszłym
0: architektom. Wszystko co będzie. Potem to jest wiążący materiał dla inwestora, dla projektantów. Ponieważ to dotyczyło budowy teatru w mieście wojewódzkim, one były zatwierdzane przez taką komisję w Warszawie przy Ministerstwie Kultury. Ponieważ byłem specjalistą, jak powiedziałem, bo projektowałem teatr jako pracę dyplomową, to do mnie się zwrócono, żeby zrobił te założenia. A namówił mnie do tego dyrektor teatru Gadziński.
1: Artur
0: Gadziński, tak, druh on wtedy
1: Artur.
0: Był. A ponieważ oni mnie zdali, bo ja projektowałem im tam te filharmonie.
1: A ja z Arturem Gadzińskim na obozy harcerskie jeździłam.
0: No to brawo, ja też byłem harcerzem, mam krzyż harcerski przedwojenny z 1936 roku. Dyrektor Gadziński, on mnie namówił i nawet on występuje formalnie jako współautor założeń. Więc myśmy razem byli autorami projektu i pojechaliśmy do Warszawy na komisję oceny tych projektów i założenia zostały zatwierdzone. I potem, kiedy zwrócono się o projektowanie do najlepszych fachowców w Polsce, panowie profesorowie Zygmunt Majerski i Julian Duchowicz. Ja byłem wielce zaszczycony, że tacy profesorowie będą kontynuować to dzieło, które ja jak gdyby zacząłem. Ten teatr oni zrobili super nowoczesny i z początku ludzie narzekali, bo ludzie przywykli, że teatr to jest taki budynek, który ma z przodu kolumnadę, jakiś tympanon, taki klasyczny. A tutaj oni zrobili to inaczej, nowocześnie. Zbudowali z jakimś takim dachem ukośnym, ludzie nazywali to skocznia narciarska, bo to taki dach widać, że nie pasuje do teatru.
1: Ale się teraz przyjął.
0: No, powoli przywykliśmy, dlatego że architektura się bardzo zmienia i kościoły się buduje zupełnie inaczej, także inne czasy. Tak jak był budowany, to moja córa wtedy była na studiach architektonicznych we Wrocławiu, a architekci na studiach przechodzą praktykę w lecie. Pierwsza praktyka to jest tak zwana na budowie wykonawcza, więc trzeba przy łopacie pracować. Potem druga jest na budowie w kierownictwie robót, a trzecia w biurze projektów. Także miała praktykę i przyjechała do Opola i dostała praktykę przy budowie tego właśnie teatru, czyli ona tam pracowała w kierownictwie nadzoru. Przy budowie. Także też przyczyniła się moja córa do budowy teatru.
1: Czyli rodzinna?
0: Inwestycja. Teatr imienia Jana Kochanowskiego. I co ciekawe, a wtedy wiedziałem, że w tym miejscu Niemcy postanowili budować teatr przed wojną już. Nawet podobno tam jakieś fundamenty były. Niedawno teraz dostałem zdjęcia projektu tego teatru niemieckiego. No całkiem inne oczywiście. Była wielka kolumnada z przodu. Bo tak się dawniej projektowało teatry z kolumnadą, nawiązywały do architektury klasycznej.

0: Panie Andrzeju, o Pana wspomnieniach i rysunkach moglibyśmy jeszcze rozmawiać. Ho, ho,
1: ho, ho, ho. I jeszcze trochę.
0: To może będzie to tematem naszego kolejnego spaceru.
1: Dobrze, umawiamy się.
0: Ale zanim powiemy sobie do zobaczenia i do usłyszenia, tak. Rysuje Pan jeszcze Opole? Odkrywa Pan coś nowego?
1: Rysuję bardzo niewiele, ale jak potrzebuję.
0: A
1: na
0: co
1: przykład, na przykład teraz rysuję, bo ja drukuję w piśmie uniwersyteckim.
0: Bardzo dobrym piśmie uniwersyteckim.
1: No, jest w ostatnim Eminie Paszy pisałem, więc przysłałem tam też moje rysunki w domu, w którym on mieszkał.
0: A którego nie ma,
1: ale ja ze zdjęcia rysowałem, a teraz rysowałem plac Sebastiana, bo pisałem,
0: podoba się panu?
1: Skrytykowałem, wybetonowane, jakieś rachityczne drzewka, które nie wiadomo, czy się zazielenią, tak napisałem. I że w ogóle nieprzyjazny plac, oschły, tak jak mały rynek. Ławy metalowe, na których nikt nie siądzie. Tak, wszystko negatywnie napisałem. I rysunek zrobiłem tego, żeby pokazać, jakie
0: żeby
1: to zimne.
0: Inny klimat dać dzisiejszego naszego spotkania, to coś takiego ciepłego.
1: A no właśnie. Mam temat taki, mianowicie dom Instytutu Wodnego tu na wyspie.
0: O, piękny.
1: Piękny budynek. Tak. Napisałem artykuł już, mam tekst już gotowy i do tego robię rysunki, bo to jest bardzo ładny budynek. Ma ciekawą historię, bo to jest najstarszy budynek piękny na wyspie. Tam jak jego budowano, to w ogóle tam nie było zabudowy. Tam jest ciekawa rzecz, to budynek był niezniszczony w czasie wojny, ale jedyny budynek w Opolu, na którym ma ślady wojny, szrapnel i kule. Cała ściana jest taka zabita, bo tam strzelali Niemcy zza Odry. To będzie w indeksie, to teraz piszę, tak, ale tam jest kreska i napisane poziom wody. To ciekawe, on jest na wzniesieniu, woda była przecież tam, gdzie radio było, 4 metry wody, a u nich było tyle dotąd i kreska jest. Czyli też wodniacy dostali wodę. I to piękny budynek, o ciekawej historii też. Możemy to opowiedzieć.
0: To już temat naszego kolejnego spotkania.
1: Tak. Także ja rysuję, proszę pani, tylko jak potrzebuję do druku.

To był archiwalny materiał Radia Opole z Andrzejem Hamadą, Nestorem opolskich architektów. Rozmawiała Barbara Cyslik, a ta rozmowa nosiła tytuł Spacer po Opolu z rysunkami Andrzeja Hamady w tle.

0: co nie, póki nie dogoni cię przedrostek, nie.
1: Żyjesz, normalnie żyjesz sobie, co nie, póki nie dogoni cię przedrostek, nie.
0: Sęk w tym, że jestem nieumarłym, tym z wciąż żywych tych, co twierdzą, że przed słowo szczęście jak w kolejkę wepcha.

dość.

0: Muzyka filmowa.
1: No i gdzieś ty był? Masz kawki? Czy... Jaka zadyma na lotnisku? Jak siara zderzy się z Lipskim? Jaśnie pod nim. Jesteś pewien?

0: za dużo działasz, twoje wielkie działo znów nadędą. Powtórzysz po innych, dołożysz od siebie, opowiesz o ludziach, o których nic nie wiesz. Ty działasz za dużo, ty działasz za dużo. Za dużo działasz, twoje wielkie działo znów nadędą.
1: A na drugi raz niech mi pan nie wchodzi na linię ognia, proszę pana.
2: Przepraszam.

0: tylko muzyka. Radio Opole 2 to cały świat kultury.
1: Podobno już drugiego dnia pobytu killer zamordował współwięźnia.
2: Udusił współwięźnia na stołówce solniczką. Znaczy nakrętką, sitkiem.
1: To znaczy sitkiem czy solniczką?
2: Sztenkiem, znaczy no nakrętką z dziurkami.
1: Gdzie go przenoszą?
2: No w miejsce odosobnienia.
1: To znaczy gdzie?
2: Nie mogę powiedzieć.
1: Nie może pan, czy pan nie wie?
2: Wiem, ale nie powiem.
0: Radio Opole 2 w DAB+ i internecie.

Jakaż to była moc, bogowie, bogini. Jakże miękkie łoże. Przywarliśmy do siebie płonąc i z warg do warg przelewaliśmy nasze błądzące dusze. Gdzie jest dla mnie miejsce wolne od sideł, gdy nawet w mroźnej, świętej wodzie ogień ukryty? Żegnajcie troski śmiertelne, ku innemu zmierzam już światu. O bogowie, boginie, co za noc!

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Literatura, teatr, sztuka. Wszystko, co ważne. Radio Opole 2.
1: Consider your

0: Poloneza czas zacząć, podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się, wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy.
1: Co nie przyszło łatwo, uszanować.
2: Muzyka filmowa.

Radio Opole 2. Kultura w cyfrowym brzmieniu. I wanna take you on a roller coaster.

proszę państwa, proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank.

0: Radio Opole 2. Kultura w nowoczesnym brzmieniu.
1: Żebyś ty wiedział, jak ja mam okropne życie. Siara to potwór. Zdradza mnie. Bije, nie daje ani grosza.
2: Chcesz trochę? Weź. Nakupuj sobie kosmetyków.
1: Ile? $300?
2: No.
1: Ochujałeś. Co ja sobie za to kupię? Waciki? No. Ale nie po to przyszłam, żeby tu ryczeć. Jest interes do zrobienia. I tylko ty możesz mi pomóc.
2: Tylko ja? Jaki to interes?
1: Trzeba zabić Siarę, mojego męża.
2: Co? Gabrysiu, bardzo chciałbym ci pomóc, ale postaraj się mnie zrozumieć. Siara wyciągnął mnie z więzienia, dał mi mieszkanie, pracę. No nie mogę.
1: Wyciągnął cię z ciupy tylko po to, żebyś zabił Lipskiego, nie dlatego, że cię tak lubi. Siara ma bardzo konkretne plany związane z zabiciem Lipskiego. I ja. Ja je przypadkowo znam.
2: Jakie to plany?
1: Chodzi o dużą kasę. Bardzo dużą.
2: Słucham dalej.
1: Pojutrze w piątek Siara i Lipski mają dostać przesyłkę z oceanu. Siara zlecił ci zabicie Lipskiego po to, żeby zagarnąć wszystko. I ty zabijesz Lipskiego, a potem zabijesz Siarę. Żeby kto wziął to wszystko?
3: Ty przebiegła Gabrielo?
1: Nie killer. My. Pół na pół.
2: Brzmi zachęcająco. A szczegóły?

0: szczegóły następnym razem. Ciao.
1: Radio Opole 2. Klasyka i nowoczesność w jednym kliknięciu.

zazwyczaj dla tych, co kochają. Pan Bóg dobry, dobry dla tych, którzy wierzą w cud. Niekochanym obiecuję wolne miejsce w raju, więc czekają.

oczach. Może inne podaruje dobry Bóg. Cuda są zazwyczaj dla tych, co kochają. Pan Bóg dobry, dobry dla tych, którzy

Dobry dla tych, którzy wierzą w cud. Niekochanym obiecuję,

Estate aquí para mí y no me digas.

Filmowa.

0: Literatura, teatr, sztuka. Wszystko, co ważne. Radio Opole 2.
1: Hands 34 to 46.

0: Muzyka filmowa.
1: Stanął w ogniu nasz wielki dom, dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło przebiegnia tam, haustem powietrza robię w żarze wyłom.

się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa.

gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy nasz pies.